0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci refreny.

Nasze łzy, trochę hustler. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: RSK 2 Biała Podlaska.
1: Na ziemi pełno
0: SK2 Biała Podlaska.
1: Spłoszy dzień, zmieni imię swe. Już czas.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Zamrożony bark, czyli wzrostowe zapalenie torebki stawowej, to schorzenie, w którym dochodzi do bólu i stopniowego ograniczenia ruchomości w stawie ramiennym. Z takim problemem boryka się coraz więcej mieszkańców powiatu bialskiego. O tym, jak rozpoznać zamrożony bark oraz jak sobie z tym radzić, rozmawia Arek Michlewicz.
2: Zamrożony bark. To mnie dzisiaj interesuje. Co to jest tak naprawdę ten zamrożony bark?
3: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą i nauczycielem akademickim na bialskim AWF-ie. Bark zamrożony. Bolesny bark, są różne takie terminy gdzieś tam w obiegu, których używamy. To jest taki stan, kiedy po prostu nasz bark się nie rusza. Jest bardzo mało ruchomy. Czy boli? I to właśnie już niekoniecznie. On już czasami, jak już jest zamrożony, to bardzo często już nie boli. Co czasami pacjentów cieszą, mówią, on już mnie boli. Ja mówię, to już nie jest dobrze, że on już nie boli, bo ból jest informacją, że coś tam się jeszcze dzieje, a kiedy jest zamrożony, taki już mało ruchomy, sztywny, to już jest taki typowy obraz barku zamrożonego.
2: Czyli to da się gołym okiem dostrzec, że ktoś ma zamrożony bark?
3: Da się. My jako fizjoterapeuci, my może czasami idąc gdzieś po ulicy, to widzimy tak, tu skolioza, tu krzywe kolano, tam bark nieruchomy. Spacer z nami nie jest łatwy po mieście.
2: Taka diagnoza mieszkańców.
3: Zgadza się. Natomiast bark zamrożony charakteryzuje się właśnie brakiem ruchu. Pacjent nosi go bardzo tak blisko ciała, nie używa najczęściej. Bo my czasami śmiejemy się, że to jest taki bark pod torebkę, bo już tylko torebkę na ten bark nałożyć i już nic nie trzeba, nic więcej nim robić. Jest to takie bardzo charakterystyczne właśnie ułożenie obręczy barkowej. To gołym okiem, jak się z fizjoterapeutą czy ortopedą, to widać, tak.
2: Widać, kto często z torebką chodzi.
3: Może nie każdy, kto nosi torebkę na ramieniu, ma bark zamrożony, aczkolwiek pewną jakąś tendencję można zauważyć.
2: No dobrze, a czy jest taka, nie wiem, grupa wiekowa, a może osoby, nie wiem, cierpiące na jakieś inne schorzenia, które są narażone na zamrożony bark?
3: Literatura mówi nam jasno i też my to widzimy z obserwacji, że taką grupą, która jest najbardziej narażona, bo dotknięta tą dysfunkcją, to są kobiety w okresie pomenopauzalnym i wynika to z różnych rzeczy. Czasami się to wiąże z zmianą lub ograniczeniem dotychczasowej aktywności, czyli zamykamy się, w ogóle mało się ruszamy, z grą hormonów, która na pewno wpływa na to, że mamy mniej kolagenu w naszych tkankach. Mamy mniej kolagenu, nasza tkanka robi się bardziej sztywna i elastyczna. Więc jak mamy małą elastyczność tkanki, no to ona się słabo rozciąga i mało się rusza, co tu dużo mówić. Więc można powiedzieć, że jest to dysfunkcja, która faktycznie może być związana z wiekiem, ale też mamy pacjentów młodszych, którzy tego kolagenu pewnie jeszcze mają całkiem sporo w organizmie, ale są po jakimś urazie ostrym lub przeciążeniowym, nie wyrehabilitowali się i tak z tym takim nie do końca sprawnym barkiem jakoś sobie tam po prostu funkcjonują.
2: Czyli jak uzupełniać ten kolagen, pomijając już jedzenie golonki?
3: Bo my tą golonce tak dużo w międzyczasie rozmawialiśmy w różnych przepisach. Na pewno abstrahując od samej golonki, na pewno prawidłowa dieta jest tą, która nam potrafi ten kolagen w sposób odpowiedni zbilansować. W przypadku kobiet to też kwestia endokrynologiczna, czyli hormonalne. No i ewentualnie jest ten rynek, prawda, różnych suplementów, które można przyjmować, ale tutaj też być bardzo ostrożnym, czy faktycznie cena idzie w parze z jakością tego faktycznie, za co my płacimy. Więc tutaj bym apelowała o uważne czytanie o składzie danego suplementu.
2: Tutaj mówiliśmy wcześniej o tym, że można to gołym okiem dostrzec ten zamrożony bark, ale jest jeszcze jakaś skuteczna ku temu diagnoza?
3: Diagnoza oczywiście powinna być poparta oceną funkcjonalną, czyli tą naszą fizjoterapeutyczną, oraz diagnozą radiologiczną, czyli kiedy wykonuje się USG, czyli badanie dynamiczne, które pokazuje, czy te tkanki się ruszają, czy się nie ruszają, jak to wygląda, czy już są jakieś zwapnienia w środku, czy to jest tylko taki czynnościowy przykurcz, więc na pewno diagnoza tutaj jest bardzo ważna. Ja też jeszcze wspomnę o grupie pacjentów. Wcześniej było pytanie odnośnie ergonomii miejsca pracy, bo to niekoniecznie uraz ostry, ktoś upadł, prawda, lub uderzył się w ten bark. Natomiast mamy też taką grupę pacjentów, którzy, mówiąc tak wprost, źle pracują, ale nie to, że są złymi pracownikami, pracownikami, tylko mają złe miejsce pracy, czy mają niedostosowaną wysokość biurka, siedziska, klawiatury, myszki, co wymusza na nich taką troszkę nienaturalną pozycję, która w ciągu dnia nie jest może bólowa, ale w takiej perspektywie roku, dwóch lub pięciu lat może pokazać, że ten bark nam się tutaj jednak usztywnia, więc to są różne grupy pacjentów.
2: To tutaj muszę wymienić, bo niedawno rozmawiałem z wójtem gminy Biała Podlaska, który mówił, że pozyskali środki na wykonanie ergonomicznych stanowisk pracy w urzędzie gminy. To się chwali, regulacja wysokości biurek oraz fotele.
3: Bardzo dobrze, to znaczy, że będziemy mieli mniej pracy, to dobrze. Pracy mamy i tak bardzo dużo, ale to dobrze, bo no, tam pracują nasze mamy, siostry, babcie, prawda, koleżanki, więc każdy by chciał, żeby każdy się czuł dobrze i zdrowo, bo faktycznie to miejsce pracy, mówiąc o pracy biurowej, jest niezwykle istotne, jeżeli mówimy o przeciwdziałaniu, przeciążeniu aparatu ruchu. I to nie tylko to tyczy to barku, bo przypomnę anatomicznie, bark nie jest odrębną, że tak powiem, strukturą, to jest obręcz barkowa. Mamy dwa barki połączone, pomiędzy jeszcze mamy odcinek szyjny kręgosłupa. I bardzo często ta zależność bólowa między barkiem a kręgosłupem, odcinkiem szyjnym, jest bardzo duża. Więc jak poprawimy ergonomię miejsca pracy, dodamy do tego odpowiednie ćwiczenia, to minimalizujemy właśnie tą tendencję do tego barku zamrożonego i potencjalnych jakichś problemów z odcinkiem szyjnym kręgosłupa.
2: To zamrożenie barku to nie jest coś takiego, że za pstryknięciem palca dostajemy to, chorujemy na to. To jest coś, co postępuje w czasie. Od takiego zdrowego do zamrożonego barku, jaki to jest czas?
3: Czasami jest to kwestia 3-4 miesięcy, czasami jest to kwestia roku, czy ten proces narasta. I najczęściej wynika to, tak jak powiedziałam, o tych przeciążeniach, takich wynikających z ergonomii miejsca pracy, ale również takich urazów. Ja sądzę, że większość na

0: usztywnia, usztywnia, usztywnia. Kiedy najczęściej widać? Kiedy nagle na przykład idziemy na jakieś zajęcia ruchowe, kładziemy się na plecach i próbujemy położyć sobie ramię za głową. I nagle okazuje się, że jedna ręka nam leży na podłodze za głową, a druga no zdecydowanie nie. I wtedy to zaskoczenie na takich ćwiczeniach pilatesowo-gimnastycznych jest bardzo duże, bo okazuje się, że ten zakres ruchu, to ograniczenie jest bardzo duże. I to też pokazuje, mimo że tam nie ma bólu, że coś jest nie tak. Przy barku zamrożonym, no raczej pacjent nie położy tej właśnie ręki za głową. To jest naprawdę dużo większe ograniczenie. Ale jak widzimy różnicę, to jest to być może początek do tego, że ten bark zamrożony gdzieś tam może się pojawiać.
1: Ale na szczęście można to wyleczyć.
0: Można to wyleczyć, to trzeba leczyć. To trzeba leczyć, trzeba nad tym pracować manualnie, fizjoterapeutycznie i przede wszystkim różnymi rodzajami ćwiczeń. To jest bardzo ważne. I ta ergonomizacja miejsca pracy to jest bardzo ważna rzecz i też troszeczkę cierpliwości, prawda? Bo to jednak ten bark zamrożony, zwłaszcza u tych młodszych pacjentów, którzy ćwiczą na siłowni, no nie mogą tej sztangi wyciskać. Ja całe życie wyciskałem, a teraz kurczę nie mogę, bo gdzieś tam ten bark bolesny się pojawił. Dużo cierpliwości, ale to się da zrobić. Tylko potrzeba naprawdę sporo tutaj takiego cierpliwości, konsekwencji w działaniu.
1: Próby wytrzymałościowej, bo to jednak boli przy rehabilitacji.
0: Boli, tak. Ta rehabilitacja ortopedyczna nie jest najprzyjemniejsza, ale jest bardzo skuteczna. Czasami mówiąc drastycznie, my musimy tymi palcami wchodzić tam pod łopatkę, w dół pachowy, więc nie są to miłe rzeczy i to naprawdę boli. To też wynika z tego, że kompleks barkowy ma bardzo silne struktury, a jak silna struktura nam się bardzo napnie, to potem ją rozluźnić naprawdę to wymaga od nas, od fizjoterapeutów, dużo bardzo siły. Także można wyleczyć, trzeba to leczyć, to nie jest coś, co można zbagatelizować. Tutaj właśnie ta może apel do tych kobiet w tym takim wieku zagrożonym najbardziej tym bolesnym barkiem, aby nie czekały, aż to gdzieś tam przejdzie. U części przechodzi samoistnie. Faktycznie są statystyki, które pokazują, że po półtora roku gdzieś ten bark nagle się odmraża, ale w jakiej on jest kondycji, no to sami Państwo sobie możecie tutaj to uzmysłowić. Nie ma mięśni, nie ma zakresu ruchu i też to, co wspomniałam, zawsze bark, jak jest nieleczony długo, idzie w parze z bolesnością odcinka szyjnego kręgosłupa.
1: Czyli nie na darmo taki poranny rozruch fizyczny jest zalecany chociażby przez 15 minut, żeby pomachać ramionami.
0: 15 minut, to jest bardzo dużo. Kurczak, ja bym chciała, żeby każdy z nas te 15 minut rano znalazł dla siebie na poranny rozruch, prawda? Kiedyś każdy z nas to był na jakimś obozie, to pamięta tą poranną gimnastykę, której nikt z nas nie lubił, a to jest bardzo dobre. To ostatnio nawet często gdzieś w takiej sieci, że tak powiem, facebookowej mówi się o takich przekąskach ruchowych. To, co my znamy przekąski, że chrupne sobie ciasteczko lub owoc lub warzywo. Przekąski ruchowe. Wstańmy, poruszajmy kostką, stawem, ręką, łokciem, biodrem, barkiem, czymkolwiek. Przekąska ruchowa, ten termin uważam jest fenomenalny i my o tym zapominamy. Często moje pacjentki, które potem wracają znowu do aktywności ruchowej, zawodowej, sportowej, mówią, że mają taki właśnie już nawyk, że mają przerwa w pracy, wstaję, rozciągam się. Bardzo mnie to cieszy, kiedy moje pacjentki noszą w torebce, mają takie twarde piłeczki do rolowania. Nawet do samolotu potrafią ze sobą to zabrać, bo wiedzą, że jak gdzieś tam jakiś punkt się napnie, jest bolesny, za chwilkę będzie bolesność rozchodziła się na pozostałe mięśnie. Jeden bark, drugi bark, odcinek szyjny, więc już też wiedzą, jak sobie przeciwdziałać. Więc tutaj też ta forma edukacji. Przy tym bolesnym barku, bez względu, czy to jest pacjent 20-letni, to jest pacjent 60-letni, jak sobie też radzić, bo naprawdę wiele takich tipów, takich wskazówek fajnych, my też pacjentom podczas terapii sprzedajemy, żeby oni mogli sobie, jak te początki są, znowu gdzieś ten bark nam zaczyna kłuć, zaczyna gdzieś tam nas boleć, to ja już wiem, jak w warunkach domowych sobie z tym poradzić.
1: Czyli warto jednak, jak się ma ten siedzący tryb życia, wstać od biurka, poruszać ramieniem, a jak ktoś woli, to nawet szpagat zrobić.
0: Tak, pod warunkiem, że robi to często i jest do tego przygotowany, żebyśmy za chwilkę nie mieli problemu z naderwaniem mięśni przywodzicieli, czy zgina, czy stawu biodrowego. Tak, ta przekąska ruchowa to jest coś, co powinniśmy gdzieś tam wdrażać cały czas i uważam, że to jest dobry trend. Lepiej codziennie mało, te 15 minut, panie redaktorze, no naprawdę, super, bardzo bym chciała, ale gdyby to było parę razy dziennie po te 2-3 minutki, to też będzie to bardzo dobrze. Wielu pacjentów myśli, ale po co mi to, bo jak ja się wezmę na tą siłownię, pójdę, to ja to wtedy ten trening zrobię.

0: No ale bądźmy szczerzy, większość z pacjentów robi to bardzo rzadko. Nie ma tej konsekwencji i tej systematyczności, a właśnie lepiej ten każdy staw tam poruszać kilka razy dziennie, po minutce nawet, niż tak czekać, aż w końcu na ten pełen trening pójdę, prawda, bo to najczęściej rzadko się odzywa. Więc ten bolesny bark, mi się tak wydaje, że to jest taki trochę syndrom naszych czasów, bo faktycznie jest to staw, który nam się najszybciej zamyka, najszybciej ze wszystkich stawów, dlatego o tym też często gdzieś tam mówimy, ale to po prostu pokazuje, że jak nie mamy tego nawyku ruchowego, właśnie nie mamy tych przekąsek ruchowych, nie ruszamy, to nasze stawy niestety tak się powolutku zamykają.
1: To taka przekąska, to nawet wstać od biurka, 10 przysiadów, machnąć rękoma, poruszać barkiem i pokręcić głową i wystarczy, to zajmuje, nie wiem, pół minuty, minutę.
0: Zgadza się, pół minuty, tylko chodzi o pewien nawyk. Po prostu tak jak myjemy ręce, tak jak myjemy zęby, robimy sobie kawę, jak ktoś pije kawę 2-3 razy dziennie, tak samo, żeby było tutaj. Po prostu wiem, że aha, 2 godziny mijają, muszę wstać się, poruszać barkiem, kolanami właśnie, jak ktoś nie czuje pewnie, zróbmy przysiad przy biurku, żeby nam się nie zakręciło w głowie, prawda, bo czasami ta praca siedząca jest taka wymagająca też dla nas, więc ten ruch jest bardzo ważny. Niewiele, ale kilka razy dziennie, żeby każdy staw gdzieś tam nam się poruszał, żeby ten syndrom tego bolesnego barku, który mówię, to jest takim chyba przedstawicielem całości, ale jak już ten bark się zamyka, to już pokazuje, że kurczę, nasze ciało krzyczy, ja potrzebuję ruchu, bo narząd ruchu potrzebuje ruchu. Po prostu. Ćwiczenia. Jak ktoś ma możliwość, żeby pójść na trening, bardzo fajnie, ale jak ktoś nie ma możliwości, to chociaż właśnie niech kilka razy dziennie każdym stawem troszeczkę tam porusza. To jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Zamrożony bark, a cała rehabilitacja, ile może potrwać, żeby w pełni go usprawnić?
0: To też zależy od tego, ile pacjent chodził z tym. My czasami przewrotnie mówimy, jeżeli problem trwał 3 miesiące, potrzebujemy teraz 9 miesięcy, czyli takiej 3 razy więcej czasu, żeby to usprawnić, więc to też zależy na jakim etapie pacjent do nas trafi, ale w takim najcięższym przypadku, że tak się wyrażę, to taka rehabilitacja jest około 3 do 6 miesięcy potrafi być, z treningiem łącznie, żeby ten bark faktycznie był w pełni funkcjonalny. Czasami zdarzy się, że tego barku już nie da się na tyle wyrehabilitować, żeby był pełen zakres ruchu. Niestety. Wtedy jest podjęta decyzja, czy jest operacja, czy nie, ale to już podejmuje taką decyzję ostateczną lekarz, ortopeda prowadzący, ale czasami tak bywa, że niestety już pełnego zakresu się nie uda odzyskać, więc to tutaj czas jest ważny.
1: To teraz uwaga słuchacze, żeby każdy zdiagnozował, czy nie ma zamrożonego barku, to co ma wykonać?
0: Może stanąć przy ścianie, oprzeć sobie pięty o ścianę i głowę też o ścianę i wyciągnąć ramiona za głowę do góry i postarać dotknąć się właśnie ramionami do ściany.
1: Czyli spróbować klasnąć nad głową.
0: Tak, tylko pod warunkiem, że przed ramionami dotykamy do ściany. Spróbujmy. Nagle może okazać się, że powiedzą, kurczę, ściana krzywa. No nie jakiś ewidentnie, jest jakiś defekt murarski, bo tutaj mi odstaje, prawda, ramię. Mało tego, nie każdy z nas jest w stanie dotknąć głową pośladkami i piętami do ściany jednocześnie, bo nasz kręgosłup czasami też już jest krzywy i okazuje się, że w wielu miejscach te defekty murarskie są i te wypukłości czy wklęsłości są nie tak, jak być powinny.
1: Wszystko o zamrożonym barku i o tym, jak go rehabilitować albo co z nim zrobić i gdzie się udać, opowiadała Martyna Jarocka, fizjoterapeutka, nauczycielka akademicka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz. Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców. Pod takim hasłem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kul Naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. W wydarzeniu uczestniczył Arek Michlewicz.
3: Hubert Makaruk, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia.
1: Ważna konferencja?
3: Bardzo ważna. Każda konferencja jest na naszej uczelni bardzo ważna. Ta wyjątkowo ważna, bo dotyczy po pierwsze nauki, po drugie studenckich kół naukowych, czyli miejsca, gdzie spotykają się ludzie, którzy kochają naukę, którzy nie tylko zadowalają się samą edukacją na uczelni wyższej, ale również poszukują odpowiedzi na trudne pytania, no i chcą uczestniczyć w budowaniu naszego kraju właśnie w tym obszarze nauki, który jest bardzo istotny dla rozwoju gospodarczego, społecznego i zdrowia również. O tym my wszyscy wiemy.
1: Skąd udało się prelegentów ściągnąć?
3: Czy ta konferencja odbywa się cyklicznie? Co 2 lata odbywa się w Białej Podlaskiej. Jest to konferencja ogólnopolska. Polska. Wiem, że w tym roku mieliśmy ponad 80 prelegentów z Opola, z Raciborza, z Katowic, z Siedlec, z Warszawy oczywiście, z Poznania, z odległych stron naszego kraju. Wszyscy sobie bardzo chwalą naszą uczelnię, po pierwsze za dużą gościnność, po drugie za bardzo wysoki merytoryczny poziom tej konferencji.
1: Czy jeżeli chodzi o dobór tematyki, to zawsze ją weryfikujecie?
3: Tak, to jest taka standardowa procedura, natomiast jesteśmy sprofilowani w obszarze aktywności fizycznej i zdrowia i z reguły takie właśnie doniesienia do nas trafiają. Oczywiście jest odpowiednia komisja, która dba o jakość tych badań, postaramy się, aby mówić tylko prawdę i prezentować najważniejsze doniesienia. Z drugiej strony jest to konferencja studenckich kół naukowych, więc te doniesienia są przygotowane przez młodych ludzi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym obszarze i to też trzeba wziąć pod uwagę.
1: Czyli głównie ta konferencja kierowana jest do studentów?
3: Tak jest, głównie do studentów. To są studenckie koła naukowe, które przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, no i mają szansę zaprezentowania swoich badań, bardzo często współpracując z promotorami, którzy są już naukowcami z prawdziwego zdarzenia, ale też z wieloma oryginalnymi, autonomicznymi inicjatywami, co nas też bardzo cieszy, bo jakby elementem, takim immanentnym elementem rozwoju nauki jest właśnie szukanie rzeczy nowych, odpowiedzi na pytania, na których odpowiedzi jeszcze nie znamy.
1: Aktywność fizyczna, z jednej strony próbujemy do niej namawiać, a z drugiej strony jest z tym problem.
3: Tak, jest to duże wyzwanie. Zaledwie 15% dzieci w Polsce podejmuje aktywność fizyczną zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to od 18, czasami 20 w zależności od grupy wiekowej. Generalnie jest z tym problem. Te badania są też rzeczywiście obarczone błędem, ponieważ jest to aktywność fizyczna deklarowana. W czasie konferencji pokazywałem, jak możemy temu zaradzić, wykorzystując nowoczesne technologie, smartwatche, krokomierze, opaski, akselometry, które już w sposób bardzo dokładny i precyzyjny mierzą, jaki charakter, nie tylko ile kroków przeszliśmy, ale również jaki charakter miał dany wysiłek. To bardzo cenne i myślę, że rozwija ten obszar. Obszar bardzo istotny, bo my, ludzie AWF-u, Akademii Wychowania Fizycznego, nie tylko w Białej Podlaskiej, ale wszystkich AWF-ów w Polsce i uczelni o takim zacięciu, powiedziałbym, zdrowotnym i sportowym, wiemy, że aktywność fizyczna jest najcenniejszym elementem profilaktyki, bardzo często niedocenianym i my chcemy to odwrócić, pokazując, że można to też zrobić poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
1: W dzisiejszych czasach niestety króluje sedentarny tryb życia, więc musicie chyba bardzo mocno pracować, żeby kogoś namówić do tej aktywności.
3: Tak, jest to bardzo duże wyzwanie, bo jeżeli patrzymy przez pryzmat tysiącleci rozwoju człowieka, no to kiedyś ruch był warunkiem naszego przetrwania. Dzisiaj tak naprawdę do pracy, do szkoły, czy robiąc zakupy, czy spotykając się ze swoimi znajomymi, wcale nie musimy wstawać z naszego fotela. Możemy to zrobić poprzez używanie urządzeń elektronicznych i to jest na pewno bardzo duże ograniczenie postępu cywilizacji, ale my jesteśmy tutaj grupą bardzo świadomą i chcemy pokazać właśnie, że te nowoczesne technologie też mogą przywrócić ten ruch i między innymi o tym dzisiaj w czasie tej konferencji rozmawialiśmy.
1: Czy jeżeli chodzi o aplikacje, które wykorzystujemy do aktywności fizycznej, czyli mówimy o tym krokomierzu, o tym, żeby coś badało dzięki opasce nasze ciśnienie, nasze bicie serca, to czy te aplikacje bardzo często też nas motywują do tego, żeby no, w danym dniu pokonać tyle i tyle, nie wiem, kilometrów albo zrobić tyle i tyle przysiadów?
3: Tak, bardzo często. Właśnie jednym z badań, które prezentowałem, to jest to taki bardzo duży przegląd systematyczny, takie badanie, które obejmuje inne badania i to akurat badanie objęło ponad 160 tysięcy osób, więc próba bardzo liczna oczywiście z całego świata. Pokazało, że takie opaski mogą zmotywować nas w bardzo efektywny sposób. Grupa eksperymentalna średnio wykonywała 2000 kroków dziennie więcej, również redukowała naszą masę ciała, także mamy dowody naukowe, że to działa.
1: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to studenci Akademii Wychowania Fizycznego bardzo często włączają się w akcje aktywizacji dzieciaków ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
3: Takich inicjatyw tutaj lokalnie podejmiemy bardzo dużo. Nasi na przykład studenci prowadzą lekcje wychowania fizycznego w klasach drugich i trzecich w całej Białej Podlaskiej. Jest to nasz oryginalny pomysł, którym się bardzo często chwalimy i włodarze innych miast tego nam zazdroszczą, ale również jesteśmy zaangażowani w działania ogólnopolskie. Realizujemy teraz bardzo duży program WF za WF, który w sumie objął przez kilka lat kilkaset tysięcy dzieci. Prowadzimy badania naukowe, wystosowaliśmy rekomendacje, jesteśmy zauważalni w całej Polsce jako AWF Warszawa, AWF Biała Podlaska, bo jesteśmy tutaj liderami tego projektu, także słychać o nas i myślę, że to też dobrze świadczy o jakości naszej pracy.
1: Jako bialski AWF monitorujecie miasto i cały powiat świat, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną mieszkańców?
3: Mamy takie badania wyrywkowe. W przeszłości chociażby takie badania prowadziła pani profesor Górniak. Dotyczyło to przedszkolaków. Teraz też część tych badań ogólnopolskich to część stanowi właśnie nasza tutaj społeczność lokalna. Wiemy chociażby, że nie jest dobrze z naszą kompetencją ruchową, z fundamentalnymi umiejętnościami ruchowymi, takimi jak bieg, skok, rzut, chwyt, czyli te umiejętności, które stanowią nasze aktywności fizycznej, nie są do końca dobrze opanowane przez nasze dzieci i my staramy się to zmienić. Też mieliśmy wpływ na zmianę podstawy programowej w lekcji wychowania fizycznego, która została w tamtym roku wprowadzona. Także nasze wszystkie działania zmierzają w tym kierunku, aby aktywizować jak najbardziej nie tylko naszą lokalną społeczność, ale też ogólnopolską.
1: Ale ten stan aktywności uważacie, że jest alarmujący?
3: Jest zdecydowanie alarmujący. 94% dzieci w całej Polsce posiada niewystarczający poziom kompetencji ruchowych, co oznacza właśnie, że nie potrafią biegać, skakać, rzucać i chwytać w sposób właściwy. Nie zostały po prostu tego nauczone. To są umiejętności. Umiejętności trzeba nauczać. Ich się nie nauczał dziecko gdzieś tam tylko w zabawie na podwórku. My o tym bardzo mówimy, że lekcja wychowania fizycznego powinna być lekcją celową. To znaczy powinna mieć konkretne swoje działanie, które trzeba z jednej strony prowadzić, z drugiej strony monitorować i oceniać jego efekty. No i w tym obszarze, jeżeli chodzi o lekcję wychowania fizycznego, jest dużo do poprawy w całej Polsce.
1: A zwłaszcza walka ze zwolnieniem z WF-u.
3: Tak jest. To jest prawdziwa zmiara. W zależności od statystyk wygląda to tak, że jest ich albo 30%, albo nawet 50% w tych klasach szkół ponadpodstawowych i to też staramy się zmienić. Tutaj bardzo istotną rolę pełnią rodzice i teraz też staramy się do rodziców docierać, żeby zmieniać ich świadomość na ten temat, bo mówię, aktywny styl życia to zdrowy styl życia i nie można o tym zapominać.
0: Dzień dobry, dr Martyna Jarocka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych.
1: Po dzisiejszej konferencji już wiemy, aktywność fizyczna to ten główny temat, natomiast aktywność fizyczna to dobrze, żeby w parze szła też dieta.
0: Odżywianie, dieta, oczywiście. O tym był też jeden z dzisiejszych paneli, cieszący się bardzo dużą popularnością. Dużo badań naszych studentów, bardzo ciekawych takich konkluzji. Także generalnie ruch bez diety nie ma sensu.
1: Dlaczego warto stosować dietę i aktywność fizyczną?
0: Ponieważ wtedy sukces, który chcemy osiągnąć, a najczęściej tym sukcesem jest zgubienie paru kilogramów oraz kilku centymetrów w talii, jest szybciej osiągane i to też jest bardziej bezpieczne dla zdrowia. Zwłaszcza jeżeli mówimy o pacjentach czy o klientach, którzy mają również choroby współtowarzyszące, więc wtedy ta dieta z ćwiczeniami jest takim must have. Po prostu to musi razem iść w parze.
1: A jest jakiś złoty środek na talię osy?
0: Oj, gdybym znała, to bym sama go zastosowała. Na pewno są pewne predyspozycje genetyczne, które warunkują, prawda, te pewne objętości naszych krągłości. Niemniej jednak odpowiednio dobrany wysiłek do wieku, potrzeb też hormonalnych, wiekowych, chorobowych. No i właśnie to odpowiednie żywienie. Aczkolwiek, czy każdy tą talię osy powinien mieć, to ja chyba tutaj nie jestem do tego przekonana.
1: Czy z takiej konferencji jak dzisiejsza wyciągacie taką esencję i później przygotowujecie publikację?
0: Zawsze publikujemy taką książeczkę streszczeń, gdzie są te wszystkie prace naszych dzisiejszych prelegentów. Natomiast bardzo często te dzisiejsze wystąpienia są takim przednówkiem do rozszerzenia badań tych studentów, co później przekłada się na prace dyplomowe oraz na ich publikacje naukowe. Więc to jest taki najczęściej pierwszy krok do rozwoju tej kariery naukowej.
1: Wykłady studenckie były, natomiast był taki wykład, który zwrócił szczególną uwagę na problem braku aktywności fizycznej, bo niestety wiemy, w jakiej dobie żyjemy i że ta aktywność fizyczna niekoniecznie jest na wysokim poziomie.
0: Bardzo ciekawym wykładem był wykład pana profesora Makaruka, który pokazywał trochę inną stronę tego, czego my się czasami obawiamy, albo mamy taką trochę negatywną narrację, czyli o tych nowoczesnych technologiach. Czyli kiedyś myślano, że komputery, komórki to jest to, co faktycznie uziemiło nas na tych kanapach, a obecnie po tym wykładzie widzimy, że przed nami jest całkiem fajna przyszłość, bo właśnie te nowoczesne technologie pomagają nam się zmobilizować i są tym czynnikiem, który prowokuje nas do zwiększenia aktywności. Czyli taki trochę odwrócona rzeczywistość, bardzo ciekawy trend i to jest coś, co cieszy. A z drugiego wykładu, to co mi utknęło osobiście bardzo w pamięci, to jest ta jedna z sentencji: pracuj z lepszymi od siebie, co sądzę w dzisiejszych czasach nie jest zbyt łatwe, bo ta pokora gdzieś musi być, ale genialna myśl według mnie. A druga rzecz to jest to, żeby popełnić popełniać błędy, nie bać się popełniać błędów, ponieważ to nas rozwija. Więc to jest też coś, co dzisiejsi studenci usłyszeli, idąc na własne wykłady, więc sądzę, że to ich też tak trochę zachęciło do tych wystąpień.
1: Jeszcze a propos aplikacji tych, które wspomagają nam treningi. Wiem, że jest coś takiego, że aplikacja potrafi nas mobilizować faktycznie do treningów, na przykład wyświetlając komunikat, no dalej, rusz się, masz jeszcze do przejścia parę kroków.
0: Zgadza się, jest coś takiego jak wirtualny bliźniak, bardzo popularny obecnie model współpracy właśnie z takim urządzeniem, czymś, co ma nas zachęcać, nas bardzo dobrze zna i tutaj algorytmy ustawienia są różne od tych takich bardziej agresywnie motywujących, poprzez niezwykłe ciepło i empatyczne. Jest dużo badań naukowych pokazujących, że faktycznie takie wejście w dobrą komitywę z tym naszym wirtualnym bliźniakiem może dawać fajne efekty, tylko wszędzie chyba też potrzebna jest taka doza dobrego podejścia. Wirtualny bliźniak za nas pewnych rzeczy nie zrobi. Tutaj przede wszystkim nasza chęć i nasze zaangażowanie w to wszystko. Ale faktycznie te aplikacje są w stanie nam rozsądnie pomóc.
1: To jeszcze na zakończenie, dlaczego warto akurat takie konferencje organizować?
0: Dlaczego? Ja jako nauczyciel z 25-letnim stażem bardzo cieszę się, kiedy widzę pasję wśród młodych studentów, widzę zaangażowanie i takie konferencje to jest przestrzeń dla nich, kiedy oni mogą przyjść, przede wszystkim muszą się fajnie ubrać. My też uczymy etykiety. Ja wiem, że to może dziś jest zapomniane, natomiast uczymy ich etykiety, czyli jak ubrać się odpowiednio do danego miejsca. Trzeba wyjść, pokazać się, zaprezentować. Przełamujemy ten strach, czyli dajemy im tą płaszczyznę do pokazania siebie jako osoby, studenta, dajemy do pokazania siebie jako młodego naukowca, do zadawania pytań oraz do odpowiedzi na te pytania, bo te pytania trafiają z sali i to też często podkreślam, że takie konferencje jak nasza są takim miejscem, gdzie też studenci pokazują ten swój walor artystyczny, ponieważ zawsze w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy naszym konferencjom wernisaż prac plastycznych, więc uważam, że zadaniem uczelni jest stworzenie dobrej przestrzeni dla studentów i to jest chyba ten nasz główny cel. I w takich momentach, jak był właśnie dzisiaj, został on, mam nadzieję, osiągnięty.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Celem ogólnopolskiego spotkania studenckich kół naukowych AWF była przede wszystkim prezentacja dorobku młodych badaczy oraz wymiana doświadczeń w obszarze kultury fizycznej i zdrowia. Od kilkunastu lat w Białej Podlaskiej funkcjonuje klub MMA prowadzony przez Łukasza Grochowskiego, trenera MMA. Jak sam przyznaje, początki były trudne.
4: Dziki Wschód. Klub sportowy MMA. Skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć w Białej Podlaskiej taki klub?
5: Nazywam się Grochowski Łukasz, jestem głównym trenerem i założycielem klubu Dziki Wschód Biała Podlaska. Skąd pomysł? Klub funkcjonuje już 14 lat w naszym mieście, a pomysł... Śmieszna historia, bo tak naprawdę nie ja miałem prowadzić zajęcia w tym mieście, tylko mój pierwszy trener od brazylijskiego jiu-jitsu i MMA, Piotr Rejczak, którego serdecznie pozdrawiam. Jednak wyszło tak, że musiałem ja zacząć prowadzić treningi. No i tak jakoś się zaczęło, tak? Pierwsze treningi też na tej sali, bo po 10 latach prowadzenia gdzieś tam klubu w różnych miejscach wróciłem na stare śmieci.
4: Na stare śmieci, bo tutaj było aikido i ty też ćwiczyłeś aikido.
5: Dokładnie, tutaj było aikido. Ja w 2005 roku, 20 kwietnia dokładnie, pierwszy raz stanąłem na macie i to właśnie w tym miejscu. Tak więc jest to dla mnie świetne miejsce. Czuję się tutaj, że tak powiem, jak w drugim domu. No i co? No i na tej sali pierwsze treningi, ponad 60 osób. Gdzieś tam, żeby było śmiesznie, byłem najmłodszy na sali, bo miałem 19 lat. Jakoś tak się zaczęło, później zaczęły być pierwsze sukcesy sportowe, pojechaliśmy jakieś tam pierwsze zawody po pół roku, zdobyliśmy worek medali, no i tak się kręcił 14 lat.
4: To już tak workami się zdobywa medale.
5: No trochę tego było, nie? Nie powiem, że nie, może to nieskromnie, ale dużo sukcesów mieliśmy takich sportowych na arenie amatorskiej, na arenie zawodowej, czy tam półzawodowej. Miałem zawodników, którzy byli numerem 1 wśród zawodowców w Polsce, Kamil Łebkowski, Paweł Żelazowski, który był numerem 3 w Polsce, była Katarzyna Biegajło, Lena Tchorewska, no, sporo tych zawodników, tak? Na 14 lat to już jest kawał czasu.
4: A jak zaczynaliście z MMA w Białej, to w ogóle w jaki sposób werbowaliście ochotników, bo to jeszcze takie mało popularne w Białej było?
5: No to były czasy, gdzie MMA było uważane za mordobicie w lesie, tak, ludzie tak to kojarzyli, nawet to robiąc pierwsze gale, idąc do prezydenta naszego miasta, powiedziałem, że chcę zrobić pierwszą galę MMA w naszym mieście, to on stwierdził, że przecież to jest mordobicie, bicie jakieś ustawki w lesie, tak? To były takie czasy. W Białej wtedy funkcjonował jeden klub MMA, prowadził go Adrian Wołosz. Na ten moment nie wiem, czy prowadzi zajęcia, czy nie prowadzi, bo za bardzo się tym nie interesuje. Nie wiem, no po prostu kocham to, robię to już prawie 20 lat, to jest całe moje życie i działamy, tak? To jest moja pasja.
4: Ale ogólnie zainteresowanie w Białej jest tym sportem?
5: Jest zainteresowanie. Na przestrzeni kilku lat widzę, że zainteresowanie jest coraz większe, aczkolwiek jest mniejsze zainteresowanie, żeby pójść w to trochę dalej, tak? Na zasadzie bycia zawodnikiem, czy też jakiejś tam rywalizacji sportowej. Bardziej ludzie przychodzą sobie potrenować, spędzić miło czas, ale nie myślą o jakiejś tam karierze, no bo niestety, ale jest to ciężki kawałek chleba. No tak jak każdy sport zawodowy, ja uważam, że sporty walki jest to jeden z najcięższych sportów do uprawiania, ale każdy sport zawodowy jest to ciężki kawałek chleba i no traci się na tym dużo zdrowia, no nie ma co tutaj ukrywać, prawda? Tak więc coraz mniej osób chce gdzieś tam uderzyć w zawodostwo, ale zainteresowanie jako tak, żeby ludzie trenowali dla siebie, tak, żeby spędzić, mówię, miło czas, oderwać się od rzeczywistości jest coraz większe.
4: Ale MMA uznawane jest jednak trochę za taką agresywną sztukę walki.
5: Może tak, dlatego, że mamy wszechstronność, tak? Możemy walczyć i w stójce, i w klinczu, i w parterze, dlatego dla osoby, która patrzy na to z boku, może jej się wydawać, że taki boks jest mniej kontuzyjny. No ja uważam, że boks jest bardziej kontuzyjny, jeżeli chodzi o uszczerbek na zdrowie, jeżeli chodzi o naszą głowę, niż na przykład MMA. Przez to, że właśnie jest tutaj cały wachlarz technik, ludzie myślą, że jest to walka bez zasad. No oczywiście jest to jak każdy jeden sport, są zasady. Oczywiście gdybyśmy wpuścili kogoś, kto nie zna technik, kto nie trenuje do klatki z zawodnikiem zawodowym, no to stałaby mu się krzywda. Ale w momencie, kiedy ktoś robi to codziennie, czy tam 2-3 razy dziennie nawet, bo i tak bywa, nic złego się nie dzieje, nie? Pierwsze, zanim był boks i zanim były zapasy, to był pankration, czyli połączenie boksu i zapasów. Tak więc nie jest to nowy wynalazek. Pankration uważam, że to jest taki prapradziadek MMA, później było waletudo. No a teraz jest MMA, jest to czysty sport, gdzie są zasady i nic się nikomu złego aż tak nie dzieje, jeżeli ktoś jest wyszkolony. No oczywiście, no wychodzą dwie osoby, żeby walczyć. No nie gramy w szachy, tylko walczyć. Tak więc kontuzje są wpisane, czy tam jakieś rozcięcia, no ale taki sport.
4: A bywa tak, że na przykład ktoś przyjdzie, w dwóch treningach weźmie udział i niestety, ale rezygnuje, bo jednak myśli, że to nie dla niego.
5: Oczywiście jest dużo osób, tak? Ja na przestrzeni kilku lat widzę, że wśród młodzieży jest coraz większe takie, no lenistwo, no jakby to inaczej nazwać. No, dzieciaki mają wszystko teraz tak naprawdę. Telefony to jest, uważam, że to jest zaraza naszego XXI wieku. I dzieci myślą, że wszystko przychodzi na już, tak? No to sporty walki to nie jest sprint, tylko to jest maraton i trzeba poświęcić na to wiele godzin, wiele wylać potu, często łez i krwi na tej macie, żeby coś osiągnąć. Nawet jeżeli ktoś trenuje dla siebie, tak, rekreacyjnie, no to jeżeli chodzi raz w tygodniu na matę, to nic z tego nie będzie. No musi poświęcić te 2-3 treningi w tygodniu, żeby sobie rekreacyjnie, żeby poczuć jakiś efekt. A młodzież tak, na przestrzeni lat widzę, że rezygnuje coraz szybciej, trzeba z nimi rozmawiać dużo, bo rezygnują. Myślę dlatego, że mają za dobrze. Mają za dużo innych rzeczy, które mogą robić i tak chodzą, szukają. Czy to jest dobre, czy nie? Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie.
4: Czy żeby wstąpić do waszego klubu, to ktoś musi spełnić jakieś warunki?
5: Nie ma żadnych warunków. Wystarczy przyjść na pierwszy trening, który jest darmowy, spróbować, zobaczyć, czy się podoba atmosfera, tak? Bo oczywiście, nie wiem, komuś mogą się podobać treningi, ale nie wiem, nie odpowiada się na przykład moja osoba jako trenera, prawda? Tak więc zbijamy piony i ktoś może iść sobie trenować gdzie indziej, a na chwilę obecną w Białej są takie możliwości. Nie ma żadnych warunków, nawet jeżeli osoby przychodzą i są, nie wiem, chore, mają astmę czy coś, tak? Bo oczywiście zawsze robimy jakiś tam wywiad, czy ktoś jest zdrowy. Też nie ma tutaj przeciwwskazań, żeby sobie się zajmował rekreacyjnie tym sportem.
4: Można powiedzieć, że MMA jest zdrowe dla ciała i ducha?
5: Rekreacyjnie tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy sport zawodowy nie jest to zdrowie, ale jeżeli chodzi o rekreację, jeżeli chodzi o takie trenowanie dla samego siebie, jak najbardziej tak.
4: Chcąc ćwiczyć MMA, to jednak trzeba mieć tą kondycję fizyczną. Zanim wejdziecie na matę, to długo trwa rozgrzewka? To jest tak jak, nie wiem, w Aikido, że najpierw rozgrzewka, potem ćwiczymy?
5: Trening MMA wygląda tak samo jak każdy inny trening, tak więc rozpoczyna się rozgrzewką ogólną, rozgrzewką specjalistyczną, w zależności od tego, na czym będziemy się skupiać na treningu. Następnie część główna, tak, technika, później sparingi, plus jakieś inne ćwiczenia. To jest trochę takie błędne myślenie, bo dużo osób do mnie pisze, a słuchaj, ja bym przyszedł do ciebie na trening, ale ja teraz nie mam kondycji, ja sobie tam popracuję, gdzie się dopiero przyjdę. No to jest błędne myślenie, po to idę na trening, tak jak tutaj przychodzi ktoś na trening, żeby sobie tą kondycję wyrabiać, tak, i tutaj nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego przygotowania. przygotowania, bo przychodząca każda osoba nowa na matę robi na miarę swoich możliwości, tak? Stopniujemy ten trening, nie robimy tak, że przecież nie wrzucę osoby początkującej do grupy zawodniczej i każe jej robić to, co zawodnicy, którzy trenują ileś tam lat, tylko robi sobie pomału, krok po kroku. Często są osoby, które gdzieś tam by w trakcie treningu sobie siądą, odpoczną, za chwilę wrócą. Nie ma tutaj żadnego ciśnienia, że musimy zrobić ze wszystkich komandosów i wszyscy muszą mieć super kondycję. Tak więc żadnego przygotowania nie trzeba, to jest takie trochę błędne koło, nie?
4: Co jest ważne w tej dyscyplinie sportu?
5: Mówimy o byciu zawodnikiem, czy...
4: Ćwiczenie rekreacyjne, ale też bycie zawodnikiem.
5: Jeżeli chodzi o rekreację, to myślę, że tak naprawdę dobra zabawa, bo tutaj o to chodzi. Ktoś przychodzi po to, żeby się nauczyć umiejętności walki. No MMA jest najbardziej sportem walki, najbardziej zbliżonym do realnej walki. Tak, mamy wszystkie płaszczyzny, tak jak powiedziałem wcześniej, począwszy od stójki, klinczu, parteru, dźwignie, duszenia, walka przy siatce, tak, są wszystkie elementy, tak więc można nauczyć się odpowiednich umiejętności, które no, tak naprawdę nie wiemy, kiedy nam się przydadzą. Możemy iść, nie wiem, z dziewczyną za rękę ciemną uliczką, a nagle dwóch gości nas zaatakuje i może nam się taka umiejętność przydać, tak, w obronie życia i zdrowia. A jeżeli chodzi o bycie zawodnikiem, myślę, że charakter przede wszystkim, bo można kogoś nauczyć techniki, można kogoś nauczyć poprawić mu kondycję czy siłę, tak, ale jeżeli ktoś nie ma naprawdę charakteru do walki, to no to będzie ciężko, tak. No nie wszyscy się nadają na to, żeby być zawodnikami. Niektórzy się nadają, nie wiem, do momentu amatorskiego MMA, prawda, że on sobie pojedzie, zobaczy. Też miałem takie przykłady, gdzie ludzie super byli na macie, jechali na zawody, na tym amatorstwie dobrze sobie radzili, jak już szło gdzieś tam trochę wyżej, to później się spalali, tak? Tak więc nie każdy się do tego nadaje. Myślę, że to jest kwestia charakteru, serducha do walki, no i takiej niezłomności, tak? No bo mówię, to jest wiele lat ciężkich treningów, wiele wylanego potu, łez i krwi na macie i często ktoś może się poddać, tak? Jeżeli odpowiedniego charakteru do tego nie ma. No nie ma innej drogi.
4: Nigdy nie wiadomo, kiedy te umiejętności przydadzą się, tak powiedziałeś. Czy zdarza się wam prowadzić kursy samoobrony?
5: Ja jestem instruktorem samoobrony, też między innymi pracuję w CKKS-ie, Centrum Kształcenia Kadr Sportowych, i tam prowadzę kursy takie instruktorskie z samoobrony. Miałem możliwość poprowadzenia kilku kursów. Jeżeli chodzi o tutaj na macie, uważam, że każdy jeden sport jest swojego rodzaju samoobrony. Ktoś powie, że nie wiem, capoeira się nie nadaje, bo skaczą i ten. To jest walka, to jest samoobrona. Ogólnie w walce chodzi o samoobronę. Po to powstały sztuki walki, żeby się bronić, żeby ten mniejszy, słabszy mógł pokonać kogoś silniejszego przy użyciu techniki. Tak więc każdy sport walki, każda sztuka walki, czy każdy system walki jest swojego rodzaju samoobroną.
4: Ilu ludzi w waszym klubie zawodowo właśnie uprawia MMA?
5: Jeżeli chodzi o zawodników zawodowych, to na chwilę obecną mamy, ktoś tam odszedł, ktoś tam zawiesił rękawice na kołku, teraz Marcin niedawno debiutował zawodowo. Myślę, że o ten tutaj pan, który chodzi, też będzie za chwilę walczył zawodowo. No mam jakieś tam plany na debiuty, ale teraz na chwilę obecną mam jednego zawodowego zawodnika. Mam dużo amatorskich zawodników. Nawet teraz byliśmy na zawodach amatorskich, na Mistrzostwach Polskie MMA Polska. Największa impreza w kraju, gdzie startowało 3 zawodników i przywieźliśmy z tej imprezy 2 złote medale.
4: A nie worek?
5: No tym razem nie, bo było 3, bo były tylko 3 osoby, nie? Więc Pawłowi nie poszło, a Weronika Pietruszka i Oliwier Kozakiewicz zdobyli złoto w swoich kategoriach wagowych.
4: Patrzę tutaj na drzwi obok, boję się otworzyć, bo pewnie te worki z medalami się wysypią.
5: Medali akurat w klubie nie mamy. Mamy trochę pucharów. Medale raczej zabierają zawodnicy do siebie, do domu.
4: Gdybyś tak miał zachęcić kogoś do uprawiania MMA, co byś im powiedział? Krótkich kilka zdań.
5: Przyjść i spróbować. Po prostu. A tak jak ze wszystkim. Przyjść, nie bać się, bo wiadomo, najważniejszy jest ten pierwszy krok. Każdy maraton zaczyna się od pierwszego kroku. I po prostu przyjść, nie bać się, nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma takich klubów, że ktoś przyjdzie początkujący i nie wiem, ktoś się z kogoś śmieje, bo ktoś czegoś nie umie, a często ludzie tak myślą. W naszym klubie tak nie ma, ale myślę, że w innych klubach też tak nie ma. Po prostu przyjść, nie bać się, spróbować i cieszyć się tym. A jeżeli coś nie odpowiada, to po prostu zmienić, szukać dalej.
4: Każdy zaczyna na innym poziomie tą walkę, więc tutaj wiadomo, że nikt z nikogo śmiać się nie powinien. Macie zawodników swoich, wiecie kto na jakim levelu jest. Jeżeli chodzi o swoje umiejętności, to macie w związku z tym jakieś plany na przyszłość, w związku z tymi zawodnikami, z tymi nawet, którzy są amatorami.
5: Oczywiście, że tak. Czasami robię spotkania z zawodnikami i każę im wypisać jakieś swoje cele, na przykład najbliższe, tak? Co chcieliby osiągnąć w przeciągu, nie wiem, 3 miesięcy, pół roku czy roku czasu, jakie mają ambicje. Bo mówię, nie każdy. Niektórzy mają takie ambicje, że chcą po prostu sobie powalczyć, tak? Dla samych siebie. Ja na przykład nie byłem takim zawodnikiem, który myślał o tym, że chcę być, nie wiem, w UFC czy osiągać jakieś tam spektakularne wyniki sportowe. Ja byłem zawodnikiem, który po prostu chciał walczyć dla siebie, pokonywać własne słabości. Sam proces przygotowania do walk był dla mnie ważny, bo gdzieś tam borykałem się z kontuzjami i może w taki sposób chciałem oszukać sam siebie, że dam radę i chciałem po prostu walczyć, tak? I niektórzy tak mają, także że chcą sobie dojść, nie wiem, porobić kilka walk, zobaczyć, czym to się je i tak dalej, ale nie mają ambicji takich większych. Jeżeli ktoś ma, no to wiadomo, że mamy jakieś tam plany, tak? Kariera zawodnicza zaczyna się od amatorstwa, później jest półzawodostwo i zawodostwo. Jeżeli chodzi teraz o rynek MMA w Polsce, jest ogromny wybór, wiele możliwości. Ja się teraz śmieję, tak jak kiedyś ja walczyłem, to nie było możliwości, ja był chęci, a teraz jest więcej możliwości niż osób, które ma chęci, nie? No myślę, że nie tylko w naszym sporcie, ale i też gdzie indziej tak jest. Głównie siadamy z zawodnikami, rozmawiamy, przyjmujemy jakąś taktykę i realizujemy ją.
4: To jeszcze tak na zakończenie, bo chyba na początku nie powiedziałeś. Dlaczego Dziki Wschód?
5: Dlaczego Dziki Wschód? Kiedyś byliśmy przez kilka pierwszych lat klubem Okniński Team. Byliśmy filią Mirka Oknińskiego. Potem gdzieś tam na treningu były pomysł, że kurczę, no jesteśmy tą filią, ale może byśmy mieli jakąś nazwę, nie? I ktoś tam walnął Dziki Wschód. O, kurczę, fajne, nie? No i jeden z moich podopiecznych rysował, bo to logo jest rysowane, które mamy tego dzika przez podopiecznego mojego, Huberta Szymajdę. Mówię, to weź, zrób nam logo, nie? I określiłem mu, mówię, chciałbym, żeby to był taki dzik, trochę kreskówkowy i tak dalej. No i pierwszy rysunek, który gdzieś tam zrobił, od razu mi się spodobał, no i tak zostało. No i jest ten Dziki Wschód. I myślę, że jest to już jakaś tam marka, która jest rozpoznawalna w Polsce. Nawet teraz taki nasz podopieczny wyjechał do Wrocławia na studia, poszedł do klubu Puncher i powiedział, że trenuje w Dzikim Wschodzie, to każdy wiedział, o co chodzi, nie? O jaki klub chodzi. No i tak to powstało, nie?
4: Cóż, mogę życzyć sukcesów i dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, działamy.
2: Z Łukaszem Gruchowskim, trenerem MMA oraz instruktorem samoobrony, rozmawiał Arek Michlewicz. Ożywia stronę książek dla dzieci swoimi wyjątkowymi ilustracjami. Magdalena Piesta z Białej Podlaskiej, bo o niej mowa, otwiera również drzwi do krainy wyobraźni, organizując cykliczne warsztaty dla starszych i młodszych.
6: Magda Piesta, jestem ilustratorką, malarką. Prowadzę warsztaty z malowania dla kobiet i dla dzieci.
4: I kiedy ta przygoda się zaczęła?
6: Przygoda zaczęła się właściwie od bardzo, bardzo dawna, z małymi przerwami, ale tak stricte tym, co robię teraz, zajęłam się, kiedy urodziłam dzieci i byłam przez jakiś rok unieruchomiona z nimi w łóżku, ponieważ były mega przylepami i po prostu zaczęłam rysować na tablecie, bo wcześniej malowałam raczej na obrazach. Natomiast sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby przerzucić się na coś mniejszych gabarytów. Trzymając dwójkę dzieci, mogłam trzymać książkę, ewentualnie tablet. No i tak zaczęła się moja przygoda z rysowaniem cyfrowym.
4: No właśnie widzę, że na ścianach wiszą obrazy. Czy to od tych obrazów się zaczęło?
6: Te akurat obrazy były namalowane już później, natomiast tak, jest to powrót do tego, co robiłam wcześniej.
4: Biała Podlaska nie jest takim dużym miastem, a jednak są osoby takie jak ty, które zajmują się grafiką i tworzą grafikę dla firm z całej Polski, tak?
6: No w tym momencie sky is the limit, przez to, że jest internet i możemy współpracować z każdym, z każdego zakątka świata, tak naprawdę to, że ja mieszkam akurat tutaj, to w niczym absolutnie nie przeszkadza.
4: Jesteś ilustratorką i graficzką. Wcześniej już zdążyłem się zapoznać z książkami twoimi. Jak to podchodzi się do takiego tworzenia samej ilustracji do książki? Trzeba najpierw ją przeczytać, żeby stworzyć tę ilustrację?
6: Akurat ja głównie do tej pory tworzyłam książki dla dzieci i zdecydowanie tak, najpierw potrzebny jest tekst. Współpracowałam z dwoma wydawnictwami jak do tej pory i zawsze wcześniej dostaję tekst. No i tutaj miałam ogromną tak naprawdę przyjemność i chyba taki, jak to nazwać, może no po prostu miałam bardzo dużą wolność w tym tworzeniu, bo nie dostałam żadnych takich wytycznych, miałam totalną wolność, więc to było z jednej strony super, bo mogłam sobie wymyślić co chcę, a z drugiej strony też jest to jednak trudne, bo kiedy dostajemy taki konkretny brief, czego klient od nas oczekuje, to jednak łatwiej jest się to wbić, a kiedy mamy taką wolność, to nie zawsze to jest takie proste, żeby od razu spełnić oczekiwania klienta, natomiast akurat w tym przypadku udało się, więc tutaj te ilustracje były takie moje. No i oczywiście najpierw wysyłam wstępne szkice, czy koncepcja się podoba, czy jest spójne właśnie z tym, co autor też tekstu miał na myśli, z tym, co wydawca chce jakby zaproponować swoim odbiorcom, no bo na pewno musi to być produkt po prostu, który się też spodoba odpowiedniej grupie wiekowej, do której jest skierowany. Także to jest jakby ten proces jest dość skomplikowany. Na szczęście ja nie muszę się nim tak bardzo mocno zajmować i do mnie należy tylko ta twórcza część stworzenia ilustracji, co jest moją ulubioną częścią całej pracy.
4: No właśnie, stworzenie postaci to chyba niebywale trudne jest.
6: To jest trudne, aczkolwiek w przypadku tych ilustracji dla dzieci jest to o tyle łatwiejsze dla mnie, ponieważ często się wzoruję albo na swoich dzieciakach, albo na jakichś ich znajomych, jakby często po prostu przebywam w tym dziecięcym otoczeniu i dlatego myślę, że jest mi też łatwiej właśnie do tych książeczek dziecięcych właśnie gdzieś tam się zakraść.
4: A, czyli to jest tak, że wkradasz się między dzieci, obserwujesz je, a później na bazie tych zapamiętanych obrazów tych dzieci tworzysz postacie.
6: Często tak jest, aczkolwiek też staram się, żeby te postacie nie były takie realistyczne. Ja lubię bardzo gdzieś tam krążyć w takich bardziej bajkowych gdzieś tam światach, ale często w rysunku można po prostu zawrzeć takie cechy charakteru. Widać, kiedy ktoś jest jakimś takim łobuziakiem, rozrabiakiem, a inaczej wygląda osoba, która jest bardziej wycofana, spokojna. Także myślę, że to jest fajny sposób na przemycanie tych właśnie cech charakteru też w wyglądzie dzieci, które rysuję.
4: Kto ostatecznie zatwierdza, jak dana postać ma wyglądać? Czy zdarza się, że zleceniodawca mówi, że no, warto by było coś poprawić?
6: Zdarza się to, że dostaje jakieś poprawki. Akurat w książeczkach dla dzieci tego nie było, natomiast przy innych projektach jest tak, że często zleceniodawca ma inną wizję i dlatego tutaj wcześniej mówiłam o tym briefie, który im jest dokładniejszy, im dokładniejsze są wytyczne, tym łatwiej jest współpracować, bo kiedy ktoś mi tylko rzuci temat, narysuj ocean, no to ten ocean można narysować na milion sposobów. A jeżeli ktoś mi powie, chce, żeby tam była meduza i płaszczka i nie wiem, foliowa torebka, która symbolizuje zanieczyszczenie oceanu, no to wtedy ja już mam dokładniejszą wizję tego, co mam pokazać na tej ilustracji.
4: Tworzysz ilustracje do książek, ale też przed chwilą miałem okazję powróżyć sobie, wylosować kartę odpowiednią. Nie wiem, czy to jest tarot, czy to cokolwiek innego. W każdym bądź razie grafiki tworzysz też do takich kart. Co to, z czym miałem do czynienia?
6: To jest...
4: Na pewno wiem, że muszę poddać się medytacji, bo to sobie wylosowałem.
6: Tak, dokładnie. Medytację polecam ogólnie nie tylko po wylosowaniu karty, ale jak najczęściej praktykować. Natomiast to jest mój ostatni projekt, który stworzyłam razem z dwoma koleżankami. To są takie karty rozwojowe. Ja bym tego nie łączyła ani z tarotem, ani z wróżbami. To są takie karty, powiem tak, ja na przykład jak spotykam się z koleżankami i sobie rozmawiamy i różne jakieś poruszamy tematy i tak dalej, to czasami krążą gdzieś tam między nami właśnie karty albo ze zwierzętami, albo z właśnie takie jak te, które stworzyłam i to jest karta, którą losuję i sobie myślę, o, to jest rzecz, na której dzisiaj powinnam skupić swoją uwagę. Tak jak na przykład przed naszą rozmową też sobie pozwoliłam wyciągnąć kartę.
4: No i co wyszło?
6: Ta właśnie tasuję i wyciągnęłam kartę i to była karta, która się nazywa Odwaga. Także...
4: Czy odważnie będziemy dzisiaj rozmawiać i rozmawiam?
6: Mam nadzieję, że tak. I po prostu to jest czasami taki, nie wiem, bodziec, który nas popchnie do jakiegoś działania. Czasami jest taki dzień, że o, nie wiem tego, nie wiem czym się zająć, nie wiem co czuć, nie wiem jak się czuję i tak dalej. I dla mnie na przykład właśnie takie karty to jest fajne narzędzie, że sobie tasuję, wyciągam na przykład romans i sobie myślę, o dobra, to jest dobry dzień na randkę z mężem na przykład.
4: A jeżeli chodzi w ogóle o tworzenie grafik, to czy często bywa tak, że po prostu siadasz przed tabletem i sobie tworzysz tak niekoniecznie na zlecenie czyjeś, tylko po prostu wymyślasz sobie grafiki? Jak to jest?
6: To jest mój ulubiony czas, tak zwany, kiedy nie muszę nic zrobić. No to się dzieje niestety niezbyt często w ostatnim czasie, ponieważ bardzo dużo muszę po prostu wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych. Natomiast bardzo lubię ten moment, kiedy właśnie mam taką lukę i sobie mogę wymyśleć, co chcę i na przykład stworzyć plakat, bo najczęściej właśnie, jeśli chodzi o prace takie digitalowe, cyfrowe, to kończy się na tym, że rysuję jakiś właśnie plakat, który ląduje później w moim sklepie albo na Instagramie. programie. Także tak, zdarza się to i ja to bardzo lubię.
4: A czy często bierzesz udział w konkursach? Bo bardzo często są takie konkursy ogłaszane na zaprojektowanie plakatu, jakiegoś dużego festiwalu, nie wiem, wystawy.
6: Nie biorę udziału w takich konkursach. Kiedyś może zdarzyło mi się parę razy, ale jakoś nie czuję, żeby mój styl ilustracji to był właśnie taki typowo plakatowy styl. Właśnie dlatego ja siebie bardziej lubię nazywać ilustratorką, bo mi się wydaje zawsze, że to jest właśnie taka ilustracja, nie plakat, który ma jakoś tak zaczepić oko i zatrzymać kogoś na ulicy, żeby właśnie ktoś zainteresował się wydarzeniem. Zazwyczaj to są jakieś takie ilustracje, które mają jakąś taką symboliczną też warstwę. Ja lubię gdzieś tam przemycać sobie jakieś takie drugie dno w tym plakacie, w tej ilustracji. No i głównie też rysuję zazwyczaj kobiety. Są to ilustracje związane z ciałem, z jakąś taką akceptacją, z tym, co też tak naprawdę przeżywam aktualnie. Jak dzieci były małe, to rysowałam mnóstwo ilustracji dla dzieci. Później to się zaczęło zmieniać. Kiedy zaczęłam więcej pracować tak właśnie ze sobą, nad swoim rozwojem, to też te ilustracje gdzieś zawsze odzwierciedlały to, co akurat u mnie było aktualne.
4: A co trzeba zrobić, żeby stworzyć dobrą ilustrację?
6: Nie wiem. Myślę, że to zależy od wielu bardzo czynników. Ja przede wszystkim tworzę ilustrację tak, żeby podobała się mnie, bo...
4: Czyli klient już pozostaje na bocznym torze?
6: Nie. Po prostu wydaje mi się, że jeżeli ktoś zgłasza się do mnie, to właśnie chce ilustrację taką, jak rysuję ja. Gdzieś tam już ileś tych ilustracji narysowałam, można je zobaczyć i tak mi się wydaje, że klienci kierują się jednak tym, co już ktoś ma w swoim portfolio, kto już ma w swoim dorobku, jak te ilustracje wyglądają.
4: I chce właśnie w tym stylu coś.
6: Tak mi się wydaje.
4: A bywa, że organizujesz wystawy?
6: Miałam jedną wystawę w Białej Podlaskiej, natomiast bardzo...
4: W Galerii Podlaskiej zapewne?
6: Nie. To była taka mała, prywatna wystawa już w niestety nieistniejącej restauracji Animusz. To było takie kameralne przyjęcie, byli moi przyjaciele i to było po prostu niezwykłe dla mnie też przeżycie, że zebrały się osoby, które gdzieś cenią moją twórczość albo są mi bliskie i to było niezwykle miłe i takie dmuchające w skrzydła dla mnie bardzo. No jestem oczywiście otwarta na wszelkie propozycje wystaw, natomiast tak nie wiem za bardzo, czy ja bym chciała wystąpić na takiej wystawie z ilustracjami, z plakatami, czy właśnie może z obrazami.
4: Właśnie bardzo często przez skromność artyści tkwią w zaciszu swoich domów i nie bardzo chcą wychodzić przed publiczność. Może gdzieś tam pojawiła się gdzieś tam z tyłu głowy myśl, żeby w Galerii Podlaskiej zorganizować coś, bo wiem, że Galeria Podlaska jest nakierowana na to, żeby promować się artystów właśnie z Białej Podlaskiej. Bo można powiedzieć, że jesteś artystką. Na pewno.
6: Dziękuję bardzo. Chociaż ja z tym słowem się trochę czasami biję. Ale jak najbardziej chętnie wystawiłabym swoje prace w Galerii Podlaskiej. Może ja nie do końca tak jeszcze się czuję, chociaż to jest dziwne, bo już mieszkam w Białej od 8-9 lat, ale wcześniej nigdy tutaj nie mieszkałam, więc jeszcze się może nie czuję taka pewna na tej bialskiej ziemi artystycznej w tym świecie właśnie z, nie wiem, związanym właśnie z Galerią Podlaską i tak dalej. Nie jestem taka pewna i myślę, że to jest kwestia czasu i też poznania innych ludzi i tak dalej, więc wszystko przede mną.
4: Na wernisażu zapewne poradzisz sobie, bo trzeba będzie publicznie przemówić do gości zaproszonych.
6: Zależy, jacy przyjdą goście. Nie, ja się śmieję, że czasami jest mi dużo łatwiej mówić do obcych zupełnie osób, niż do takiego bliższego grona. I być może dlatego też lubię media społecznościowe, bo kiedy zaczynałam właśnie prowadzić swoje konto, to miałam takie poczucie, mnie tam nikt nie zna, więc mogę sobie gadać. Nawet jeżeli coś powiem nie do końca tak jak powinnam, to luzik, bo przecież tam nigdy się z tymi ludźmi nie spotkam. Aż do czasu, kiedy właśnie to się zmieniło i zaczęłam spotykać na żywo tych ludzi, którzy obserwują mnie na Instagramie i muszę powiedzieć, że to są takie momenty dla mnie, że ja po prostu o Boże, naprawdę nie! Robię się czerwona jak burak, nie wiem co powiedzieć i jest to dla mnie krępujące bardzo.
1: czy masz gdzieś tam takie marzenia, żeby wypłynąć gdzieś na szerokie wody i no, podbić cały świat swoimi grafikami?
6: Oczywiście, że tak. No bardzo bym chciała, żeby ta moja praca, którą do tej pory wykonuję, się rozwijała i żeby po prostu dawała mi bezpieczeństwo i finansowe, i satysfakcję, bo ja to po prostu bardzo lubię robić. I no bardzo chcę, żeby to się rozwijało i żeby to szło w kierunku takiego szerokiego podboju. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo to nie zawsze chodzi też o taki szeroki podbój. Ja w tworzeniu ilustracji, na przykład w tworzeniu portretów, które są ciężkim kawałkiem chleba, ponieważ każdy ma jakąś wizję siebie, jak wygląda i później, jeżeli to się styka z tą moją wizją, gdzie ja widzę kogoś tylko na przykład na trzech zdjęciach, a na zdjęciach wychodzimy różnie i ktoś czasami na przykład, o nie, ja nie jestem podobny, albo nie mam takich zmarszczek, albo nie mam tego, nie mam tamtego, więc to jest ciężka taka praca z klientem jeden na jeden, co wydaje mi się, że zawsze praca z innym człowiekiem jest trudna, ale jeżeli ktoś mi pisze, że otwierając na przykład portret, rozpłakał się, wzruszył się, albo poczuł to czy tamto, to ja sobie myślę, jest! Tak, ja właśnie po to robię, żeby te ilustracje, żeby te obrazy, prace, cokolwiek robię, żeby to właśnie wzbudzało emocje.
1: A czy masz takich swoich mentorów, którymi się wzorujesz?
6: Chyba nie umiałabym wybrać jednej czy dwóch takich osób. Na pewno w różnych dziedzinach są różne osoby, które mnie imponują, czy które obserwuję, które mnie inspirują, ale jest tych osób bardzo dużo i ciągle się zmieniają, dochodzą nowe i tak dalej, więc chyba bym nie umiała wybrać takich kilku konkretnych osób.
1: No to jakie masz te plany na przyszłość?
6: Ogromne! Chociaż ja jestem takim stworem,
1: który... Oprócz tego podboju świata.
6: No tak, oczywiście. To już mamy zaklepane, zapisane, to wiemy. Ja zimą, na przekór tej fali Nowy Rok, Nowa Ja, to ja jeszcze jestem tym misiem, który sobie śpi w jaskini i podjada trochę miodek co jakiś czas. Ja z planami myślę, że bardziej ruszam wiosną, kiedy się wszystko tak budzi do życia i wtedy mam dużo energii też i pomysłów. Teraz jestem jeszcze taka trochę w tym zimowym śnie i odpoczywam po bardzo intensywnym październiku, listopadzie i grudniu, bo to są takie najbardziej intensywne u mnie w pracy miesiące. Ale na pewno chciałabym w tym roku prowadzić dużo więcej warsztatów z malowania intuicyjnego, bo to jest fantastyczne narzędzie.
1: Wytłumacz, bo malowanie intuicyjne, to co mi w danej chwili przyjdzie na myśl, to maluję, wyrzucam z siebie?
6: Tak, to jest takie właśnie, stoję przed pustą kartką, często dużą kartką, bo często to zderzenie z dużym formatem jest już takie, o co ja tu mam zrobić? I po prostu rysuję nic. To, co czuję, tak jak mi się poleje farba, nie będę tutaj nic zmieniać. Obserwowanie tego, jak mieszają się kolory, jak właśnie te media można je kształtować, czy w zależności od tego, jakie to są warsztaty, bo do tej pory prowadziłam z malowania strukturalnego, czyli takim bardziej takie mięsiste, że można tym gipsem tak trochę, jak to dziewczyny powiedziały, popaplać się jak w błocie i właśnie to poczucie tej faktury, tej tekstury, jak to pracuje, co ja mogę z siebie wyrzucić i tak dalej. I malowanie tuszami alkoholowymi to jest już takie delikatniejsze, bardziej subtelne, te kolory się tak pięknie mieszają, można sobie złotka posypać i w ogóle, no ja po prostu jestem zachwycona samym obserwowaniem tego procesu. Jednym zdaniem jakby to powiedzieć, że nieważne jest to, co namalujemy, tylko właśnie ważny jest ten proces malowania. Dla mnie to jest właśnie malowanie intuicyjne, że bez żadnych oczekiwań, bez oceny, że mi się namalowało ładnie, brzydko, to jest w ogóle nieważne. To po prostu sam proces tego, że ja coś tworzę, można wtedy uwolnić sobie emocje, można sobie ze sobą po prostu pobyć. Dla mnie to jest taka trochę medytacja. Właśnie, że skupiam się na tym właśnie, że ta farba się akurat tak polała i to jest okej, że tak właśnie się polała.
1: Dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję.
2: Barwne i pełne detali ilustracji artystki nie tylko uzupełniają teksty książek, ale stanowią także integralną część opowieści, wprowadzając czytelników w emocjonujący świat przygody.
7: SK2. Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Grają ponad 20-osobowym składem. Połowę z nich to instrumentaliści. Mowa o zespole Akademia Wychowania Muzycznego działającego przy Bielskim AWF-ie.
8: Jestem Igor, jestem studentem czwartego roku fizjoterapii i jestem w zespole już od 4 lat.
1: Akademia Wychowania Muzycznego. Zespół, który istnieje już 8 lat?
8: W tym roku będzie już leciał 9 rok prawdopodobnie, bo w przyszłym roku planujemy 10-lecie, więc tak, będzie wychodziło, że 9 rok już jest.
1: Ty jesteś te pierwsze skrzypce zespołu?
8: Obecnie tak. Obecnie wybrany przez poprzedni skład, który był, czytaj Michał Krośko i Wiktor Banach, którzy z moim przyjściem odeszli.
1: I ten skład zmienia się regularnie? Co jaki czas?
8: Po prostu szukamy co roku studentów, którzy mają jakieś umiejętności artystyczne, muzyczne, wokalne i robimy nabór i kto chce przychodzi po prostu w taki sposób.
1: A ilość miejsc ograniczona czy nie?
8: Jeżeli jest sensowny wokal, sensowny instrument, bierzemy po kolei każdego.
1: Sięgnijmy trochę do historii. Jak to się zaczęło? Kto był pomysłodawcą?
8: Pomysłodawcą zespołu na dobrą sprawę z tego, co ja kojarzę, był Wiktor Banach, który, ciekawa historia, po akademiku, po kilku głębszych grał na skrzypcach i zaprosił go pan profesor Niźnikowski od nas uczelni na rozmowę i zasugerował mu, żeby założył na uczelni zespół muzyczny. To jest historia, którą znam ja, którą zna Julek, którą zna wiele osób. Utrzymujemy się tego, że to jest najsensowniejsza historia naszego powstania.
1: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru, to kto nad tym czuwa? Sami sobie dobieracie repertuar wedle własnej barwy głosu?
8: Jeżeli chodzi o repertuar, staramy się od ostatniego czasu dobierać go w taki sposób, żeby był adekwatny do wydarzenia. Czytaj obecnie Dzień Kobiet był ostatnim koncertem, więc staraliśmy się dobierać utwory w miarę tematycznie do kobiet pasujące. Przyszły koncert, który planujemy, to prawdopodobnie będzie Chałtura na Bochenku i tam będziemy starać się dobierać utwory typowo pod nóżkę, więc szukamy z utworami zależnie od tego, jaka jest tematyka koncertu i co nasi wokaliści lubią, więc mamy przez rok od popu i dużo, dużo, dużo.
1: Czy w Akademii Wychowania Muzycznego też uczestniczą nauczyciele akademiccy?
8: Mieliśmy moment, że była jedna wykładowczyni, która była poprzednią członkinią zespołu, zaczęła pracę na uczelni i dalej z nami śpiewała, ale to było jednorazowe i tak to w większości składa się to ze studentów i przyjaciół zespołu.
1: W jaki sposób dobieracie członków zespołu? Bo rozumiem, że macie jakichś jurorów, nie wiem, komisja zasiada i robicie przesłuchania, nie wiem, jak w jakimś programie talent show.
8: Z reguły, jeżeli chodzi o wokale, to głównie zajmują się tym inne wokale, które już są u nas w zespole dłużej. Głównie jest to Julek, Zosia, Oliwia, Stefa. A jeżeli chodzi o instrumenty, to sprawdzamy je z reguły po prostu ja, Michał, nasz saksofonista i obecnie Kamil dużo ma do powiedzenia w tym kierunku.
1: Kto chce wstąpić, musi jednak potrafić śpiewać albo potrafić grać.
8: Przynajmniej w najmniejszym stopniu i musi mieć potencjał, żeby się do tego wyrobić, nie?
1: Czyli jak ktoś zna podstawy na gitarę, C-dur, A-mol, D-mol, G-dur, to już jest potencjał.
8: Mieliśmy takich gitarzystów, którzy mówili, że znają i nie znali i tak, chociaż takie podstawy teraz przydałoby się znać.
9: Nazywam się Stefania, jestem obecnie na 5 roku fizjoterapii.
1: Jesteś najdłuższa stażem, jeżeli chodzi o ten zespół teraz.
9: Dokładnie. Jestem w sumie prawie 5 lat, można powiedzieć. Swoją tą przygodę zaczęłam w sumie dość przypadkowo poprzez pani doktor Martynę Jarocką, która mnie łapała na korytarzu i przypominała, że muszę trafić, pójść do zespołu, pogadać z nimi i tak dalej. No i właśnie w taki sposób to się zaczęło.
1: Jak było na przesłuchaniu pierwszym?
9: Dość rodzinnie. W mieszkaniu u chłopaków ze starego składu, gdzie obgadywaliśmy przykładową setę przyszłego koncertu, jak to będzie wyglądało, ile będzie utworów. Tworzyliśmy taką wizję. Jeszcze nikt nie słuchał, jak ja śpiewam, ale już byłam w tym. I tak w jakimś najbardziej niespodziewanym momencie zaczęliśmy sobie grać utwory, które każdy lubi i się okazało, że jednak się nadaje. I dostałam.
1: Pierwszy koncert kiedy był? O ile go pamiętasz?
9: Bardzo stresujący, bo to było chyba w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, albo w grudniu, na moim pierwszym roku studiów. Niesamowita adrenalina, emocje, wszystko naraz, ale jednocześnie świadomość tego, że wiele rzeczy się nie zrobiło na tym występie i od tego momentu człowiek jednak zrozumiał, że trzeba pracować.
1: Jeżeli chodzi o repertuar, to jakich artystów najczęściej dobierasz, żeby ich coverować?
9: Ciężkie, skomplikowane pytanie, bo zaczęłam od Kaśki Suchackiej, Śnie, i to był mój pierwszy utwór, który zaśpiewałam zespołem. A na przestrzeni tych lat śpiewaliśmy i Maneskina, i teraz był Cortez właśnie, tak? I Radiohead, różnie, ale bardzo lubię blues i raczej mam taką tonację głosu, która akurat pasuje do takich utworów bluesowych.
1: Ale Radiohead to już nie jest taki bluesowy.
9: No nie, raczej nie.
1: Ale jednak dawałaś sobie radę.
9: Tak, ale to nie jest tylko tylko moja zasługa, tylko przede wszystkim nasza wspólna praca jako zespołu i dziękuję za cierpliwość chłopaków, że naprawdę potrafili być cierpliwi i wyrozumiali wobec mojej persony, bo wiem, że czasami to jest dość ciężkie.
4: Chcesz powiedzieć, że długo nad jednym utworem pracowaliście?
9: Znaczy akurat może nie, ale jednak to zajmuje bardzo dużo czasu, skupienia i każdy z nas dąży do perfekcji w wykonaniu własnym, więc dla każdego to jest duża praca i bardzo ciężkim aspektem jest to, że musimy się wszyscy zgrać, tak? Żeby stworzyć to piękno, do którego dążymy.
10: Jestem Julian, jestem w zespole taki sam czas jak Igor. Razem tak naprawdę jednego dnia poszliśmy na pierwszą próbę. Mogę powiedzieć, myślę śmiało, że namówiłem Igora, żeby dołączył do zespołu, bo ja od początku, jak przyszedłem na uczelnię, to szukałem takiej możliwości, takiego miejsca, żeby móc się właśnie artystycznie jakoś spełniać. I na inauguracji dr Zieliński właśnie w ostatnim zdaniu wspomniał, że jeszcze jest taki właśnie twór jak AWM i bardzo się ucieszyłem, że znalazłem wspomniany wcześniej akademiku Wiktora. Zgadaliśmy się z Igorem. Igor początkowo tylko na akordeonie grał.
4: No właśnie, bo nie powiedziałeś, czy grasz, czy śpiewasz.
10: Ja śpiewam. Tylko śpiewam, chyba że tamburyn też się liczy, więc...
4: Zawsze to instrument.
10: Więc od początku chciałem być częścią takiego zespołu wśród ludzi, którzy tą pasję ze mną dzielą i właśnie była to bardzo dobra decyzja, że obaj poszliśmy i jak chłopaki z piątego roku, czyli właśnie Michał i Wiktor odeszli, to, że tak powiem, tą schedę zostawili dla nas i mogliśmy teraz to zrobić po swojemu. Potem z pomocą dużą też chłopaków z Desire'a z Parczewa, Michała, Arka, Kaspra i Kamila. Oni już mieli wcześniej doświadczenie takie bardziej, powiedzmy, sceniczne, to dużo powiedziane, ale takie już zespołowe, więc przez pierwsze trzy

0: czyli czyje utwory najczęściej wybiera?
1: Patrząc z perspektywy tego, co graliśmy przez te 5 lat, no to przewijało się na przykład Oasis, przewijało się Mysłowic, przewijało się Stach Bukowski, nie wiem, może ktoś kojarzy taki niszowy artysta. Teraz właśnie Zaucha i no sporo tego było. Ja mam taką przypadłość, że dosłownie miesiąc po koncercie już nie pamiętam, co graliśmy, więc no staram się jednak wybierać utwory z takich, które ja sam słucham i lubię. Takich się czuję najlepiej.
2: To ja nazywam się Zosia i jestem na drugim roku fizjoterapii, no i drugi rok też jestem w AWM-ie.
0: Kto cię namówił do wstąpienia do AWM-u?
2: Ojeju, nie wiem, czy to nie ja byłam osobą, która namawiała, bo tak mi się wydaje, ale jakoś tam z koleżankami z roku, jak się poznałyśmy, to zobaczyłyśmy ogłoszenie gdzieś pewnie na Instagramie, no i tak uznałyśmy, że przyjdziemy, ale w ogóle, no to takie przesłuchanie, ten casting, powiedzmy, to przyszłyśmy tak trochę, że myślałyśmy, że tutaj nie będzie żadnego przesłuchania, tylko tak przyjdziemy, no i nie wiem w sumie, czego oczekiwałyśmy, ale ja nawet jakoś nie miałam przygotowanej piosenki, ani niczego, no ale chyba wyszło, że nas chłopaki zaakceptowali.
0: Miałem okazję uczestniczyć w waszym koncercie, który niedawno zorganizowaliście i powiem szczerze, że twój głos teraz w wywiadzie trochę inaczej brzmi niż gdy śpiewasz, bo taki masz bardzo dorosły głos podczas śpiewu. Zmieniasz go trochę?
2: No właśnie jakoś tak w tym tygodniu już trzeci raz słyszę coś takiego i właśnie przez to zaczęłam się zastanawiać, ale szczerze nie wiem. Wiem, że w domu jak rozmawiam z rodzicami, to mam totalnie inny głos, jak rozmawiam ze znajomymi, to mam totalnie inny głos, jak śpiewam, to też.
0: Czy możesz dubbingować?
2: Tak, chciałabym w przyszłości też to robić.
0: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru?
2: To u mnie też jest to zawiła i skomplikowana sprawa, ale tak już na przełomie swojego życia i jakichś tam występów gorszych i lepszych, stwierdzam, że lepiej mi leżą i chyba bardziej tak się odnajduję w utworach wykonawców, którzy już nie żyją, albo po prostu takich utworach, klasykach.
0: Między innymi?
2: Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar. Na przykład bardzo lubię śpiewać piosenki Bułata Okudżawy. To może być osoba mniej znana, ale właśnie bardzo lubię takie przedwojenne też piosenki.
0: A są takie, które na przykład okazały się za trudne i zdecydowałeś, że nie będziesz tego ćwiczyć?
2: Pamiętam ostatnio, jak mieliśmy próbę do plebiscytu, to mieliśmy tam do wyboru jakieś piosenki, no i ja tak wzięłam jakąś pierwszą z brzegu, która mi się podobała, ale właśnie nie szła mi i dobrze jest też mieć w sobie taką cechę odpuszczenia i zrezygnowania z pewnej piosenki, żeby nie zrobić przykrości autorowi jej.
3: Ja mam na imię Julia, ja jestem studentką 5. roku wychowania fizycznego i w zespole jestem dość krótko, bo rok i chyba 3 miesiące. Jestem tutaj najkrótsza stażem, ale najstarsza ze składu jako studentka aktualnie.
0: A kiedy startowałaś do zespołu, to rozumiem, że było 3 razy na tak.
3: To znaczy, ja przyszłam tutaj na przesłuchanie tak trochę...
0: Ad hoc albo z głupia Franc.
3: Tak, można tak powiedzieć. I Igor, wtedy pamiętam, był na salce właśnie i kilka innych osób. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale Igor był na pewno. No i co? Spodobałam się chyba, bo potem już więcej przesłuchania nie było, tylko już przychodziłam na próby, więc chyba było 3 razy tak. Chyba.
0: Ten repertuar, który próbujesz sobie dobierać, jak zauważyłem, to zawsze taki, żeby było z pazurem.
3: Wydaje mi się, że to też trochę do osobowości mojej pasuje, aczkolwiek na ostatnim koncercie...
0: Chcesz powiedzieć, że kolegom potrafisz czasami pokazać pazurki?
3: No właśnie ta scena, która była na koncercie, kiedy ja tak miałam ich troszkę wygonić ze sceny, no to była już napisana w scenariuszu i po prostu została mi przedstawiona i mówi: Julka, ty musisz to zrobić, a ja nie chciałam im tego robić, bo mam za miękkie serduszko i bardzo ich lubię, ale chyba się jakoś udało, chyba jakoś zagrałam. A co do repertuaru, to historia jest taka, że Maryla Rodowicz, którą śpiewałam na ostatnim Sing Sing, które śpiewałam na ostatnim koncercie, no to sobie wybrałam pod mój głos, ale na którejś z prób właśnie tak mówiłam, że słuchajcie, nie mogę sobie dobrać drugiej piosenki, bo miałam mieć 2 i tak nie mogę tej drugiej znaleźć, nie wiem, pomóżcie mi coś, bo doradźcie. I właśnie Nina wtedy powiedziała: ej, słuchaj, a nie chcesz Budki Suflera zaśpiewać, bo ją się tak fajnie na basie gra? Ja mówię: no dobra, spróbujmy. I spróbowaliśmy te takie tango i się okazało, że strzał w 10 i tak zostało już.
0: Czyli jednak lubicie sięgać po te klasyki rocka, jednak lata 80, 70, nawet 90.
3: Jeśli chodzi o

0: Mnie to myślę, że tak zdecydowanie i też bodajże pierwszą piosenką, którą zaśpiewałam tutaj na przesłuchaniu, to była jakaś piosenka Gunsów chyba, Guns N' Roses. Nie pamiętam, którą śpiewałam, ale to też właśnie taki starszy rok, 80 lata. Lubię te klimaty bardzo.
1: Sięgacie po anglojęzyczne?
0: Tak, tak sięgamy. Akurat na tym koncercie celowaliśmy bardziej w polskie utwory, chociaż kilka zagranicznych było, ale też w sumie mój debiut to też był Dzień Kobiet rok temu na koncercie i wtedy śpiewałam anglojęzyczną piosenkę z Julkiem w duecie Just the Two of Us.
1: Jest trema czy nie ma tremy?
0: Przed ostatnim koncertem była ogromna, bo to było wydarzenie, którego jeszcze nie robiliśmy i chyba w historii tego zespołu nie było takiego dużego wydarzenia z takim rozmachem, z taką promocją.
1: I z taką publicznością.
0: Dokładnie. Też publiczność dopisała bardzo, wręcz nawet były słowa trochę oburzenia, że o kurczę, nie ma gdzie usiąść, że wszystko pozajmowane.
1: A sala w sumie ile ma miejsc?
0: 500, około chyba 500.
1: No słuchajcie, wypełnić salę 500-osobową, no to szacun.
0: Tak, wypełniliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni i też nie dowierzaliśmy długo, bo był taki moment, że kiedy zeszliśmy wszyscy ze sceny i poszliśmy właśnie na backstage i ta adrenalina nam trochę zeszła, to poczuliśmy takie gigantyczne zmęczenie dopiero już po całym wydarzeniu, że ojejku, tyle nas to pracy kosztowało, ale byliśmy bardzo szczęśliwi, mimo tego, że zmęczeni, to szczęśliwi, że nam się udało i chyba do tej pory jeszcze do nas nie dotarło, że coś takiego zrobiliśmy.
1: Czyli jeszcze tak do końca ten stres nie zszedł?
0: Znaczy, stres pewnie zszedł, tylko takie niedowierzanie dalej, takie zaskoczenie, że aż tak.
2: Mam na imię Weronika, jestem studentką drugiego roku fizjoterapii, jestem w zespole od 2 lat.
1: Za czyją namową?
2: Chyba za swoją, bo przewinął mi się kiedyś post na Facebooku na stronie AWF-u, co prawda po czasie, że nasz ukochany AWM szuka chętnych do zespołu. Ja z racji tego, że mam wykształcenie muzyczne i moja muzyka to jest po prostu moje życie, moja pasja, to oddycham tym, płynie to we mnie.
1: A jednak wybrałaś fizjoterapię.
2: Życie jednak jest niespodziewane, więc tak.
1: Los płata figle, no cóż.
2: Oczywiście. Ale pomimo tego stwierdziłam, że kurczę, przyjdę, zobaczę, co może się stać, tak? Najwyżej dostałem 3 razy nie. Co prawda przyszłam, zobaczyłam i dostałam 3 razy tak. Jesteśmy tutaj, rozmawiamy. Więc dziękuję sobie, że tak zadecydowałam.
1: Chcesz powiedzieć, że po przesłuchaniu od razu jurorzy zbierali szczęki z podłóg?
2: O, bardzo bym chciała, żeby tak było. Trudno mi to ocenić. Wiem, że może nie były szczęki na podłogach, natomiast patrząc z perspektywy czasu, to była bardzo duża lekcja. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo się nauczyłam w zespole i otwartości na scenie i po prostu wyrażania siebie, wyrażania swoich emocji, że aktualnie do tego dążę.
1: Po czyj repertuar sięgasz?
2: Bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie. Uwielbiam polskie klasyki, tak jak tu dziewczyny wcześniej wspomniały. Moją miłością jest chyba z takich najbardziej polskich Mysłowic jeszcze z Arturem Rojkiem. Artur Rojek, proszę wróć do Mysłowic, błagam cię. I naprawdę mnóstwo polskich, nawet takich trochę zagrzejnikowych, że tak powiem, artystów, ale też zagraniczne się również pojawiają na mojej playliście.
1: Muszę też zapytać, bo jesteście wieloosobowym składem, czy dogadujecie się? Są kłótnie czasami?
2: No, AWM to rodzina i to jak w rodzinie, najlepiej na zdjęciach, oczywiście żartuję. Myślę, że jesteśmy naprawdę zgraną ekipą, każdy się z sobą dogaduje, nawet jeżeli są jakieś małe sprzeczki, tak jak napięte sytuacje przed koncertem, to jest chwila, moment i wszyscy spokojnie wracamy do codzienności i życia normalnego i zgody i sympatii, że nie da się na siebie kłócić. Jak ludzi wiąże to, co kochają, tak mają się na siebie złościć.
1: Ale z muzykami dogadujesz się też?
2: Chyba tak. Chyba tak.
1: Nie robią czasami psikusa i nie zafałszują specjalnie, żebyś się pogubiła?
2: W sensie akurat ja jestem wokal.
1: Ale jak zejdą z tonu, to mogą cię zmylić. Nie było tak.
2: No nie było, nie było. A jeżeli...
1: To jest dowód na to, że się dogadujesz.
2: Oczywiście, że tak. I to jest na to dowód.
3: Nazywam się Oliwia Kołakowska i jestem studentką 3. roku wychowania fizycznego.
1: Kiedy dołączyłaś do zespołu?
3: Na 1. roku. Jakoś chyba właśnie blisko grudnia, bo pierwszy mój koncert był w grudniu, świąteczny.
1: Ale ze śpiewem miałaś wcześniej do czynienia, że zdecydowałaś się jednak wziąć udział w przesłuchaniu?
3: Tak, ja od dziecka śpiewam. Chyba od 10. roku życia chodziłam na zajęcia wokalne i tak cały czas w moim życiu występuje ten śpiew. I nie tylko, no muzyka, wszystko co związane z muzyką. No i na studiach dalej to kontynuuję i cieszę się, że mam taką możliwość.
1: Czyli jednak nie tylko fizjoterapia, wychowanie fizyczne, ale również muzyka, której tutaj, jak widzę, nie brakuje.
3: Zdecydowanie.
1: No dobrze, a to gdzieś się uczyłaś w szkole muzycznej również, czy nie?
3: Uczyłam się pod okiem Ireneusza Parafiniuka.
1: Nie mam więcej pytań. Nie, no żartuję oczywiście. Maestra znam, bo wiele talentów wypromował. A to z muzyką nie chciałaś wiązać swojej przyszłości? Wybrałaś jednak AWF?
3: No właśnie, tak jak podobnie Weronika powiedziała, to życie płata różne figle i chciałam iść na musical, na uczelnię muzyczną, ale wyszło tak, że skończyłam tutaj i w życiu bym się nie spodziewała, a uważam, że to jest najlepsza decyzja w moim życiu.
1: Tego pytania jeszcze nie było. Wy jako Akademia Wychowania Muzycznego, jako taki team zżyty, wykonujecie covery, a czy gdzieś tam przyszło wam do głowy, żeby na przykład własne utwory skomponować?
3: Dobre pytanie. W zasadzie to coś tam stworzyłyśmy z Niną. Mamy jedną piosenkę, ale to raczej nie wiem, czy się odważymy kiedyś to puścić, nie wiem, gdzieś.
1: Publicznie zaprezentować i zobaczyć, jaki będzie odbiór.
3: No zobaczymy, to będziemy musiały dobrze przedyskutować z Niną.
1: I z zespołem.
3: I z zespołem, tak.
0: Ale warto dodać, że jednemu z członków naszego zespołu jednak się udało troszeczkę się wypromować.
1: Michał Krośko.
0: Dokładnie. I który teraz prowadzi swoją karierę muzyczną w stronę, w którą widzi. Cały czas go wspieramy w tym. Tak samo i w nowych utworach, w tworzeniu nowych, jako taka pomoc czy muzyczna, czy jako pomoc przyjacielska, wsparcie i tak dalej.
1: Czy jeżeli utwór stworzy, to udaje się do was i wy zatwierdzacie ten utwór?
0: No nie, no aż tak to nie, tak nie działa, ale zawsze służymy tym wsparciem, które pokazuje mu, że warto robić to, co on robi i warto wyrażać swoje uczucie tak, jak on to widzi i to, co tworzy, jest piękne i mam nadzieję, że tak pozostanie.
1: No i ostatnio widziałem, że Michał Krośko wystąpił z zespołem Happy Set.
0: Tak jest. Myślę, że to jedno z wymarzonych wydarzeń w jego życiu, ponieważ od bardzo długiego czasu fascynował się ich sztuką, ich piosenkami, utworami, więc myślę, że to dało mu kolejny start do tworzenia jeszcze czegoś nowego.
4: Ja nazywam się Nina Marecka i ja gram na gitarze basowej, a moja przygoda z zespołem rozpoczęła się, myślę, że około 2 lata temu. I jest to dosyć przypadkowa historia, dlatego że ja studiuję na Akademii Bielskiej. Jestem studentką filologii angielskiej.
1: O proszę.
4: Dlatego bardzo często, bardzo dużo osób myśli, że jestem studentką AWF-u i za każdym razem dziwi się, kiedy mówię, że wcale tu nie studiuję. Ale do zespołu zaprosiła mnie moja przyjaciółka Oliwia, która studiuje właśnie na AWF-ie. I akurat kiedyś okazało się, że brakowało im basisty i bardzo szybko potrzebowali kogoś na zastępstwo. I myślę, że bez zastanowienia się zgodziłam, dlatego że widziałam już ich wcześniej na juwenaliach i bardzo mi się spodobało, jak to wszystko tutaj wygląda, więc bez zastanowienia tak naprawdę zgodziłam się i przyjechałam na próbę.
1: Ja rzadko spotykam się, żeby kobiety na gitarze basowej grały, to skąd to zamiłowanie?
4: Ciężko powiedzieć, ja tak naprawdę gram na wielu instrumentach, ale gitara basowa jest akurat instrumentem, który najbardziej do mnie przemawia i za każdym razem, kiedy słucham jakiegoś utworu, to właśnie linia basowa jest czymś, czego szukam i czego tak naprawdę słucham, więc myślę, że po prostu w moim sercu jest bas.
1: Ja najwięcej takiej linii basowej to słucham w utworach Ani Dąbrowskiej.
4: Ja akurat nie słucham jej, znam jej piosenki i faktycznie mają bardzo ciekawą linię basową, dlatego że akurat kiedyś wykonywaliśmy jeden z jej utworów i było to bardzo, bardzo ciekawe, ale ja akurat słucham zupełnie innej muzyki.
1: Dzisiaj nie jesteście w pełnym składzie. Ile osób tworzy AWM?
4: Myślę, że około 20 osób. Jest to bardzo dynamiczna liczba, dlatego ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak około 20 osób.
1: Instrumentalistów ilu?
4: 9. Tak, 9.
1: Czyli jakie instrumenty są w zespole?
4: Saksofon, 2 klawisze, gitara, akordeon, gitara basowa, perkusja. Także mamy wielu instrumentalistów, którzy często się zmieniają i mamy też aktualnie 2 perkusistów, także i 2 klarnety, flet, tak, także jest tego całkiem sporo.
1: Czyli generalnie wszystkie utwory jesteście w stanie zagrać?
4: Myślę, że większość, zdecydowana większość. Staramy się jak możemy.
1: No dobra, a jeżeli chodzi o te, jeszcze sięgnę po te własne utwory, bo tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, że gdzieś tam coś zaświtało. A kto napisał tekst? Bo rozumiem, że już nawet tekst jest i muzyka skomponowana.
4: Pisałyśmy obie, siedziałyśmy w pokoju i po prostu myślę, że gdzieś tam obie to komponowałyśmy.
1: Ile razy w tygodniu spotykacie się na próbach?
4: 2 razy. myślę, że 2 razy przed koncertami, wiadomo, jest to prawie codziennie, jest dosyć ciężko, ale gdzieś tam staram się spinać te nasze grafiki i spotykać się, bo jednak jest ciężko, 20 osób to jest jednak dużo i żeby czasami znaleźć czas, to naprawdę musimy gdzieś tam się, że tak powiem, mieć taką dyscyplinę w sobie, ale dajemy radę.
1: Ile w sumie tych koncertów rocznie dajecie?
5: Na rok planujemy z reguły 3 pewne koncerty, czyli 2 koncerty na Robirze, 1 Bochenek, a wszystko inne wychodzi w praniu. Od tego roku zaczęli nas coraz częściej brać na takie różnego rodzaju imprezy na uczelni. Czytaj AWF Inspires, czytaj Plebiscyt, Sportowiec Roku. W tym roku jeszcze planujemy zagrać na pewno Bochenka, na pewno Juvenalia i na pewno Dni Otwarte, taki mini koncert. A co wyjdzie dalej, to się jeszcze okaże.
1: A mieliście zaproszenie na jakieś inne imprezy? Nie wiem, może gdzieś w innych miastach?
5: Myślę, że jak najbardziej byśmy byli w stanie zagrać i liczymy, że po ostatnim koncercie pojawi się trochę propozycji, może więcej.
1: Gdzieś go można obejrzeć?
5: Będziemy mieli na pewno nagranie z tego wydarzenia i na pewno gdzieś się będziemy upubliczniać, tylko jeszcze nie wiem dokładnie gdzie i kiedy.
1: Jeszcze tak na zakończenie, bo podczas ostatniego koncertu padło hasło, że chcesz opuścić zespół.
2: Nie, to, że chcę. Taka decyzja się nie podejmuje z własnych chęci, tylko niektóre decyzje życiowe trzeba podejmować czasami wbrew własnemu sercu.
1: Plany się zmieniły.
2: Nazwijmy to w taki sposób, ale tak.
1: Rozumiem, nie chcesz o tym mówić.
2: Tak, ale cieszę się, że miałam taką okazję uczestniczyć w tym zespole, wykazywać się swoim talentami i pozostawić w serce każdego swoje serduszko.
1: I to była Akademia Wychowania Muzycznego w niepełnym, co prawda, składzie, ale dobrze opowiadaliście. Dziękuję za rozmowę.
2: To dziękujemy. Chcielibyśmy jeszcze serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić na nasz Facebook i Instagram Akademia Wychowania Muzycznego. Tam będzie więcej informacji o przyszłych koncertach oraz co u nas się dzieje. Więc serdecznie zapraszamy.
6: Dzięki. To była rozmowa Arka Michlewicza. Chór Akademii Bialskiej powstał nieco ponad rok temu i szybko stał się ważną częścią życia kulturalnego uczelni. Tworzą go przede wszystkim studenci, a za przygotowanie muzyczne odpowiada dyrygentka Monika Głościk.
7: Nazywam się Dariusz Saweczko i jestem pomysłodawcą założenia Chóru Akademii Bialskiej. Na początku funkcjonowało to jako wokalny projekt chóralny, natomiast jako, że pomysł się przyjął, to pozostało jako chór.
1: A długo ten pomysł dojrzewał, że w końcu założyliście chór?
7: Sam pomysł został wprowadzony w życie dość szybko od momentu jego pojawienia się. Myślę, idea kiełkowała przez około 1,5 miesiąca i wzięła się stąd, że wcześniej śpiewałem w chórze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zmieniłem studia i bardzo brakowało mi po prostu takiego miejsca, gdzie można spotkać się z ludźmi, wyrazić siebie, no i spędzić miło czas, odetchnąć od nauki.
1: Tutaj widzę łącznie 8 osób, to jest cały skład?
7: Nie, obecnie w chórze jest około 18 chórzystów.
1: Przeważają głosy damskie. Damskie czy męskie?
7: Zdecydowanie damskie.
1: To kto za tego tenora robi?
7: No, ja.
1: Jeden jest facet czy ilu?
7: Ostatnimi czasy do chóru dołączył mój brat, no i mąż pani Moniki również z nami śpiewa.
1: Czyli macie tenor i bas.
7: Dokładnie.
1: A jeżeli chodzi o rekrutację, to w jaki sposób ona wyglądała? Czy od razu, jak ogłosiliście, to pojawił się las rąk?
8: Monika Gościk, jestem opiekunem i dyrygentką chóru Akademii Bialskiej. Gdy pojawił się pomysł zorganizowania chóru na naszej uczelni, od razu wiedziałam, że przesłuchań jako takich nie będzie. Ostatnio nawet mówiłam chórzystom, że się dowiedziałam, po czym można poznać złego dyrygenta, po tym, że nie robi przesłuchań do chóru. Ja dlatego nie zrobiłam przesłuchań, że ja wiedziałam, że w naszym środowisku nie ma osób zaawansowanych, jeśli chodzi o śpiew, o zaawansowanych technicznie, ze znajomością nut. To znaczy, być może są, ale nie ma ich aż tylu, żebym ja mogła sobie pozwolić na wybieranie, że ciebie biorę, a ciebie nie. I myślę, że ten chór, i to już mogę na tym etapie powiedzieć, jest dlatego wyjątkowy, że w chórze śpiewają właściwie amatorzy, jeśli chodzi o śpiew, bo mamy muzyków wykształconych, mamy skrzypaczkę, mamy pianistkę, mamy właśnie śpiewaka, ale jeśli chodzi o śpiew, to mamy amatorów i myślę, że dlatego ten chór jest wyjątkowy, że my pracujemy od podstaw i to nam pomaga jeszcze bardziej się zintegrować, bo przez to jest i ciekawie, i wesoło na próbach. Więc jako takich przesłuchań nie robiliśmy, do chóru mógł wstąpić każdy. Ja wiedziałam, że to będzie dla mnie ogromne wyzwanie, bo mamy takie osoby, które nie śpiewają śpiewały wcale i w chórze stawiały swoje pierwsze kroki.
1: Pierwsza próba kiedy była?
8: Bardzo szybko, tak jak Darek mówi. My właściwie pracujemy już rok i 2 miesiące, bo pierwsza próba była na początku listopada, dokładnie 6 listopada. Przypominam, że rok akademicki zaczęliśmy 1 października, 16 mieliśmy inaugurację. Pod koniec października Darek zrobił plakat i ogłosiliśmy. I 6 czy 7 listopada była pierwsza próba, a w grudniu już mieliśmy pierwszy koncert. My w ogóle jesteśmy chórem działającym bardzo intensywnie, u nas wszystko szybko się dzieje. Szybko przyszły propozycje współpracy z miastem, bo występowaliśmy i na kolędach organizowanych przez szkoły podstawowe w ubiegłym roku i przez miasto, więc u nas naprawdę bardzo szybko musieliśmy się wdrożyć w śpiewanie choralne.
1: Rozumiem, że pierwszą próbę pamiętacie, czy każdy śpiewał wtedy sobie?
8: Niektórzy byli przestraszeni, niektórzy byli bardziej otwarci. Pierwsze próby były o tyle ciekawe i o tyle przyjemne, że były to kolędy. Kolędy zna każdy, kolędy to jest taki wdzięczny temat do śpiewania, więc śpiewaliśmy na początku proste kolędy właśnie z gitarą, żeby trochę się rozśpiewać, oswoić z tym śpiewaniem, oswoić ze swoim towarzystwem. Ja w ogóle, jeśli mogę wtrącić, to widziałam, jak na przestrzeni tych kilku tygodni pierwszych osoby, które w ogóle się nie znały, bo to są osoby z różnych kierunków, jak one pomału nabierały śmiałości do siebie, jak się zawiązywały grupy, jak ze sobą zaczęli rozmawiać, po prostu przyjaźnić się. Dobra, soprany. I alty. Dobra.
9: Nazywam się Honora Tomuszyńska i ja właściwie nie byłam od początku założenia chóru. Dołączyłam do niego w drugim semestrze roku akademickiego 2024-2025.
1: A kto ciebie namówił?
9: Właściwie to mój kolega z kierunku, Darek Saweczko.
1: Pierwsze próby, pamiętasz, trudne były?
9: Niezbyt, bo ja śpiewam od dzieciństwa. Już od przedszkola zaczynały się pierwsze występy na scenie, w gminie, takie właśnie małe występy.
1: Myślałem, że powiesz od przedszkola do Opola.
9: Nie tym razem.
10: Nazywam się Gabriela Golczuk. Przyszłam na pierwszą próbę i właśnie zobaczyłam plakat i tak stwierdziłam, że też zawsze śpiewałam, gram na gitarze, więc jak mam wolny czas, to czemu nie?
1: Są takie najtrudniejsze partie do śpiewania?
10: Ogólnie, no dla mnie alt, jako że jestem też w alcie, to śpiewamy nie oryginalną melodię, tylko zawsze jest zmieniona, więc ciężej jest się nauczyć jej.
1: Długo trzeba pracować. W domu ćwiczycie?
10: Musimy, bo gdyby nie to, to nie udałoby się tego do końca sklepić wszystkiego potem, więc musimy ćwiczyć w domu, aby potem na próbach jakkolwiek to wychodziło.
1: Czyli zawsze wracacie z taką pracą domową?
10: Tak.
8: Przygotowania do próby wyglądają tak, że ja najpierw wybieram utwór, wybieram zapis nutowy i dostosowuję ten zapis nutowy do poziomu mojego chóru. Dopiero później przegrywam każdą partię głosową na keyboardzie i każdy głos dostaje mailem linię melodyczną, której musi się nauczyć. I właśnie bardzo pilnuję tego, żeby każdy głos przed próbą przyszedł przygotowany. To nam bardzo ułatwia próbę, a spotkać się na próbę jest trudno, dlatego że, tak jak już wspominałam, każdy ze studentów studiuje co innego. Akademia Bialska daje możliwości różne na spędzanie wolnego czasu przez koła naukowe, spotkania karaoke i najprzeróżniejsze inne takie propozycje. I jest nam trudno zebrać się tym kilkunastu osobom, dlatego tak ważne jest ćwiczenie w domu, bo potem przychodzimy na próbę głosu pierwszego osobno, próbę głosu drugiego, przychodzą osobno tenory. No z basem to ćwiczę w domu, nie musi przychodzić, bo to mąż, ale dodatkowo każdy chórzysta raz w tygodniu musi przyjść do biblioteki, bo ja pracuję na co dzień w bibliotece akademickiej, musi przyjść do biblioteki, prześpiewać ze mną swoją partię. I wtedy uważam, że może przyjść na próbę, jest przygotowany, możemy ćwiczyć razem.
11: Jestem Wiktoria.
1: To powiedz, czy pamiętasz pierwszy występ, czy duża trama była i przed jaką, przed dużą publicznością od razu pierwszy występ był?
11: Tak, trochę.
8: Bo Wika dołączyła stosunkowo niedawno, ale super, że zapytał pan Wikę o to, jak dołączyła do chóru, bo Wika jest akurat przedstawicielką chórzystów moich z Ukrainy, bo w naszym chórze mamy kilka dziewczyn z Ukrainy i dzięki temu, że one śpiewają z nami, my możemy swój repertuar poszerzyć właśnie o, na przykład jeśli chodzi o kolędy ukraińskie. Wika w tym roku podsunęła mi kilka ciekawych pomysłów, jeśli chodzi właśnie o te kompozycje takie stricte z jej regionu, które mam nadzieję wykorzystamy w przyszłym roku. Ale tak, Wika jest przedstawicielką tych osób, które dołączyły do chóru i wniosły no, kulturę ukraińską, bo podobnie pani Sofia, która też od najmłodszych lat śpiewała na Ukrainie.
1: Czyli dwujęzycznie śpiewacie?
8: Dwujęzycznie, a nawet śpiewamy, powiedziałabym, wielojęzycznie, bo śpiewaliśmy i w języku angielskim, bo w swoim repertuarze mamy piosenkę na przykład Elvisa Presleya. Śpiewaliśmy w cerkiewnosłowiańskim, bo śpiewaliśmy na koncercie poświęconym religii prawosławnej i poprawcie mnie, i śpiewamy piosenkę w tradycyjnym afrykańskim języku rdzennych mieszkańców Zulu, jeśli nie pomyliłam, Siyahamba.
1: To co, fajnie pracuje się w sfeminizowanej grupie?
7: Powiem tak, ja nie narzekam. Ogólnie myślę, że dogadujemy się z dziewczynami jak najbardziej.
1: No a masz takie partie do zaśpiewania, które są dla ciebie mega wyzywające?
7: Wiesz co, jak najbardziej są takie partie. Zazwyczaj są to partie bardzo wysokie, które momentami muszę po prostu solidnie przećwiczyć, żeby to wyszło i wychodzi dopiero za 10. razem. Natomiast takim głównym problemem jest, myślę, też brak pozostałych głosów męskich, ta dysproporcja. No trzeba się bardzo pilnować samodzielnie i dużo tej pracy własnej włożyć, żeby po prostu zaśpiewać wszystko czysto.
1: Widziałem plakaty, że cały czas nabór do chóru trwa. Chodzisz i namawiasz kolegów, żeby wstąpili?
7: Wcześniej tak było, w tym momencie uważam po prostu, że jeżeli są osoby, które chcą to robić i są zainteresowane, to wiedzą, gdzie się zgłosić. Te plakaty są ogólnodostępne przez cały ten okres, praktycznie od początku roku akademickiego. No uważam, że na ten moment kto miał widzieć, to widział.
12: Dobra, Darek sam budził.

0: Jeszcze zapytam o dobór repertuaru, bo kolędy kolędami, ale no oprócz kolęd też trzeba coś innego śpiewać.
1: No właśnie, tak jak wspominałam, ja dobieram repertuar do możliwości swojego chóru, więc na razie jesteśmy chórem początkującym, więc i ten repertuar nie jest tak zaawansowany, ale staramy się, żeby był różnorodny. Po pierwsze, ja bardzo bym chciała, żeby moi chórzyści potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji i na każdej imprezie, czyli i za stołem biesiadnym, i na koncercie poświęconym właśnie jakiejś religii. Występowaliśmy na jarmarku wielkanocnym, i na Dniu Patrona, i na inauguracji roku, i tak mogłabym mnożyć. Więc ja bym chciała, żeby w każdym repertuarze się odnaleźli i to mi się udaje, bo śpiewamy, tak jak już mówiłam, i świeckie piosenki, pierwszy przykład, Hej Sokoły na przykład. Drugi przykład, Elvisa Presleya, piosenkę śpiewamy I Can't Help Falling in Love, więc nasz repertuar jest różnorodny, bo właśnie zależy mi na tym, żeby odbiorca, a odbiorca też jest różnorodny, żeby każdego odbiorcę zadowolić, żeby nie zamykać się czymś jednym tylko i wyłącznie.
2: Nazywam się Magdalena Wójcicka.
0: Masz swoje ulubione utwory?
2: Raczej nie wybieram jakichś ulubionych utworów, wszystkie są odpowiednie, ale uważam, że takim ciekawym wyborem jest Sia Hamba ze względu na to, że jest to język, który jest raczej mało popularny i nieznany, także uważam, że to może być ciekawy wybór.
0: Pierwszy występ przed publiką, duża trema była?
2: Raczej nie było dużej tremy z tego względu, że też od zawsze śpiewałam i udzielałam się głównie jako solistka, także takie występy nie były mi straszne i były już za mną.
0: Czyli często zdarza ci się robić wprowadzenie do utworów, najpierw solo, a potem reszta dośpiewuje?
2: Nie, raczej nie, tutaj wszyscy działamy razem, wspólnie.
0: Pracujecie cały czas nad tym.
2: Tak, zgadza się.
0: Rozumiem, że macie jakiś plan na ten rok, więc co, przyjmiecie zaproszenie, jak tylko takie przyjdzie, nie wiem, gdzieś na ogólnopolski przegląd chórów, nie wiem, cokolwiek.
1: Oczywiście, że bardzo byśmy chcieli wyjechać ze swoimi koncertami z Białej Podlaskiej. Na razie jeszcze pracujemy nad tym, żeby, tak jak Darek wspomniał, mieć więcej tenorów, więcej basów, żebyśmy mogli nazywać się pełnym chórem mieszanym, więc na razie nad tym pracujemy. Ja bardzo się cieszę, że moi chórzyści nie wymagają wyjazdów gdzieś tam dalej, że lubią te koncerty, które tutaj na miejscu, w których mogą się realizować, ale tak, no oczywiście marzy nam się. Marzy nam się na przykład wyjazd warsztatowy, może gdzieś niedaleko na jakiś weekend, żebyśmy mogli przez 2 dni w swoim własnym gronie poćwiczyć coś i nie musieć wracać szybko do domu i do obowiązków.
2: Dzień dobry, nazywam się Julia Grochowska.
0: Czy myśleliście może o tym, żeby na Festiwalu Wschodniosłowiańskich Kolęd w Terespolu wystąpić?
2: Ojejku, myślę, że całkiem czulibyśmy się przygotowani nawet na taki występ, biorąc pod uwagę dotychczasowy repertuar, także tutaj puszczam oczko do pani Moniki, że to może być jakaś ciekawa opcja.
0: Kto dba u was w kapeli o akompaniament?
3: Nazywam się Sofia Popowicz. Dba pani Monika, oczywiście. Ona wybiera nam piosenki, ale jak u nas był koncert kolęd, to oczywiście, że były kolędy z ukraińskie i właśnie ja przesyłałam jakieś kolędy, bo śpiewam też od 6 roku życia i bardzo mi cieszę, że my mamy w tym repertuarze piosenki ukraińskie i kolędy, ponieważ bardzo to jest aktualne teraz i, no, i bardzo tęsknię za moim domem w Ukrainie i dlatego bardzo uwielbiam swój chór.
4: Dzień dobry, nazywam się Anastazja Haluszko.
0: To teraz ty powiedz, jak tutaj trafiłaś? Chóru.
4: Właśnie był pierwszy koncert chóru, to była Wigilia i ja właśnie tak zobaczyłam, że fajnie dziewczyny śpiewają, wszyscy i Darek też. Fajnie wszyscy śpiewają i tak chciałam też uczyć siebie w zespole, żeby gdzieś uczestniczyć i właśnie poszłam na próbę, bardzo się stresowałam na próbie, myślałam, że no będzie takie do nas podejście, że musimy znać i nuty i wszystko, żeby śpiewać w tym chórze, a było tak na luzie, pani Monika nas usłyszała, jak śpiewamy, była taka próba i później dołączyłam się do chóru.
0: Szykujecie jakieś takie wyzwanie przed sobą? Nie wiem, w tym roku lub za rok? Może takie naprawdę wyzwanie?
4: Nie wiem, po prostu chciałabym śpiewać, uczestniczyć, a jeszcze byłby fajny pomysł zagrać na pianinie, bo właśnie też na Ukrainie grałam przez 8 lat, skończyłam szkołę muzyczną, więc bardzo chciałabym zagrać dla chóru.
5: Nazywam się Maria Daraszuk.
0: Czy ty też masz już osiągnięcia, jeżeli chodzi o muzykę, a może o śpiew?
4: Szczerze mówiąc, no tak uważam, że mam po prostu predyspozycję do tego, aby dobrze śpiewać. No, tak naprawdę miałam to jakoś tak wewnątrz, a zaczęłam śpiewać od 13 lat. Występy w szkole mnie zapraszali, żeby tam w języku angielskim zaśpiewałam na Białorusi czy jeszcze coś. No i przyszłam do chóru, bo chciałam rozwijać te umiejętności tak naprawdę. I bardzo się cieszę, bo tutaj tak ciepło się czuję. Po prostu jest to dla mnie tak naprawdę taka duża rodzina.
0: I fajne piosenki śpiewacie.
4: Tak. Tak, śpiewamy fajną piosenkę. A ja bym jeszcze powiedziała, że ciekawe.
0: Czy wobec tego, jak robicie rekrutację do chóru, to czy sprawdzacie, czy dana osoba miała już jakieś doświadczenie ze śpiewaniem, bo jak na razie to wszyscy jakieś tam doświadczenie mieli.
5: Miałam szczęście, że do mnie trafiły osoby, które mają doświadczenie, jeśli chodzi o śpiew. Ale tak jak już mówiłam na początku, żadna z dziewczyn nie skończyła szkoły muzycznej, jeśli chodzi o śpiewanie. Więc moim zadaniem jest przekazanie im jak najwięcej informacji o emisji głosu, o technice śpiewu. No i nie jest to proste, dlatego że mamy bardzo mało czasu w ciągu tygodnia na próbę, więc oni domagają się większej ilości ćwiczeń z emisji głosu i ja postaram się oczywiście, to jest dla mnie wyzwanie, temu sprostać, ale na chwilę obecną przemycam jakieś tam ćwiczenia w trakcie śpiewania utworu. Ja uważam i wydaje mi się, że sukcesem tego chóru jest to, że po pierwsze, że jesteśmy bardzo zgraną grupą i lubimy spędzać ze sobą czas i uważam, że właśnie na próbie jest i wesoło czasami, jest i czasami tragicznie, bo ja potrafię wyrywać sobie włosy z głowy, jak śpiewamy dziesiąty raz to samo i nam nie wychodzi. Nikt się nie obraża, traktujemy się naprawdę po przyjacielsku. Ja uważam, że sukcesem tego chóru jest to, że on przetrwał przez rok, bo to nie jest pierwszy chór, który na tej uczelni istnieje. Poprzedni, jeszcze ze świętej pamięci profesora Bergiera, istniał bardzo krótko. Ludzie nie mieli tyle zapału. A ta grupa daje mi taką energię do kolejnych spotkań, do kolejnych prób, że naprawdę chce mi się na te próby przyjeżdżać. Więc uważam, że sukcesem tego chóru są przede wszystkim chórzyści.
0: W ciągu tego roku były rotacje? Ktoś przyszedł, odszedł?
5: Tak, były rotacje. Nie pamiętam dokładnie, czy to były dwie dziewczyny, ale były takie, które ze względów zdrowotnych musiały zrezygnować z nadmiaru obowiązków, musiały zrezygnować, więc ja takie rezygnacje rozumiem, żadnych innych nie przyjmuję do wiadomości.
0: To planujecie już wydać własną płytę?
5: O, ja już o tym myślałam na samym początku. W dzisiejszych czasach tak łatwo jest nagrać płytę. Potrzebujemy tylko pieniążków. Mam nadzieję, że może za jakiś czas pan rektor przystanie na nasz pomysł i spróbujemy nagrać płytę. Myślę, że to będzie płyta z kolędami, że w ten sposób moglibyśmy też składać ludziom życzenia, wręczając im naszą płytę.
0: Jeśli chodzi o koncerty, to już macie kalendarz zapełniony na ten rok?
5: Tak, my mamy bardzo dużo koncertów. Ja wręcz muszę odmawiać, bo moje obowiązki też osobiste nie pozwalają mi na taką ilość koncertów, ale też nie chciałabym, żeby chórzystom w głowie się poprzewracało. Ale jesteśmy we ścisłej współpracy z Urzędem Miasta, uczelnia oczywiście. W tym roku dla nas nowość, występowaliśmy w Bursie, gdzie byliśmy bardzo ciepło przyjęci, jeden z takich ciekawszych koncertów w naszej historii. Więc tak, mamy już, po trosze już zapełnia się nasz kalendarz.
0: Jesteście już na tyle przygotowani, że moglibyście ruszać w Europę?
2: Ciężko jest to stwierdzić. Myślę, że na razie trzeba zacząć od Polski, a dopiero później myśleć o Europie.
0: Ale już powoli jesteście rozpoznawalni.
2: To bardzo się cieszymy z tego powodu. Miło nam to słyszeć.
0: Gdzie można was posłuchać? Może na platformach muzycznych swoje utwory już zamieszczacie, czy jeszcze nie?
5: Nie, jeszcze nie. Aż tak zaawansowani nie jesteśmy, żeby tak upubliczniać nasze występy. Na razie tylko na koncertach i na nie serdecznie zapraszamy. Jeśli państwo zobaczycie na plakacie, że będzie występował chór Akademii Bialskiej, zapraszamy. My też staramy się angażować publiczność w swoje występy. Zawsze do nich coś zamachamy, zawsze zaprosimy do wspólnego śpiewania, bo też na tym nam zależy, że nie tylko na tym, żeby nas oglądano i słuchano, ale też, żeby integrować publiczność z chórzystami.
0: Plakat plakatem, ale czy macie fanpage?
5: No to powiem to. Nadmiar obowiązków niestety uniemożliwia mi prowadzenie kolejnego fanpage'a. Studenci, czyli chórzyści, też są bardzo zajęci. Wiemy, ile trzeba pracy włożyć w prowadzenie takiej strony, a
0: to jest też...
5: myślę, że to jest właśnie wyzwanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że to jest dla nas wyzwanie. Ja wiem, że ważny jest fanpage w dzisiejszych czasach.
0: Metoda pozwalam na dobre komunikowanie się z odbiorcami.
5: Tak.
0: I zapraszanie ich na koncerty.
5: Też. Więc na pewno fanpage...
0: Powstanie.
5: Tak, na pewno fanpage powstanie.
0: Chór Akademii Bialskiej, bardzo dziękuję za rozmowę, no i będziemy czekać na wasze osiągnięcia.
5: Dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy. Dziękujemy.
7: Rozmawiał Arek Michlewicz. Na scenie hip-hopowej wyróżniają się swoją autentycznością i kreatywnością. Chodzi o młody zespół Nonsense Studio z Białej Podlaskiej, który istnieje od ponad roku i już publikuje własne utwory.
0: Zespół Nonsense Studio. Może zacznijmy od tego, skąd się wzięła nazwa. Nonsense, bo któryś z was nadużywał tego słowa?
8: Mikołaj Tokarski. Nie, jest to bardziej spowodowane tym, że chcemy robić muzykę troszkę niezdefiniowaną, nie wpisywać się w żadne ramy i być po prostu wolnymi artystami, którzy będą robić to, co chcą.
0: A kto wpadł na pomysł, żeby założyć grupę?
9: Antoni Lewczuk. Na pomysł wpadł Mikołaj jakiś czas temu już, mniej więcej rok temu. Na początku miała być to działalność jakby ogólna, miały być to zarówno treści na YouTubie, na innych mediach społecznościowych, muzyka, a teraz jest to w sumie głównie muzyka.
0: No to jaki gatunek muzyczny i dlaczego akurat ten?
8: Dlaczego rap? Bo taki właśnie tworzymy, ponieważ słuchamy na co dzień, oddychamy tą muzyką od najmłodszych lat, ja z Antkiem przynajmniej słuchamy, wychowywaliśmy się na tym, na różnych artystach, bardziej tych nowoczesnych i bliższym naszemu sercu niż oldschoolowym brzmieniem, chociaż te też się zdarzają i dlatego właśnie tworzymy taką muzę, jakiej po prostu słuchamy.
0: Ale to kim się inspirujecie dokładnie?
8: Szczerze nie mamy jednego wzorca, za którym podążamy, tylko to trochę wychodzi naturalnie. Dużo znajomych też nam mówi, że słychać w nas inspirację niektórymi artystami i jak mówią nam takie skojarzenia, z którym artystą rapowym czy hip-hopowym ogólnie muzyka ta się kojarzy, to zgadzamy się, bo takich artystów słuchamy i wydaje mi się, że wychodzi to bardziej podświadomie niż świadomie.
0: Dobra, to kto pisze teksty?
9: Teksty piszemy wszyscy, właściwie kto jest akurat w danej piosence, ten pisze tekst. Staramy się często też teksty pisać jakby razem, w sensie, jeżeli ktoś ma refren, na przykład brakuje wersu, to myślimy wszyscy naraz, jak ktoś nagrywa i czegoś zabraknie, też wszyscy naraz myślimy, więc to jest zwykle taka praca bardziej grupowa trochę, ale też często na przykład ja gdzieś pójdę na spacer i piszę do Mikołaja, że mam taką i taką linijkę i co o tym sądzi, co z tym robimy, więc głównie piszemy właśnie wszyscy naraz tak naprawdę.
8: Jedna osoba wychodzi z inicjatywą, zazwyczaj napisanie jakiegoś tekstu, zwrotki czy refrenu, ale potem wysyłamy tekst dany na grupę i następują konsultacje, co w nim poprawić, co komu pasuje, co nie, co jest może zbyt kontrowersyjne, co pasuje do tego utworu, co nie. Dlatego cała grupa Nonsense Studio, ci nawet, którzy nie są w numerze, sugerujemy się ich preferencjami i ich zdaniem.
0: A jeżeli chodzi o kompozycję muzyczną?
8: Jeśli chodzi o kompozycję muzyczną, to zajmuje się tym nasz dobry kolega Mikołaj Siluk, pseudonim Pablo and Buddha na YouTubie. On robi bity, on zajmuje się produkcją i miksem tych utworów, dlatego brzmią tak dobrze albo niedobrze.
0: Dobra, to gdzie was można usłyszeć? Macie swój kanał na YouTubie, macie swój kanał, nie wiem, na Spotify'u?
8: Mamy kanał zarówno na YouTubie, gdzie pojawiają się klipy i oczywiście muzyka, i oczywiście też na Spotify'u, gdzie można słuchać nas na bieżąco. Na YouTubie też oczywiście na bieżąco, ale Spotify wydaje mi się dla naszego pokolenia jest taką najwygodniejszą formą konsumowania muzyki.
0: To jeżeli chodzi o same tworzenie utworów własnych, bo ich macie już trochę, tak? Ile stworzyliście, a ile ich jeszcze w szufladzie dojrzewa?
8: Na obecną chwilę mamy wypuszczone numery gotowe do odsłuchu 3 w internecie, a w szufladzie jest jeszcze, wydaje mi się, na oko licząc 6-7. Także szuflada jest pełna, tylko kwestia dopięcia szczegółów w tych utworach, bo chcemy, żeby były jak najlepsze na nasze warunki i żeby spełniały przede wszystkim nasze wymagania, bo kierujemy się tym, żeby muzyka, którą robimy, przede wszystkim podobała się nam, oczywiście też widzom, ale jeżeli my nie jesteśmy zadowoleni z jakiegoś projektu, z jakiegoś utworu, to absolutnie tego nie wypuszczamy, tylko dopinamy to do takiego poziomu, żeby był to satysfakcjonujący poziom.
0: A jeśli chodzi o samo publikowanie utworu, to kierujecie się opiniami znajomych? Jak to jest?
9: Kierujemy się opiniami znajomych. Bardzo często, gdy piosenka jest już gotowa, podsyłamy, czy to właśnie znajomym moim, znajomym Mikołaja, naszym wspólnym. Jakby próbujemy jak najwięcej uzyskać odpowiedzi, czy dana piosenka im się podoba, czy jest w porządku, czy może coś zmienić. I zwykle po takim tygodniu osłuchania się z piosenką już jest ona wypuszczana lub nie wypuszczana, jeżeli okazało się, że nie jest na tyle dobra, jak myśleliśmy.
0: A bywa, że znajomi każą wam coś poprawić w danym utworze?
8: Tak, tylko bardziej nie jest to, nie powiedziałbym, że każą, tylko sugerują, żeby coś poprawić, bo mamy różnych znajomych, którzy słuchają różnej muzyki, nie tylko hip-hopu, i my też mamy w tej naszej cudzysłowiowej szufladzie utwory mniej rapowe, bardziej rapowe. Krążymy wokół ogólnie rapu, ale różnie rozumianego, i często mają jakieś sugestie, ale jak to się mówi, ile ludzi, tyle opinii, i próbujemy z tych naszych wszystkich znajomych wyciągnąć jakąś średnią, i jeśli jakaś sugestia się powtarza przez parę osób, to już wiemy, że to mamy poprawić w tym numerze.
0: A o czym śpiewacie, albo o czym lubicie śpiewać?
8: Bardzo dobre pytanie. Naszym założeniem jest po prostu hip-hop, moim zdaniem to jest autentyczność, chociaż zdarzają się numery, gdzie ta fikcja literacka poniesie nas za bardzo, ale ogólnie muzyką się bawimy i tymi tekstami też. Na razie zwracamy uwagę na to, żeby były dobrze złożone sylabowo, żeby były rytmiczne przede wszystkim, wpadające w ucho, a jakość czy głębsze tematy naszych tekstów przyjdą, wydaje mi się, z czasem, i na razie nawijamy o tym, co chcemy. Nie mamy jednego kryterium, wokół którego krążymy.
0: A kolega, który tworzy wam te bity, to jest tak, że wam prezentuje bit i często zdarza się, że słowa do tego powstają spontanicznie?
8: Absolutnie tak. Zdarzyło się już tak parę razy, że poszliśmy do kolegi do studia, po prostu puścił bit, zaczęliśmy do niego freestylować i słowa same nakładają się na usta, można tak powiedzieć. I jak też wydaje mi się, to jest tak, że jeśli jest dobry bit i jeśli pasuje nam, to tekst pisze się w mgnieniu oka i jest zdecydowanie łatwiej napisać tekst pod dobry bit niż pod słaby bit. I tak, bardzo dużo, często tekstów powstaje spontanicznie, a nawet jeśli nie tekstów, bo często te freestyle są poszatkowane, są rzeczy, których nie można wrzucić, a są rzeczy, które trzeba wrzucić, ale jakiś zarys numeru na pewno powstaje spontanicznie, wtedy przy pierwszym odsłuchu.
0: No to właśnie, jak taki spontan powstaje, to co, szybko wyciągacie telefon i go nagrywacie?
9: Ja powiem tak, że połowa, jak nie więcej, moich jakichś utworów powstała poprzez właśnie freestyle do bitu, i bardzo często mam tak, że albo od razu zapisuję, albo nawet nie, ponieważ często zdarza się, że coś we freestylu jest na tyle dobre, na tyle się wkręci w głowę, że minie tydzień i dalej to pamiętam, dalej jestem w stanie to zarapować, ale bardzo często również zdarza się na przykład, że pod wpływem jakiejś chwili, pod wpływem emocji mam ochotę napisać jakiś tekst i wtedy piszę praktycznie cały tekst bez żadnego bitu, znajduję jakiś bit, który mi pod to pasuje i ewentualnie coś zmieniam, i tak powstaje w sumie większość utworów.
0: To żeby tak pisać to, co czasami, nie wiem, może gdzieś tam wieczorem sięgacie po poezję i żeby mieć potem inspirację, żeby łatwo te teksty przychodziły, to tym się posiłkujecie? Jakie wasze zainteresowania są?
8: Moim zdaniem, ja też troszkę zainteresowałem się freestylem i walkami freestyle'owymi. Jeśli jestem na studiach w Lublinie, bo teraz tam studiuję, zapisywałem się na walki, bitwy freestyle'owe i troszkę...
0: Udało się zająć pierwsze miejsce?
8: Nie udało się zająć pierwszego miejsca, ale jestem na satysfakcjonującym mnie poziomie, na który nie sądziłem, że kiedyś wejdę, i przede wszystkim, żeby nauczyć się freestyle'ować, czy mieć inspirację do tekstów, przede wszystkim moim zdaniem trzeba bardzo dużo słuchać. My oddychamy tą muzyką, jakim jest rap, hip-hop i ogólnie muzyką.
0: A też bardzo dużo czytać?
8: Czytać, ja nie czytam aż tak dużo, jakbym chciał, ale czytam, co na 100% pomaga. Tak samo oglądać filmów z napisami i przede wszystkim też rozmawiać, też wiedzieć, co się dzieje na świecie i w naszym otoczeniu, i po prostu chłonąć wszystko, co się da, i to bardzo pomaga, żeby mieć po prostu otwartą głowę, i wtedy słowa same przychodzą.
0: A bywają zabawne teksty?
9: Bardzo często bywają zabawne teksty. Bardzo często, kiedy ktoś prezentuje swoją zwrotkę, to zdarza się, że po prostu nie możemy ze śmiechu, jest 10 minut śmiechu. Raz zdarzyła się sytuacja, że kolega bardzo długo siedział nad pewnym tekstem, po czym jak nam go przedstawił, no to żart ten żyje w naszej grupie do dzisiaj po prostu, i już nawet zdążyliśmy nagrać pełnoprawną piosenkę o samym tym żarcie, więc to się zdarza bardzo często. I bardzo często te teksty również ostatecznie wchodzą do piosenek, bo są po prostu tak zabawne i tak charakterystyczne, że podobają się po prostu każdemu, nawet ze względu na tą warstwę humorystyczną.
0: To jeżeli chodzi o te wasze utwory, to je rejestrujecie normalnie w ZAIKS-ie, czy jak to jest?
8: Wrzucamy je na Spotify przez dystrybucję, którą wykupujemy regularnie, przez co mamy pełne prawo do tego kawałka i wszystkie...
0: To wam gwarantuje prawa autorskie, tak?
8: Tak, w 100% gwarantuje to nam prawa autorskie i dzięki temu też mamy zyski z tego numeru, jeśli go wypuścimy. Na razie nie są duże, ale małymi kroczkami.
0: No właśnie, pracujecie cały czas nad promocją, żeby to gdzieś w social mediach promować. Jak działacie?
9: Tak, pracujemy nad tym. Często właśnie przed finalnym wypuszczeniem kawałka tydzień albo dwa tygodnie promujemy go na mediach społecznościowych, na Instagramie, na TikToku, znajomych. sami też często jakoś to promują, wstawiają na swoje media, więc zawsze przed wypuszczeniem piosenki jest ten tydzień takiej ciągłej promocji, tydzień, dwa tygodnie i dużo to daje moim zdaniem, ponieważ na naszych kawałkach mamy wyświetlenia no, o wiele lepsze niż na jakichś innych treściach, które wstawiamy, więc daje to na pewno dużo.
0: Powiedzieliście wcześniej, że 3 utwory są opublikowane, natomiast 6 dojrzewa albo może jest jeszcze doszlifowywana, czyli tak naprawdę macie materiał na całą płytę.
8: Mamy materiał na płytę. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to płyta, czy epka, czyli troszkę mniejszy materiał, który wypuścimy, ale na pewno na horyzoncie jest płyta, jest większy projekt, żeby wypuścić więcej numerów naraz i żeby było to przyjemne do słuchania na co dzień.
0: No to teraz kwestia koncertów. Były już koncerty, czy wszystko przed wami?
8: Jeszcze przed nami. Przede wszystkim teraz te miesiące będą kluczowe, czyli już końcówka maja i czerwiec. Mamy w planie dopiąć wszystko, jeśli chodzi o nadchodzącą płytę, czy też epkę, czy album, jak zwał, tak zwał. I latem są na horyzoncie propozycje koncertów na lokalnych imprezach i no, byłoby to spełnienie marzeń i liczymy, że to się stanie, ale trzeba do tego włożyć ciężkiej pracy i pomaga trochę talent i przede wszystkim też promocja dobra.
0: To, żeby się sprawdzić przed większą publicznością, organizujecie w domu takie małe kameralne koncerty dla znajomych?
9: Nie zdarzyło się jeszcze. Jak już, to często zdarzyło się na jakichś imprezach wziąć mikrofon i coś, albo nawet na freestylować, albo zagrać jakiś kawałek, ale tak, żeby coś zorganizować faktycznie, to jeszcze się nie zdarzyło, ale jak już się wydarzy jakiś koncercik, nawet malutki, to no, na pewno będzie to spełnienie marzeń, żeby wyjść na scenę, zarapować swój kawałek, który w 100% został stworzony przez nas i na pewno byłoby to coś wspaniałego, a nie jest to wcale takie odległe, więc byłoby to na pewno świetna sprawa dla nas.
8: I zobaczyć chociaż jednego fana pod sceną, który zna choć jeden numer i rzeczywiście jara się tą muzyką tak samo jak my.
0: Na ten rok macie jakieś takie szczególne plany?
8: Tak, przede wszystkim, tak jak mówiłem, chcemy dokończyć, zrobić płytę, żeby mieć przynajmniej te 10-12 numerów.
0: To jest ten plan na ten rok?
8: Tak, to jest plan na ten rok, na najbliższy czas. Jak wyjdzie, zobaczymy, ale staramy się, żeby to było w jak najkrótszym odstępie czasu. I w wakacje chcemy zagrać pierwszy koncert.
0: Zdradzicie miejscówkę?
9: Miejscówki jeszcze chyba nie możemy, bo nie możemy.
0: Nic pewnego.
9: Tak, jeszcze nic pewnego. Ja powiem od siebie, że na ten rok ja jestem na przykład no, w ciągu muzycznym praktycznie od początku, ponieważ jak nie tworzę własnych utworów, tworzę tutaj z chłopakami, tworzę z innymi kolegami, a obecnie to jestem na etapie tworzenia w ogóle 2 projektów, bo tworzę projekt tutaj z chłopakami, tworzę jeszcze jeden mixtape z kolegą, więc na pewno to są jakby plany na ten rok, to jest po prostu tworzyć cały czas cokolwiek, ale na pewno tutaj z chłopakami właśnie w Nonsense Studio jest jakby to najbardziej rozbudowane, są największe plany, największe możliwości i na pewno na tym się skupiamy teraz najbardziej.
0: Na razie jesteście duetem, oprócz tego kolega wam bity tworzy, natomiast czy macie w planach albo w ogóle tego nie bierzecie pod uwagę, żeby rozszerzyć skład zespołu?
8: Na razie wydaje mi się, że ci, którzy robią to najlepiej, to jesteśmy my we dwóch i jeszcze jeden kolega Dominik, którego serdecznie pozdrawiamy, który jest też już na jednym numerze, ale nie mógł dzisiaj z nami być. Jest też na horyzoncie i działamy głównie we trójkę, ale jeżeli ktoś...
0: Czyli nie duet, a trio.
8: Tak jest i tak, chcemy przede wszystkim działać w trio, ale jesteśmy otwarci, jeśli inni przyjaciele Nonsense Studio chcieliby z nami nagrać, to jak najbardziej jesteśmy otwarci i zapraszamy.
9: My też jakby nie wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli ktoś jest na przykład, załóżmy, ma trochę lepsze wyświetlenia, no to będziemy chcieli zrobić piosenkę z nim, tylko najczęściej to są po prostu nasi koledzy, nasi jacyś znajomi, no bo tak się to zaczęło i tak jakby tworzymy to, wszystko co tworzymy wychodzi właśnie z tego, że spotykamy się u kogoś, coś robimy sobie i pojawia się pomysł na jakiś kawałek.
0: Czyli gdzieś tam, rozumiem, z tyłu głowy macie, żeby ktoś was większy zauważył i zaprosił do któregoś utworu. Teraz takie duety, różne miksy artystów są dosyć modne.
8: Oczywiście, przychodzi mi na pierwszą myśl z undergroundu BSK Boys, którzy bardzo się wybili ostatnio. Mnóstwo jest takich duetów, nie wiem czy można nazywać to boys band, trendem rapowym, ale troszkę też. I na pewno wydaje mi się teraz jest trudniej niż te 10-15 może lat temu, ponieważ jak ja jeszcze chodziłem do szkoły, nie było to aż tak popularne, do szkoły podstawowej, ale teraz czy na studiach, czy w klasach nie ma chociaż jednej osoby, która nie zajmowałaby się muzyką, czy rapem, czy jakąś inną. Jest to naprawdę, jest duża konkurencja, jest to naprawdę powszechne wśród naszego pokolenia, żeby robić to, ponieważ no jest to fascynujące, jest to nasza miłość, można powiedzieć.
0: Skoro studiujesz, powiedziałeś, w Lublinie, to co, muzykę?
8: Nie, studiuję hispanistykę, język hiszpański i kulturę.
0: A czemu nie muzyka?
8: Muzyka, chodziłem do szkoły muzycznej. Też to nie jest tak, że jesteśmy świeżakami totalnie, takimi rapowymi, wychowani też tylko na tej muzyce, ale właśnie ja z kolegą Dominikiem mamy zaplecze muzyczne, chodziliśmy do szkoły muzycznej, Dominik teraz jest już na drugim stopniu i będzie szedł do Akademii Muzycznej, więc nie jest to takie bardzo uliczne, jakby się mogło wydawać, ale moim zdaniem takie zaplecze bardzo pomaga, a nie przeszkadza, ale tak.
0: No więc zespół Nonsense, zespół raperski, który na razie jeszcze można powiedzieć, że debiutuje. 3 utwory na social mediach, w platformach muzycznych. No i będzie o was pewnie słychać, skoro macie przygotowanie muzyczne dopracowane. Także dzięki za rozmowę i życzę powodzenia, a na zakończenie kilkusekundowy fragment waszego utworu. Dzięki za rozmowę.
8: Dziękujemy bardzo.
9: Dziękujemy serdecznie.

Wszystko! Z takim entuzjazmem witam was w ten piękny, niedzielny dzień. Nawet jak pogoda nie dopisuje, to przynajmniej tak trzeba sobie powtarzać. Z najlepszymi polskimi hitami wszystko będzie dobrze i kapkę dłużej mogliśmy sobie pospać, jak na niedzielę przystało. Rozpoczynamy zatem nasze dzisiejsze spotkanie. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry. Zachęcam, żeby zrobić głośniej radio.

spontan. To dobra rzecz, szczególnie w niedzielę można coś zrobić spontanicznie. Na przykład udać się do Elizy, Walerego, Metodego, Michała, Ryszarda, Feliksa, Lojzego, Konstancji, Rufina, Marcjana, Anastazego albo Elizeusza, bo mają imieniny 14 czerwca dzisiaj w niedzielę. No to siup, idziemy do nich i znajdźcie ich, zapukajcie, dajcie bomboniere, czy co tam macie za pazuchą i bawcie się doskonale.

0: a może, czyli co by było, gdyby na przykład Polacy pojechali na mundial. Jednak Polacy na mundial nie pojechali, mundial bez Polaków, ale my możemy na Stadionie Narodowym zabłysnąć. SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. To akcja na PGE Narodowym, w której zgarnąć można nawet 10 tysięcy złotych. Dołączcie do naszej drużyny Radia SK2 i grajcie w wielkim finale. Wystarczy zerknąć na sk2.pl i tam się zgłosić do naszej zabawy. Trzeba dokończyć, uzupełnić słowa po Sławku.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i właśnie, to należy do Was, a jutro pierwszy finał naszej zabawy. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

0: Jeszcze będzie pięknie. Jeszcze będzie pięknie, to cała prawda od BRO w Radiu SK2. I rzeczywiście, jeśli myślimy już o tym, co będzie się działo w lipcu, w sierpniu, no to tak, lato 2026 zapowiada się jako cieplejsze od normy wieloletniej, ale wysoce dynamiczne. IMGW prognozuje, że w lipcu i sierpniu temperatury będą o 1,5 stopnia z reguły wyższe od normy historycznej. Upały powyżej 25 stopni w cieniu będą też często, ale przeplatane gwałtownymi burzami. Czyli trzeba dobrze się wstrzelić w urlop. Wziąć urlop nie wtedy, co zawsze, bo natura wie, że wtedy, co jak zawsze bierzesz urlop, to będzie lało.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
3: I po reklamie.

0: Wakacje tuż za rogiem i niektórzy walczą, żeby zrobić formę do wakacji na diecie redukcyjnej. Jeśli ktoś, to na śniadanie. Miałem coś idealnego, bo małe rzeczy od Sylwii Grzeszczak. Muzycznie bardzo dobrze będzie także po 10:00. Zapraszam, żeby zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
4: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Przed nami pierwszy rodzinny rajd rowerowy ze Strażą Miejską. To okazja do aktywnego spędzenia czasu z rodziną, wspólnej zabawy oraz promowania bezpiecznej jazdy na rowerze. Wspólnie pokonamy 10 km. Na zakończenie przewidziane jest ognisko i masa atrakcji dla najmłodszych. Rajd odbędzie się 27 czerwca. Startujemy o 10:00. Ruszamy spod siedziby Straży Miejskiej przy Alei Tysiąclecia.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
0: Punktualnie 10:00 na naszych zegarach. Kolejna godzina pięknego, dobrego, polskiego grania. A jakże to u nas w Radiu SK2, Dawid Wajda. Cześć ponownie. Mysłowic, Sanach i elektryczne gitary to na początku tej godziny.

Niby, że to sobota, dzień mopa, ale w niedzielę też można coś niecoś z miotłą i z mopem odstawić. Być może wy jesteście właśnie w ferworze walki, to przecież jeszcze przed południe. Niektórzy jeszcze śpią, a wy w pocie czoła, kuchni, radyjko gra. I na błysk ma być, żeby wszyscy wstali, a później przy śniadanku, jak już będziecie zasiadać, to już tylko pieprz i sól. Kasia Kowalska już teraz.

Przed chwilą wspominałem o tym, że sobota, dzień mopa. Znalazłem kolejną rzecz, która bardziej pasuje do soboty, a przypada na dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Kąpieli przypada na 14 czerwca, a tak się złożyło, że to akurat w tym roku jest niedziela, a nie sobota, więc może komuś o jeden dzień się coś tam przesunęło. Ania Dąbrowska, tego chciałam. No to może przez Anię właśnie.

0: Ależ to jest hicior końcówki lat 90. 96 rok ubiegłego wieku. Wtedy powstał ten utwór. Jak to brzmi? Dobrze brzmi. To Mafia i Imię Deszczu. W Radiu SK2 pamiętam, jak dzisiaj wszystkie dzieciaki na konkursy piosenki brały właśnie ten utwór. I pamiętam, jak dziś ten teledysk. Piasek z długimi, blond farbowanymi włosami. Śpiewałem sobie w studiu właśnie ten utwór. Mówi się, że to se ne vrati, a za sprawą właśnie takich najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 to se vrati.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: Listoś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: I po reklamie.

0: Gdyby muzyka działała na nas tak, że przejmujemy cechy wykonawców danej muzyki, to bardzo byśmy chcieli, żeby teraz na nas przeszedł ten wigor z grupy Lady Punk. Niesamowity koncert w Opolu z okazji 45-lecia istnienia tej grupy. Oni 45 lat grają, a niektórzy z nas 45 lat chodzą po świecie, już ich tu w krzyżu boli, tu kolana się dzielą na zdrowe i chore, a Lady Punk grają i im starsi, tym lepsi. Chcielibyśmy, żeby to tak na nas spłynęło i zdrówka życzymy oczywiście grupie Lady Punk, jak i sobie również. I tak, tym zdrowotnym krokiem zapraszam Was. Za chwilę 11 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: I po reklamie.
0: Haha, 11 na zegarach. Dawno nie było, jakoś nas to ominęło tydzień temu. Zatem teraz, jak zawsze o 11, pozdrawiamy kotleciarzy, którzy tłuką schabowe. Róbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Martyna napisała na Messengerze, że tydzień temu tłukła schab na kotlety, a ja nie pozdrowiłem. No nie pozdrowiłem, bo w niedzielę tydzień temu nie miałem programu. Dzisiaj mam, to pozdrawiam tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Jednak Martyna w swojej wiadomości dodała dalej, że dzisiaj nie ma schabu, tylko ma karkówkę w sosie pieczarkowo-porowym. No to dobra pora na takie danie właśnie. Może. Wszystkich w kuchni jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, żeby nikt nie poczuł się urażony. Daria Zawiałow już teraz. Trzecie.

Sydney Polak z PZ-em. Chyba usłyszeli, o czym rozmawiamy sobie od początku godziny 11 na antenie Radia SK2. No jasne, że o jedzonku, jasne, że pozdrawialiśmy schabiarzy. Pozdrawiliśmy też tych, którzy karkówkę mają. Oczywiście mielone też gdzieś się zdarzy, bo widzę, że piszecie. Niektórzy mają gulasz. Tak, to są wasze dania niedzielne i do tego dania Sydney Polak z PZ-em Calina Czerwono otwierają wino. A potem Lambery się zastanawia po takim obiedzie przyprawianym czerwonym winem, co ja robię tu. Więc muzycznie to tutaj u nas wszystko w Radio SK2 się zgadza.

0: Ważne, żeby się dzisiaj nie przemęczać. Ważne, żeby była wygodna podusia pod głową. Ważne, żeby nie zabrakło kawy i herbaty i czegoś słodkiego, jak już obiadek sobie smacznie zjecie. To są ważne rzeczy na niedzielę, ale te, o których śpiewamy Zojka się Wilk także. W tej godzinie jeszcze Dawid Podsiadło czy Bledka, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Bledka o tańcu w tym utworze i tak gramy na finał tej godziny. Za chwilę 12 na zegarach, rozpoczynamy popołudnie. Być może ktoś z was tańcuje o tej porze. Ja tańcuję bardzo często, jeszcze nawet przed południem, jak jestem w domu, ze swoimi dziećmi, z żoną także. Pamiętajcie, jak tańczycie, patrzymy sobie głęboko w oczy.
1: Reklama.
2: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Rotary Klub Biała Podlaska zachęca do udziału w wielkim wyścigu gumowych kaczek. Pod koniec czerwca nasi reprezentanci zmierzą się na Krznie. Jak co roku cel jest szczytny. Tym razem pieniądze zbieramy dla 7-letniej Zosi. Więcej szczegółów znajdziecie na facebookowym fanpage'u Rotary Klub Biała Podlaska. Wyścig odbędzie się 28 czerwca. Na zwycięzców czekają nagrody.
8: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
0: Popołudnie niedzielne rozpoczynamy, bo punkt 12. Z każdą kolejną minutą tylko coraz cieplej będziemy myśleć o jutrzejszym poniedziałku. Mam nadzieję, że tak ciepło będziecie o nim myśleć, a nie odwrotnie. Dawid Wajda, cześć ponownie. Klasyczkami postanowiłem wypełnić tę godzinę. 12 będzie Manam, będzie Tila, będzie Wódka Suflera. Bądźcie z nami.

0: padłeś, powstań. Grzegorz Chyży i wstaje w Radiu SK2. Tak samo powinno być na Murawie. Na mundialu walka trwa bez naszych, ale my dla Polaków mamy coś innego, coś zdecydowanie lepszego. Chcielibyśmy utworzyć naszą drużynę, drużynę Radia SK2, żeby zagrała razem z nami w wielkim finale 4 lipca na PGE Narodowym w naszym SK Karniaki Cup. Sławek Peszko będzie razem z wami, będziemy grać o 10 tysięcy złotych, a wcześniej mamy dla was zagadkę, to na SK2 w zakładce wygraj.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: I tam, gdzie wygwizdane, to trzeba za Sławka dokończyć. SK2.pl, zakładka konkursy, jutro pierwsza odsłona, pierwszy finał naszej zabawy.

O jeszcze jednym święcie, które przypada na dziś, wam nie mówiłem, bo przypada tak niefortunnie, że to akurat jest niedziela i wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa są zamknięte. Mówię o święcie krwiodawstwa, ale zerknijcie sobie na regionalne strony swoich centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, bo być może wyjechał bus taki w teren i można gdzieś do tego busa się udać nawet i w niedzielę i krew oddać. Na pewno są takie akcje, a warto, bo przynajmniej za takie oddanie jest 9 tabliczek czekolady lub ekwiwalent w równej ilości kalorycznej, żeby to się wszystko zgadzało. Poza tym zwolnienie z pracy na dzień donacji i następny i wiele, wiele innych korzyści. Sama radość dlatego, że pomagamy komuś. To chyba jest najważniejsze. Ja wam pomagam w sposób muzyczny w tym momencie. Budka suflera już teraz.

0: Dokładnie 20 maja 2021 roku Mrozu wydał ten singiel. Myślę, że on coś przeczuwał, bo patrzę sobie na cenę złota. Dobrze wiemy, że ona przez lata nam urosła, ale w 2021 roku, dokładnie w maju, 7 tysięcy za uncję. Dzisiaj ta kwota jest praktycznie dwa razy większa, jak nie więcej. Jak Mrozu wszystko chciał zamieniać w złoto w tym utworze, wydaje mi się, że mu się to opłaciło.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: Autopromocja.
1: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Urszula, w takim już spokojnym rytmie, być może w jakim wracacie z weekendu. Czas powrotów się rozpoczął, na ten czas powrotów zapraszam Was na kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Ja już oddaję antenę w inne dobre ręce i głos, a Was serdecznie pozdrawiam, życząc dalszej części dnia. Dobrego dnia. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Niedziela jest jak gość po imprezie. Przychodzi bardzo szybko, znika jeszcze szybciej i zostawia niezły po sobie bałagan. Doda i dwóch kubusiów przy okazji. Razem to w SC2 ogarniemy i nie martwcie się o obiad, bo dzisiaj grillujemy przy tym co najlepsze.

0: and Full of Zasadzka. Sztuka latania w SC2 od Lady Punk, a teraz sztuka grillowania z SK2.
1: Sponsorem relacji jest Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Ale jest fest zabawa. Kamil Nosel zameldowany na Grill Fest w warszawskim Wilanowie. Kamil, co tak tam skwierczy na ruszcie? Czuję, że już żałuję.
3: Oj, Kamilu, żałuj, że nie mogę przez radio wysłać ci tych wspaniałości, tych wspaniałych smaków i oczywiście tych grillowych przysmaków, ale rzeczywiście jesteśmy na Grill Feście. Jurek Sobieniak, czyli główny dyrygent tego zamieszania. Jurku, co jeszcze możemy rzucić na grilla tutaj i co jeszcze, jeżeli ktoś ma okazję przybyć, może zjeść?
4: Słuchaj, no tradycyjnie trójca powinna być, czyli karkówka, kaszanka oraz kiełbaska, ale oprócz tego są naprawdę niesamowite rzeczy. Na przykład arbuza można, nie wiem, czy wiesz, że można arbuza wrzucić na grilla?
5: Jak to się robi?
4: No normalnie, bierzesz arbuzę i go wrzucasz na grilla. Faktem, że można go troszeczkę doprawić kolendrą, no ale oprócz tego to jest oczywiście pyszne barbecue, bo grillowanie ma wiele imion, między innymi jest tak zwane low and slow, czyli powolutku w niższej temperaturze. Może być troszeczkę wyższa temperatura, gdzie mamy więcej dymienia i to jest te takie prawdziwe amerykańskie barbecue, albo wysoka temperatura, czyli taki dobry, soczysty stek, żeby wyszedł, no to on lubi tam 250, 300, 350 stopni. Naprawdę wysoka temperatura, a do tego jest potrzebny oczywiście dobry grill.
3: Wszyscy zadowoleni i najedzeni?
4: Ja tak.
3: To wszyscy ci, którzy czują grilla lub chcą poczuć grilla w swoim podniebieniu, zapraszamy, plaża Wielanów. Tutaj trwa Grill Fest.
0: Z Kamilem Noselem i SK2 jest zadyma.
1: Sponsorem relacji był Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.

0: Oby się doczekał, gdyby tak mógł pewnie cofnąć czas. A propos właśnie, Łukasz Zagrobelny w SK2, a teraz...
1: SK2, wehikuły czasu.
0: I wylądowaliśmy w 1978 roku. To jest rok, nazwałem go wielu pierwszych razów, bo w radiu słyszymy, jak pierwszy Polak, Karol Wojtyła, został papieżem. W kosmos poleciał pierwszy Polak, Mirosław Hermaszewski. Amerykanie puszczają w kinach pierwszego człowieka ze stali, czyli Supermana, a za to Super Maryla Rodowicz wydała kolejny hit 48 lat temu.
1: SK2, wehikuł czasu.
2: Trzeba mi wielkiej wody.
0: Zabrała nas za wielką wodę.

0: Śmigają nieźle najlepsze polskie hity. W SC2 właśnie wszystko tutaj śmiga, jak w szwajcarskim zegarku. A Szwajcarzy dzisiaj głosują. Decydują, czy ich kraj ma mieć maksymalnie 10 milionów ludności i nie więcej.
1: SK2.
0: 10 milionów? W Polsce tyle wraca do domu i to tylko z weekendu.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
4: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: jaką kiedyś robili muzykę, jakie Szekspir książki pisał. Wanda i jej banda Wesce 2. I to nie muzyczny dramat, tylko Julka na balkonie, która chyba dzisiaj to nie postoi za bardzo. Są pogodowe alerty i o nich o 14 w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Najpiękniejsze konie świata ponownie zobaczymy w Janowie Podlaskim. Od 7 do 11 sierpnia odbędą się tam Dni Konia Arabskiego. Wydarzenie rozpocznie narodowy pokaz, którego kulminacją będzie wybór czempiona Polski oraz nadanie prestiżowego tytułu Best in Show. Na koniec zaplanowano widowiskowe parady hodowlane w stadninach w Janowie, Białce i Michałowie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
11: 14 na zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Dzień dobry. A na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa tam akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia przed nimi od IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. A mamy fetę w Nowym Jorku. Koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
0: My również w SC2 włączamy tryb NBA, czyli Narodowe Bractwo Altanek. I w burzową pogodę pod altanką schować się można. Kończymy weekend również dwutaktem. Z taktem dziewczyny, które nie lubią dawać kosza. Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak i inne najlepsze.

0: Kowalski, witajcie w SC2, gdzie same tylko polskie sztosy, również Marcin Procki, który dla was będzie sprawdzał, co ciekawego dzieje się w Polsce dzisiaj. To wszystkim mówimy dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kocham cię.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Maciej Musiałowski w SC2, a za 12 dni ostatni dzwonek i wakacje. W związku z tym w trasę ruszają i to już dzisiaj pociągi, więcej składów, PKP się chwali, w góry nad Bałtyk i co ciekawe, po 33 latach pociągi przyjadą do Łomży. 33 lata czekać na pociąg. Rekord.

0: Premierowe utwory, goście specjalni, gigantyczne widowisko świetlne i tysiące ludzi zakręcone również na stadionie w Poznaniu. On w centrum uwagi? Dawid Podsiadło. Tak było wczoraj w Poznaniu, a za tydzień bawimy się w Gdańsku. Sezon trwa w najlepsze hity w SC2. Mamy też sezon na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, ale powiem wam, że chcielibyśmy z wami, słuchaczami Eski 2, zagrać na Stadionie Narodowym. Nie ściemniam, naprawdę, montujemy drużynę na SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko na czele. 4 lipca będziemy razem biegać po murawie pięknie wygolonej Stadionu Narodowego, no i strzelać karniaki. I nawet do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. A co zrobić, by się wstrzelić w drużynę Eski 2 i wskoczyć do finału? No to trzeba na początek wskoczyć na stronę sk2.pl i odgadnąć wygwizdane przez Sławka Peszka słowo. Ja wam je puszczę.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: O, właśnie tak. SK2. Ale nie boli to, żeby wejść do finału SK Karniaki Cup. Wskakujecie przez internet do zabawy, a jak jutro zadzwonimy do ciebie, wystarczy, że prawidłowo odpowiesz, co wygwizdał Sławek Peszko i jesteś w drużynie Eski 2 i potem już bawimy się tylko na Stadionie Narodowym strzelający Karniaki Cup z Eską 2.

0: Co to się stanęło? Carla Fernandez w SC2, ale niezwykłego wyczynu dokonali fryzjerzy w Piotrkowie Trybunalskim. W 8 godzin pobili, chyba tak, rekord Guinnessa. W 8 godzin ostrzygli 500 osób. SK2. Po takim maratonie to trzeba sobie ciachnąć woldę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na weekendowe powroty do domu tylko w SC2. Już za chwilę też najświeższe informacje, między innymi właśnie dla tych, którzy jadą i mają jeszcze przed sobą kilka kilometrów do domu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50 pod Mińskiem Mazowieckim. Motocyklista uderzył w bariery.
10: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
0: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. Drużyna Sił Powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
11: Lexi, jak emocje po meczu?
12: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
11: Jak to jest grać z taką ekipą?
13: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
0: Mówili Lexi Frisa. W drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
14: Zmywanie. To jest dyscyplina sportowa po niedzielnym obiedzie albo grillowaniu, której chyba unika najwięcej osób. Ty, Marcin, zmywasz?
15: Nie, ja lubię, to mnie relaksuje.
14: O, no to fantastycznie. W SC2 nigdzie się nie zmywamy, tylko gramy.
1: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity. Polskie hity.
1: SK2.
14: Roxana Węgiel, Mrozu, Dede Negra, w SC2 najlepiej smakuje polska muzyka, to skoro cię to relaksuje, to może ja ci dorzucę taką krzywą wieżę z talerzy.
15: To wszystko ty dzisiaj nawrodziłeś?
14: No, i patelnia jeszcze została.

0: Sponsorem relacji jest firma Traeger.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom. Dostawca przekąsek na grilla, oliwki, korniszony i suszone pomidory.
2: Jest jazz, jest wesoło na grillfeście z SK2 na plaży w Wilanowie. Tutaj spotkacie naszego człowieka od zadań specjalnych, od grillowanej również perfekcji, Kamilka Nosela. Noselku, co wy tam wrzucacie w ogóle na ruszt? Grillujecie kiełbasy i tylko stejki?
3: No, nie tylko grillujemy na plaży Wilanów, chociaż trwa grillfest, to my na przykład rzucamy pizzą. Znaczy, dobra, ja nie będę rzucał, bo ja nie mam takich technicznych możliwości, ale Marcin Kozicki, który robi to profesjonalnie, teraz mi powie, jak rozpocząć rzucanie pizzą, tak żeby później rodzina nie była wkurzona.
4: Zaczynamy od najprostszych trików, później możemy też sobie kupić treningowy placek. To jest taki z silikonu, od którego zaczynamy zabawę z porzucaniem pizzy, a później, żeby nie marnować tyle jedzenia, możemy właśnie wyćwiczyć na tym treningówce, a później rzucać prawdziwym. Na Mistrzostwach Świata, w których biorę udział od 3 lat, reprezentuję Polskę, używamy tylko i wyłącznie prawdziwego ciasta. Do wszelkich pokazów i zawodów jest prawdziwe ciasto. Natomiast w domu, czy żeby rozpocząć swój trening, no to treningówka.
3: Proszę, powiedz mi, można połączyć pizzę i rzucanie tej pizzy później z grillem?
4: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim tutaj ja pełnię funkcję też atrakcji troszkę, bo robimy warsztaty dla dzieci, uczymy dzieci, jak właśnie rozkręcać przede wszystkim rękami pizzę, bez żadnego wałka. O, tu można właśnie zobaczyć, jakie piękne pizze dzieci kręcą.
3: A jak pachnie.
4: Tak. My też serwujemy bardzo dobrej jakości pizzę, która jest na zakwasie, z dodatkiem mąki pełnoziarnistej, czyli coś zdrowszego. I do tego oczywiście mozzarella frittata. Dzieci uczą się właśnie, jak też działać w kuchni.
3: I później takie zrobione ciasto z dodatkami wrzucacie na grilla?
4: Można wrzucić na grilla, można wrzucić do specjalnego pieca. Mamy tutaj różne piece, my akurat mamy elektryczne, ale na grillu również można pizzę zrobić.
3: Więc wpadajcie, a my co? Rozkoszujemy się jeszcze grillem podczas grillfestu.

0: sponsorem relacji jest firma Traeger, producent grilli peletowych. Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom.
1: Pizza z grilla, włoska robota, polski ogień, Roxana Węgiel, WSC2.

0: Ewa Farna i Cicho. Ja was teraz zabieram.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Na Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz odbyły się w Stanach Zjednoczonych, a było to w 1994 roku i wtedy wygrała Brazylia. W tym roku jeszcze nie wiadomo. A na polskich drogach, absolutnym królem stawał się produkowany Polonez Caro. W aucie, kto miał radio na kasety, to kręciła się kasetka zespołu Universe z 94 roku i to jest kaseta Być przy Tobie, na której gościnnie zaśpiewała Beata Kozidrak, no i razem z Mirkiem Regułą zespołu Universe stworzyli wyjątkowy duet i hit, który cały czas ma w sobie miano romantycznego.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Żal, miłość. Tyle chciałem ci dać. Universe i Beata Kozidrak w SC2 w wehikule czasu.

0: Kamil Bednarek, Westę 2, list i tajemnice kulinarne. Zapomnij o gotowaniu makaronu w garnku. Taki artykuł mi tutaj wyskoczył. Mówię, kurczę, o co chodzi? Makaronu w garnku się nie gotuje? Szefowie kuchni polecają tę metodę. Można gotować makaron na patelni. Jest podobno szybciej. A potem tylko wystarczy dorzucić sos i spaghetti na patelni gotowe. SK 2. I to tak dobre, że aż można lizać patelnię.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
15: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
14: Wspaniale się to ogląda.
15: A jak smakuje?
14: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
18: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: To będzie ostatnia reklama.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
20: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gry.

0: SC2, panowie, którzy mają już 45 lat na liczniku i dalej robią muzyczne zamki na piasku, choć 45 lat budowali swoją formację na skalę. Lady Punk w SC2 za chwilę 16 i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia. Autoglas wymienia.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
20: Co? Gdzie? Kiedy?
22: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Przed nami pierwszy rodzinny rajd rowerowy ze Strażą Miejską. To okazja do aktywnego spędzenia czasu z rodziną, wspólnej zabawy oraz promowania bezpiecznej jazdy na rowerze. Wspólnie pokonamy 10 km. Na zakończenie przewidziane jest ognisko i masa atrakcji dla najmłodszych. Rajd odbędzie się 27 czerwca. Startujemy o 10. Ruszamy spod siedziby Straży Miejskiej przy Alei Tysiąclecia.
21: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
0: Szesnasta na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
1: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: Zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają monitoring teraz i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
3: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
10: Chłodno na północnym wschodzie, około 13 stopni. W centrum 16, najcieplej w okolicach Rzeszowa do 18, ale nerwowo w całej Polsce. Miejscami grzmi, pada, w drodze do domu darmowa myjka. Chmury biorą robotę na siebie.
23: Najlepsze polskie hity.
24: Polskie hity.
10: I wracamy z Baranowskim. Magda Fam też się przyłączy. Robert Jansson po drodze będzie czekał z Kubą Badachem, a teraz Sylwia Grzeszczak siada obok i flirtuje w SC2 z wami.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, no szkoda, że już się skończyło. Męskie granie orkiestra, tegoroczna w SZ2.
2: SK2.
1: To jeszcze świat celebrytów, kolorowa prasa pisze. Milionowe interesy rodziny Pazurów. Edyta i jej mąż, znany aktor Cezary Pazura, killer, to biznesowi drapieżnicy. Na czym zarabiają? Reklamy, diety, perfumy. Proponuję jeszcze salon pedikir, ale taki z pazurem. Magda Fam w SC2.

0: Ponownie się w niej zakochujecie. Trzecie miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2 i Marisa. Zróbcie jej prezent w piątek na kolejne notowanie. A popołudnie pełne prezentów u Donalda Trumpa. No, prezydent Stanów obchodzi dzisiaj okrągłą 80. Za godzinę widzę tutaj w grafiku obiad ma rodzinny, bez rozmów o polityce, a potem spotkanie z VIP-ami. No i wśród VIP-ów nasz prezydent Karol Nawrocki również dostał zaproszenie, poleciał.
1: SK2.
0: Dzisiaj na urodzinach, a jest niedziela, jutro poniedziałek, ciekawe jak on do pracy przyjdzie. Robert Gawliński w SC2.

0: Rozpędzona Daria Zawiałow w SC2, hity na medal, sporo też medali zdobyliśmy w Portugalii. Na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie Ania Puławska zdobyła i to dzisiaj. 6. srebrny krążek, gratulacje. A my wiosłujemy w stronę domu już za chwilę z Zalią i Margaret w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: I po reklamie.

0: Roztańczona, rozpędzona Margaret, Margaretka. Najlepsze polskie hity tylko w SC2, a także najważniejsze i sprawdzone newsy, które już za chwilę, i potem kontynuujemy to, co najlepsze przy polskich hitach. Powrotną niedzielę na drogach.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
14: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogen Bos walczy z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii. W tym momencie jest 6-6, trwa tiebreak, a w nim aktualnie jest 4-2 dla Polaka. Prąd śmiertelnie poraził trzy konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
15: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
14: Powiedział nam Martin Halesze z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści, na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
16: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228. razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
14: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Ogromny respekt, dzięki i honory dla honorowych krwiodawców w SC2. Najlepsza grupa. Urszula, Dawid Podsiadło, Natalia Zastępa już za chwilę. Czyli w naszych żyłach w SC2 płynie tylko polska muzyka, i to jaka?

Co za popis w finale. Po wymagającym starciu wygrał holenderski turniej tenisowy Kamil Majchrzak. Jego historyczny wyczyn, a teraz Maryla Rodowicz w historycznym kawałku Łatwopalni w SC2.

0: kwadrans po 17, a w SC2 przenosimy się teraz tam, gdzie ruszty nie stygną ani na chwilę.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville, producent bułek do burgerów i hot dogów na grilla. Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Plaża. Plaża w warszawskim Wilanowie. Tam trwa Grill Fest z słuchaczami SK2 i z Kamilkiem Noselem. Kamil, łączymy się z nim. Kamil, powiedz tam, co proponują mistrzowie grillowania na kolację. Prosto z ognia, bo to już jest ta godzina. Rozumiem, że rusztów jeszcze nie zdążyliście chyba ostudzić, prawda?
2: My ciągle grillujemy na plaży Wilanów. Trwa Grill Fest i odciągnąłem od grilla Artura, który jest ogniomistrzem i on potrafi kontrolować nie tylko to, co na grillu, ale i poza grillem. To najpierw przejdźmy do grilla. Co na naszym grillu zostało rzucone i co za chwilę pożeremy?
3: Na grillu rzucone są wszelkiego rodzaju warzywa, ponieważ warzywa są bardzo ważne. Najważniejsze jest mięso, ale warzywa też są ważne.
2: Marchewka, szparagi,
3: cukinia mini, ziemniaczki oczywiście, bo muszą być ziemniaczki. Do tego krewetki, bo to pójdzie wszystko z naszym łososiem, który wędzi się tam w dymie. No i za chwilę będziemy podawać.
2: Powiedziałeś dym, a ja wcześniej określiłem cię jako ogniomistrz. Proszę powiedz mi, rozszyfruj to wszystko. Co znaczy ogniomistrz w twoim wykonaniu?
3: Ogniomistrz w moim wykonaniu znaczy, że potrafię okiełznać ogień.
2: Czyli jesteś po prostu strażakiem?
3: Nie, strażakiem nie jestem, aczkolwiek zawsze o tym marzyłem, więc może ta ksywka się stąd wzięła, taki pseudonim artystyczny. Aczkolwiek dużo pracuję na otwartym ogniu też i grille pelletowe też są związane z dymem, z ogniem. No bo żeby powstał dym, to musi być ogień. Ale ten ogień, żeby powstał dym taki, który jest dobry do jedzenia, musi być odpowiednio ujarzmiony. Jego temperatura musi być ujarzmiona, to inaczej wszystko będziemy palić.
2: Czyli to weź zdradź, jak ujarzmić taki ogień?
3: No to są... Co będę zdradzał? Lata praktyki po prostu. Zapraszam na warsztaty, to się dowiecie wszystkiego.
2: Ja go podgrilluję trochę i może puści trochę farby. Dziękuję, pozdrawiamy z plaży Wilanów, bo tutaj smakowaliśmy na Grillfeście.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville. Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.
0: Jak grilluje razem z wami uwędzony Kamil Nosel, zobaczycie sami na Instagramie SK2. Los.

0: Lady Punk w SC2. Jest taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W SC2 lądujemy teraz w roku, kiedy wprowadzono cukier na kartki w Warszawie. Warszawę zresztą z Katowicami połączono słynną drogą, tak zwaną gierkówką, drogą szybkiego ruchu, czyli rok 1976. Wtedy też amerykańska sonda Viking 1 wylądowała na Marsie pomyślnie, przesłała na Ziemię pierwsze w historii w ogóle kolorowe zdjęcia z bliska powierzchni Marsa, a w muzyce i to polskiej kosmiczne wiadomości, bo w tym roku Krzysztof Krawczyk rozstał się z zespołem Trubadurzy, zaczął robić karierę solową i stworzył taki numer jak Byle było tak. Na pewno kojarzycie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ciekawa jest historia tej piosenki. Powstała metodą tak zwanej rybki, czyli Krzysztof siedział w studiu nagraniowym i śpiewał takie przypadkowe słowa do melodii i przypadek sprawił, że powstał niebyle jaki hit.

0: Dodaj jej życiowe mądrości. Nie daj się wesce 2 za 19 minut 18. W kalendarzu 14 czerwca takie jeszcze nietypowe święto mi dzisiaj wskoczyło właśnie tutaj do oczu z tego kalendarza. Dzień kąpieli mamy. Więc wskakując dzisiaj do wanny, pamiętajcie, aby zabrać ze sobą...
1: SK2.
0: Kaczuszki. I kąpiemy bąbelki.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
4: Nowy Express Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
11: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
11: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
13: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: 22 moja i twoja nadzieja. Nadzieje mają dzisiaj na zwycięstwo podczas mundialowego spotkania Niemcy, którzy zagrają z Karaibską Wyspą. Ona ma mniej mieszkańców niż Gliwice, patrzcie, a na mundial się dostała. I to jest Curaçao. I nie mówię o przerwie na nawodnienie. Za chwilę godzina 18. I wracamy po krótkiej przerwie do najlepszych polskich hitów w Wesce 2.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
13: Jest 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Hesse-Hordenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. A Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
14: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
13: Informował reporter Eskidwa Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. O, z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczybłydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Money, money, money.
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Czy nauka może być bezpłatna?
20: Bezpłatna?
19: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
20: Ania, rachunkowość.
19: Zdała i jest na plusie.
20: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
19: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
20: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
19: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
20: Bezpłatnie.
19: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: O nie! Gdzie moja kasa?
22: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
1: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Sezon kąpielowy zbliża się wielkimi krokami. Poszukiwani są ratownicy wodni. Aby nim zostać, trzeba mieć ukończone 18 lat, bardzo dobrze pływać oraz przejść specjalistyczne szkolenia, w tym kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2: Robert Wawruch, prezes rejonowego WOPR w Lublinie.
3: Jeszcze jesteśmy chwilę przed takim sezonem kąpielowym, kiedy spędzamy czas nad wodą, żeby się ochłodzić, żeby miło spędzić czas na słońcu. To jest też moment, kiedy możemy się zastanowić nad swoimi planami właśnie wakacyjnymi. Dla niektórych mogłaby być możliwością jakaś dodatkowa praca w formie ratownika wodnego. Czy to dobra forma spędzenia czasu dla naszych słuchaczy?
2: No, oczywiście bardzo dobra. Jest to w jakiś sposób także zarobienia pieniędzy, no i zorganizowania sobie życia wakacyjnego w sposób pożyteczny, można to tak nazwać. Wielu młodych ludzi pracuje w zawodzie ratownika, chwalą sobie. Zapotrzebowanie jest jak co wakacje dosyć duże, bo ten deficyt mimo wszystko istnieje. I jak świeci słońce, no to i tak wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, czyli na plaży.
3: Co trzeba zrobić, żeby zostać ratownikiem?
2: Zacznijmy od tego, że trzeba umieć pływać. Dlatego, że kursy ratownicze dedykowane są dla osób, które dobrze pływają. Dobrze pływają, czyli jest to poprzeczka zawieszona na poziomie dobrze pływającego amatora. Nie uczymy pływać, uczymy technik ratowniczych, uczymy ratowania ludzi. Natomiast zakładamy, że przychodzi do nas osoba, która w sposób bardzo dobry posiadła już umiejętność pływania i od tego poziomu zaczynamy. No i od tego trzeba zacząć. Robimy kurs ratownika wodnego. Do tego, żeby zacząć pracę jako ratownik, trzeba spełnić inne wymogi ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która jest takim głównym aktem prawnym określającym, co się dzieje w ratownictwie wodnym. I oprócz tego kursu na stopień ratownika wodnego trzeba mieć jeszcze ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiadać jedne z dodatkowych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym. I tutaj też jest rozporządzenie, które konkretnie określa, co to są za uprawnienia, jaki mamy wybór.
3: Cechy charakteru, podejrzewam, też mogą grać dużą rolę, bo to na pewno musi być osoba odpowiedzialna i odporna psychicznie na wszelkie jakieś sytuacje wyjątkowe.
2: W zasadzie odpowiedział pan na pytanie. Tak, w 100% to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. No, oprócz posiadania umiejętności, chyba w sumie najważniejszą rzeczą później już są właśnie te dwie cechy charakteru, czyli ta przede wszystkim ta odpowiedzialność, bo praca ratownika fizycznie no, nie polega na wykonywaniu jakiejś pracy. Śmiejemy się, że jeżeli ratownik coś robi, to już jest źle. Ratownik powinien działać przede wszystkim prewencyjnie, przede wszystkim widzieć zagrożenia, które się zbliżają, a sama akcja ratownicza to już jest ostateczność, do której w zasadzie nie powinniśmy dopuścić, no chociaż czasem nie jest to możliwe, no bo nie mamy wpływu na zachowania ludzi tak do końca. Niektórzy zachowują się w sposób całkowicie irracjonalny i działający w zasadzie na własną szkodę, bezsensowny, bezmyślny, trzeba to powiedzieć otwarcie, i na to nie możemy mieć wpływu, natomiast możemy zareagować i próbujemy to robić. I to są podstawowe cechy ratownika. Ma widzieć, ma analizować, ma być osobą odpowiedzialną, no ale też i mieć wiedzę i umiejętności.
3: To skoro już wiemy, kto to musi być, co musi umieć, może zapytam, co trzeba teraz zrobić? Do państwa się zgłosić poprzez formularz, dzwonić? Jak to wygląda?
2: Obie formy są akceptowalne. Albo strona woprlublin.pl, zakładka kursy szkolenia, albo telefon do biura, albo wizyta osobista. Każdy sposób kontaktu jest dobry, akceptowalny i skuteczny. Zapisujemy na najbliższy możliwy kurs, najbliższy etap szkolenia. Teraz akurat kończymy już tą edycję weekendową, która zaczęła się w lutym. Natomiast zaproponować możemy kursy wakacyjne, które są dedykowane dla przede wszystkim uczniów, studentów, którzy w wakacje mają dużo wolnego czasu i wtedy te zajęcia są codziennie, więc ten kurs trwa szybciej, jest bardziej sprawny, prowadzony w sensie czasowym. No i to jest najbliższa propozycja, jeżeli chodzi o szkolenie na stopień ratownika wodnego.
3: A to jest też, powiedziałbym, zawód z przyszłością, bo wspomniał Pan na samym początku, że zapotrzebowanie cały czas jest.
2: Od wielu lat to się nie zmienia. Zawsze ratownik, który chce znaleźć pracę, pracę znajdzie. Już w zasadzie koniec kwietnia zaczyna się giełda, zaczyna się kompletowanie. Maj to już jest taki gorący okres, kiedy Polska zaczyna poszukiwać ratowników. Jeżeli nie w swoim rejonie, to mamy całe wybrzeże. Tam są długie plaże, gdzie podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa zapewniają bezpieczeństwo i muszą znaleźć ratowników, więc praca jest. Jeżeli ktoś chce pracować, na pewno pracę znajdzie.
1: Dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia jeszcze w te wakacje, lubelski WOPR przygotował intensywne kursy wakacyjne dedykowane głównie uczniom i studentom. To nowy kierunek kształcenia. Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w nowym roku szkolnym uruchamia klasę o profilu pożarniczym. Tym samym dyrekcja po raz kolejny chce trafić w zapotrzebowanie rynku. Rozmawia Arek Michlewicz.
4: Co się takiego zmieniło w szkole, że zdecydowaliście się uruchomić kierunek pożarniczy?
5: Urszula Majewska-Hilkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Plany już na ten kierunek mieliśmy w tamtym roku. Niestety było za mało chętnych, żeby otworzyć taki kierunek, więc w tym roku postanowiliśmy wzmocnić działania promocyjne. Dlatego zorganizowaliśmy pierwsze wojewódzkie zmagania pożarnicze. W tych zmaganiach, które odbyły się w sobotę 25 kwietnia, wzięło udział aż 9 drużyn młodzieżowych pożarniczych z terenu całego województwa lubelskiego. Celem zmagań były oczywiście zmagania sportowe, pożarnicze, ale również właśnie promocja licealnej klasy straży pożarnej, którą chcemy otworzyć w przyszłym roku w Zespole Szkół.
4: Te wojewódzkie zmagania pożarnicze to taka trochę przynęta dla tej młodzieży, żeby spróbowała bądź zachęciła się do tego, aby przyjść na ten kierunek, który proponujecie, czyli klasa pożarnicza.
5: Tak, postanowiliśmy stworzyć okazję właśnie, żeby pokazać ją w Podlaski, pokazać szkołę. W hali sportowej odbyła się pierwsza konkurencja, czyli udzielanie pierwszej pomocy. W budynku szkoły ewakuacja osoby poszkodowanej. Chcieliśmy też pokazać internat. Uczeń każdej pierwszej klasy ma gwarantowane właśnie przyjęcie do internatu, który funkcjonuje przy Zespole Szkół.
4: Tak szczerze mówiąc, to wiele szkół boryka się z problemami tego, że no, mało tych uczniów jest. Natomiast jak wy sobie z tym radzicie? No bo jesteście w Janowie, trochę oddaleni od Białej Podlaskiej. Czy z Białej Podlaskiej również uczniowie przyjeżdżają i tutaj się uczą?
5: Przyjeżdżają uczniowie nie tylko z Białej Podlaskiej, ale również ze ściennych miejscowości, a nawet do technikum, szczególnie do technikum hodowli koni, przyjeżdżają uczniowie z całej Polski.
4: Czy jeżeli chodzi o rozbudowę kierunków, to wy cały czas modyfikujecie to, tak jak teraz pożarnictwo uruchamiacie, a wcześniej jak to się odbywało, bo trzeba trafiać w zapotrzebowania rynku?
5: My zaczęliśmy tak naprawdę wzbogacać naszą ofertę edukacyjną ponad 20 lat temu, jako pierwsi, można powiedzieć, w całym województwie. Prowadziliśmy kształcenie w klasach mundurowych. Pierwszą to była właśnie klasa Straży Granicznej i ta klasa już ponad 20 lat cieszy się dużą popularnością. Później powstała klasa policyjna, później służby celno-skarbowej i klasa Straży Pożarnej to jest taki pomysł, żeby dołączyła do tych klas mundurowych, bo tak jak już powiedziałam, my mamy, że tak powiem, długą tradycję i potrafimy kształcić na tego typu kierunkach.
4: To w przypadku pożarnictwa, czy nawet Straży Granicznej, czy KAS, to macie wykładowców prosto z tych instytucji?
5: W tych wszystkich klasach przedmiotu kierunkowego, czyli Straży Granicznej, Policji, czy też Służby Celno-Skarbowej, prowadzi funkcjonariusz odpowiedniej służby. Natomiast drugiego przedmiotu kierunkowego, czyli samoobrony, uczy nauczyciel zespołu szkół, którym jest właśnie instruktorem taekwondo, MDS i ten przedmiot nazywa się samoobrona.
4: W sumie ile osób opuszcza Wasze mury co roku?
5: W tym roku nasze mury opuściło, gdyż jesteśmy już po zakończeniu roku szkolnego klas czwartych, ponad 70 absolwentów.
4: To łącznie ilu macie zawsze uczniów każdego roku?
5: W tym roku mieliśmy około 300. Jak mury opuściło 70 osób, to będzie 200.
4: 230, prosta matematyka. A jeżeli chodzi o inne kierunki?
5: Jeżeli chodzi o inne kierunki, to w tym roku proponujemy takie nowości jeszcze jak klasa ratownik medyczny. Tu w tej klasie też ma uczyć pracownik pogotowia i jednocześnie pracownik Bielskiej Akademii i klasa kosmetologiczna. Klasa kosmetologiczna to też jest nowość, nie ma takiej klasy w całym województwie lubelskim. Ta klasa powstała dzięki współpracy z hotelem. Tam w hotelu jest spa. Pracownik spa ma uczyć przedmiotu, tak to żeśmy nazwali, podstawy kosmetologii wizażu i zajęcia praktyczne mają odbywać się w spa.
4: To jak jest z tymi waszymi absolwentami po takich szkołach mundurowych typu Straż Graniczna czy Pożarnictwo? Oni łatwiej mają później ze znalezieniem pracy albo, nie wiem, pójściem dalej w danym kierunku do szkoły wyższej?
5: My mamy bardzo dużo absolwentów, którzy pracują w poszczególnych służbach, szczególnie w Straży Granicznej, gdyż ten kierunek funkcjonuje w szkole najdłużej i nawet mamy już jednego naszego absolwenta emeryta w Straży Granicznej, który już przeszedł na emeryturę.
4: Ale po takiej klasie on ma łatwiej w zdobyciu pracy?
5: Ja myślę, że ma łatwiej ocena na świadectwie maturalnym. Jest tych dwóch przedmiotów dodatkowych, czyli ze Straży Granicznej, z samobrony, ale też tak kształcimy, żeby przygotować i do egzaminów, do służb i przygotować do pracy w służbach. Kształcimy i teoretycznie, i praktycznie. Są różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne, czyli na przykład klasa służby celno-skarbowej na przejście graniczne. Ma wycieczkę edukacyjną na lotnisko w Lublinie. Później jadą na lotnisko w Warszawie. Klasy Straży Granicznej również na przejście graniczne w Telespolu w Koroszczynie.
4: Służby mundurowe wiążą się z tym, że trzeba sprawności fizycznej dużo mieć. Czy rozumiem, że dużo WF-u też mają?
5: Ten przedmiot samoobrona jest po to, żeby przygotować ich do tych testów sprawnościowych potrzebnych przy rekrutacji do poszczególnych służb. No jest to taka dodatkowa godzina WF-u, ale taka, że tak powiem, sprofilowana pod tym kierunkiem.
4: W jaki sposób zachęcacie absolwentów ósmych klas do tego, żeby przyjeżdżali i tutaj w Janowie uczyli się? Bo rozumiem, że tutaj na promocję trzeba bardzo dużo. Czy udaje się Wam zawsze osiągnąć maksymalny limit uczniów każdego roku?
5: Promocję zaczynamy właściwie już w styczniu, kiedy się zastanawiamy nad, właściwie już decydujemy, jaka będzie oferta edukacyjna na dany rok szkolny. Tworzymy ulotki. Z ulotkami chętni nauczyciele wraz z młodzieżą jeżdżą po szkołach podstawowych, przedstawiając naszą ofertę edukacyjną. Również co roku jest dzień otwarty szkoły. W tym roku to było właśnie 17 kwietnia w sobotę i podczas tego dnia prezentowaliśmy wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole i też mamy taką tradycję, że w tym dniu uczestniczą funkcjonariusze wszystkich służb i opowiadają również o pracy w służbach.
4: Czy to jest tak, że Wy oprócz tego, że z instytucjami takimi służb mundurowych współpracujecie, to również podejmujecie współpracę z innymi szkołami, żeby na przykład dostosowywać ofertę taką do, no, żeby sobie w drogę nie wchodzić?
5: Tu powiem raczej nie, gdyż było tak, my, jak powiedziałam, byliśmy pionerami tych kierunków mundurowych, no i niestety inne szkoły od nas ten pomysł ściągnęły i teraz takie klasy jak Straż Graniczna, Wojskowa, Policja są już w innych szkołach, dlatego my musimy wymyślać coś nowego i powiem jeszcze taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o klasy służby celno-skarbowej, to dyrektorzy innych szkół dzwonią do mnie i pytają, w jaki sposób powstała ta klasa, gdyż funkcjonariusze z ich okolic mówią im, że ta klasa w Janowie to jest właśnie taką klasą wzorcową i nawet w tym roku gościliśmy ministra finansów i też zastanowiono się, dlaczego minister przyjechał do Janowa, nie powiedzmy do Lublina czy do Warszawy, a wybrał naszą szkołę, gdyż jesteśmy szkołą wzorcową, jedną z pierwszych, nie tylko wzorcową, jeżeli chodzi o takie treści kształcenia, ale na przykład mają nasi uczniowie bardzo ładne mundury.
4: To może tutaj, zanim wymyślicie, albo jak już wymyślicie ten nowy kierunek, który ma być tym wabikiem na tych absolwentów ósmych klas, to może warto zastrzec sobie wyłączność prostu na te kierunki.
5: Być może nie pomyśleliśmy o tym, ale to jest dobry pomysł.
4: Zespół szkół składa się nie tylko z liceum, ale też z technicznych kierunków. Jakie to są?
5: Kształcimy w trzech zawodach. Technik mechanizacji maszyn rolniczych i agrotroniki, technik hodowca koni i technik hotelarstwa. I te dwa pierwsze zawody we współpracy ze Stadniną Koni Janów Podlaskiej, a ten trzeci zawód w porozumieniu z hotelem.
4: Czyli generalnie tak trochę drzwi otwieracie tym swoim uczniom, żeby później budowali swoją karierę w pobliskich zakładach pracy.
5: Dokładnie, współpracujemy z wieloma instytucjami z Janowa plus służby mundurowe i myślę, że oferta tegoroczna jest wyjątkowo bogata, bo proponujemy naukę aż w 10 różnych klasach pierwszych.
4: Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również.
1: Janowski Zespół Szkół kształci już klasy mundurowe o profilu wojskowym, Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celno-Skarbowej.
0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Rak trzonu macicy to najczęściej wykrywany kobiecy nowotwór. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na dużą skalę operuje się nowotwory przy użyciu najnowocześniejszych

0: które pojawia się w jakimś czasie w odstępie od ostatniej miesiączki. Jest to objaw, który jako pierwszy jest zawsze wymieniany i powinien zwrócić uwagę, żeby udać się do ginekologa. Kolejnymi wzrost obwodu brzucha, który może sugerować nowotwory z jajnika wywodzące się lub przez wszelkiego rodzaju niepokojące objawy z dróg rodnych, czy krwawienie, plamienie, upławy, cokolwiek, co by nas niepokoiło.
1: Są zbadane przyczyny nowotworu trzonu?
0: W raku trzonu macicy najczęstszą przyczyną powstawania raka jest rozrost endometrium, gdzie w niektórych przypadkach rozrost powoduje powstanie komórek atypowych, a na podłożu atypii w dalszym etapie rozwija się rak trzonu macicy.
1: Co niektórzy mówią, że teraz nowotwory to tak praktycznie jak grypa.
0: No jest teraz coraz więcej nowotworów, zwłaszcza tego, że zwiększyła się wykrywalność, świadomość pacjentek, a także dostępność do różnego rodzaju badań. Co za tym idzie, wykrywalność nowotworów zwiększa się i więcej pacjentek dotyka ten problem.
1: I w jaki sposób możemy wykryć szybko nowotwór?
0: Jeżeli chodzi o raka szyjki, najlepszym momentem jest zrobienie cytologii wraz z badaniem na obecność wirusa HPV. W raku trzonu jest to pierwszym etapem jest ultrasonografia, a następnie biopsja endometrium, czy to aspiracyjna, czy nowocześnie najlepsza histeroskopia, gdzie możemy pod kontrolą wzroku dokładnie obejrzeć endometrium, pobrać celowane wycinki i wtedy mamy pewne rozpoznanie. Rak jajnika, ultrasonografia, badaniem wspomagającym może być rezonans. W innych typach, czy na przykład rak sromu, no to oglądanie wycinki, tutaj też jest kolposkopia, wulwoskopia, także mamy szeroki zakres możliwości.
1: A jeśli chodzi o operowalność?
0: Operujemy w zależności od stopnia zaawansowania. Na wczesnych etapach jesteśmy w stanie zoperować pacjentkę doszczętnie i wyleczyć ją. I to jest ten moment, gdzie najlepiej by było, żeby każda pacjentka do nas trafiała. Wtedy mamy możliwość najszerszego wachlarza możliwości i zaproponowania jej takiej terapii, żeby tak naprawdę ten nowotwór jej na przyszłość tak bardzo nie tyczył i nie przeszkadzał.
1: Średnie wieku osób, kobiet, u których występuje nowotwór?
0: Taki pik jest po 50 roku życia. Oczywiście rak szyjki, w zależności od tego, kiedy nastąpiła infekcja HPV, jaka jest predyspozycja pacjentki. Spotykamy i 30-letnie pacjentki z nowotworem w stopniu zaawansowanym bardzo znacznym, ale co do zasady większość nowotworów jednak jest w tej późniejszych latach. Ale no tak jak mówię, nie wyklucza to też wczesnych 30 lat, to już koniecznie regularne wizyty.
1: Czy najlepsza profilaktyka?
0: Tak, najlepsza profilaktyka to dbanie o siebie i regularnie odwiedzanie ginekologa, zgłaszanie się z każdymi problemami, które trafią się, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, lepiej rozwiązać na wszelkim, na wczesnym etapie, niż potem żałować, że się nie odbyło tej konsultacji.
1: Tutaj taka ciekawostka, bo wiem, że pan operuje przy pomocy nowoczesnego robota Da Vinci.
0: Tak, zgadza się. Mamy możliwość od ponad roku wykorzystywać najnowocześniejszą technologię. No i z powodzeniem i z jakby uciechem i radością pacjentek to robimy.
1: Zastanawiałem się, w jaki sposób to się odbywa, bo rozumiem, że najpierw trzeba było przejść odpowiednie szkolenie i ta precyzja jest lepsza od ręki?
0: Tak, no jest to certyfikacja ogólnoświatowa. Taki chirurg musi być wycertyfikowany, wyszkolony i wtedy zyskuje możliwość zalogowania się do konsoli i wykonywania tej operacji. Operacje, można powiedzieć skrótowo, tak obrazowo, jest to taka laparoskopia rozszerzona, bardziej precyzyjna. Eliminujemy ruchy drżenie, zmęczenie rąk. Operuje robot, ale to my tak naprawdę kierujemy nim. Robot sam w sobie nigdy nie operuje. To są moje ruchy przełożone na operację robotyczną, co daje mi niezwykłą precyzję, powiększenie, możliwość bardzo dokładnego zoperowania. Tutaj w grę wchodzi wycięcie węzłów chłonnych, gdzie jesteśmy bardzo blisko dużych naczyń i ta precyzja jest wtedy konieczna. A drugą, ważniejszą chyba dla pacjentek jest to, że jest to operacja bardzo mało inwazyjna, dzięki czemu pacjentki po naszych operacjach na drugi dzień do domu wychodzą.
1: I szybsza.
0: Szybsza rekonwalescencja. Jeżeli trzeba, to szybsze wdrożenie leczenia onkologicznego następowego, co jest niezwykle ważnym benefitem.
1: To jeszcze wróćmy do nowotworów, bo nie każdy sobie robi szczepienie na wirus HPV czy badania wykrywające nowotwory. Tych nowotworów jest całe mnóstwo, ale jakie są takie pierwsze sygnały, że powinniśmy udać się do lekarza?
0: Objawami są wszelkiego rodzaju niepokojące sygnały wywodzące się z dróg rodnych lub z brzucha. Krwawienie pomenopauzalne, krwawienie po stosunkach, krwawienie przygodne, niezwiązane z miesiączką, czy różnego rodzaju bóle pochodzące z jamy brzusznej, czy tak jak mówiłem, zwiększony obwód brzucha, zaparcia, dyskomfort. Różnie mogą mieć maski nowotwór, więc myślę, że każdy objaw, który nas niepokoi, odbiega od jakiegoś normalnego funkcjonowania, czy normalnej

0: Codziennie rutyny dnia powinien być zweryfikowany.
1: Tutaj jeszcze zanim włączyłem nagrywanie, to powiedział pan, że wystarczy się szczepić, żeby niektórym nowotworom zapobiegać.
0: Tak, w obecnej wiedzy medycznej jesteśmy na takim etapie. Wiemy, że rak szyjki jest HPV zależny, czyli istnieje korelacja między infekcją wirusa HPV a rozwojem raka szyjki w przyszłości. Na tym etapie pobieramy cytologię, która już jest mniej istotna, aniżeli badanie na obecność HPV w wysokoonkogennych typów. Na podłożu tego wiemy, że dana pacjentka predysponuje do rozwoju danego raka. Co za tym idzie, stworzona została szczepionka, która nie jest to jakaś nowość, ale w obecnych czasach możemy się zaszczepić. Jest program w ramach NFZ-u szczepienia dzieci i młodzieży na HPV, co w przyszłości dla nich jest to tak naprawdę paszport bezpieczeństwa i ochronności przed rakiem szyjki. I tu szczepimy nie tylko kobiety, ale też i mężczyzn. Staramy się szczepić populacyjnie. Są już doniesienia, że HPV nie jest tylko związany z szyjką, są różne typy wirusa HPV i postuluje się, że w przyszłości możemy też odkryć inne typy nowotworów, które też są HPV zależne. Są kraje, które szczepią populacyjne wszystkie i odnotowują drastyczne spadki zachorowalności na raka szyjki macicy, co wydaje się być bardzo, bardzo dobrym pomysłem też w naszej populacji.
1: Czyli nagle może się okazać, że wystarczy się szczepić przeciwko niektórym wirusom i nie mieć nowotworu.
0: Tak, czyli może się okazać, że dany nowotwór w cudzysłowie zniknie. Tak jak mówiliśmy o hepatocelulare, czyli raku wątroby przy wdrożeniu szczepień na WZW.
1: Ktoś może to odebrać jako cud.
0: Tak, jakby pozbyliśmy się raka.
1: To jeszcze nawiążę do tych operacji robionej przy pomocy robota, bo w jaki sposób pacjenci do tego podchodzą? Nie mają obaw, że to urządzenie ich uszkodzi, a nie naprawi?
0: Początkowo pacjenci, jak do każdej nowości, podchodzili sceptycznie. Jak zaczynaliśmy operacje laparoskopowe, pacjenci nagle orientowali się, że było mówione, że będę miał operację, czyli rozcięty brzuch. Nagle ja jestem po operacji, ja mam tylko dwie, trzy dziurki zrobione. To mieliście mnie zoperować? Nie zoperowaliście mnie? No i z czasem się okazywało, że jednak, o Boże, ja jestem zoperowana, a nic nie widać, że jestem zoperowana. No po operacji wstałam, chodziłam, od razu mnie nakarmili, nie było problemu. I też wymagało to trochę czasu, że dopóki pacjenci się nie przyzwyczaili, że operacją mało inwazyjną możemy zrobić bardzo duże operacje, nawet i radykalne operacje w ginekologii.
1: Czyli to w zasadzie tak trochę jak zabieg. Zrobiony, wychodzę.
0: Tak, poniekąd tak. Zresztą to szybki zabieg w cudzysłowie i przyszłam, 3 dni w szpitalu leżałam, ja jestem zoperowana, a nowotwór miałam. W operacji w przypadku robotycznej podobny był etap, też było strach przed niewiedzą i przed nowością, gdzie trochę powstała taka mylna informacja, że to robot operuje, z czego my się troszeczkę śmiejemy. No to jest narzędzie, które nic samo nie zrobi. To nie ma sztucznej inteligencji, jak teraz wszędzie jest popularność. To są wszystkie ruchy, które wykona narzędzie, to są moje ruchy, to wszystko, każda jedna decyzja, co wycinamy, co przecinamy, za co łapiemy, co robimy, to jest tak naprawdę decyzja chirurga. Tu nie ma żadnej samowolki robota, wszystko jest przemyślaną decyzją chirurga. Wdrożenie tej technologii spowodowało przeskok technologiczny, jeżeli chodzi o precyzję i jakość wykonywanych tych zabiegów. Obecnie pacjentki już na tyle wdrożyła się świadomość, że coraz chętniej i coraz częściej pytają, czy jest możliwość wykonywania tego typu zabiegów w jej przypadku. W obecnej chwili teraz NFZ refunduje nam możliwość wykonywania tych operacji w raku trzonu macicy, ale liczymy, że ta dostępność będzie coraz większa. Wchodzi już endometrioza zaawansowana. Myślę, że w perspektywie czasu będziemy mogli wykorzystać robota do wszystkich możliwych operacji ginekologicznych z benefitem dla pacjenta.
1: W sumie ile takich operacji jesteście w stanie dziennie wykonać?
0: Standardowo, w zależności od długości i rozległości zabiegu, 2-3 zabiegi jesteśmy w stanie wykonać.
1: A jedyne ograniczenia to NFZ?
0: No, świadczenia są nielimitowane. Może tu bardziej jakby świadczenia onkologiczne są nielimitowane w ramach NFZ-u. Ilość operacji jest prosto proporcjonalna do pacjentek, które się zgłoszą i które mają rozpoznanie, które możemy wykorzystać do operacji robotycznej. Limitów nie mamy. Jeżeli jest pacjent, który kwalifikuje się do danej operacji, zostanie zoperowany.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteście dzięki chociażby temu robotowi nowoczesnym oddziałem i wciąż się rozwijacie, to co można powiedzieć, że jeśli to będzie na tyle dobrze postępowało, to drugiego robota kupicie?
0: Jeżeli będziemy w tym trendzie wzrostowym, który jest obecnie, prawdopodobnie znajdzie się przestrzeń do tego, żeby faktycznie myśleć o zakupie kolejnego robota. Rozwijamy się bardzo dynamicznie, wszystko jest zgodnie ze światowymi standardami. Pacjentki mają coraz lepszy dostęp i zakres usług, które możemy im zaproponować, więc myślę, że tak, onkologia tutaj ma bardzo dobrą perspektywę na przyszłość.
1: A jeśli chodzi o położnictwo?
0: No tutaj jesteśmy też, myślę, że bardzo dobrze rozwijamy tą część naszej działalności. Zyskaliśmy, myślę, że duże zaufanie wśród pacjentek, co przekłada się na rankingi, które są ogólnopolskie, robione przez Rodzić po Ludzku Fundację, gdzie awansowaliśmy na pierwsze miejsce w województwie lubelskim, a także do top 10 w Polsce. Więc myślę, że jest to oczywiście zasługa całego personelu i pacjentki na tym korzystają.
1: Na razie na brak porodów nie narzekacie, bo pytam dlatego, że niektóre oddziały położnicze po prostu są zamykane.
0: Wszędzie odnotowujemy w Polsce spadki ilości nowych urodzeń. Staramy się na tyle zwiększyć atrakcyjność i bezpieczeństwo pacjentek, żeby te, które jeszcze się wahają albo nie wiedzą, to miały to poczucie bezpieczeństwa i wiedzy, że jakość w Białym Szpitalu jest zapewniona i będą zaopiekowane w najlepszy możliwy sposób, co mam nadzieję w przyszłości zwiększy ilość porodów, czyli populacyjnie będzie tylko lepiej. W naszym szpitalu funkcjonuje trzeci stopień referencyjności z zakresu położnictwa, czyli trzeci najwyższy stopień. Jesteśmy w stanie zadbać o każdego noworodka od najwcześniejszych etapów do donoszonej ciąży. Dodatkowo funkcjonuje u nas struktura KOC, czyli Koordynowana Opieka Ciężarnych, gdzie poradnia wraz ze szpitalem pełni całkowitą opiekę nad pacjentką od samego początku przez okres całej ciąży aż po porodzie, gdzie pacjentka ma zapewnione w takiej opiece wszystkie możliwe aspekty, w tym konsultacje, gdzie pacjentka ma możliwość konsultacji psychologicznych, urofizjologicznych, dietetycznych i certyfikowanych doradców laktacyjnych, więc każdy aspekt przyszłej mamy jest zabezpieczony tutaj. Dzięki temu zyskujemy i pacjentki wychodzą zadowolone, mam nadzieję wszystkie, z naszego oddziału.
1: Jeszcze tak na zakończenie, ile takich porodów w ciągu roku macie?
0: Ogólnopolski trend spadkowy nas tak bardzo nie dotknął. Utrzymujemy ponad 900 porodów rocznie, co jest taką liczbą dobrą i stabilną, gdyż nie odnotowujemy teraz drastycznego spadku. Mam nadzieję, że w perspektywie czasu to tylko i wyłącznie będzie wzrastało.
1: Macie pacjentki tylko i wyłącznie z powiatu bielskiego, czy nawet z innych regionów Polski przyjeżdżają?
0: Zabezpieczamy pacjentki głównie z powiatu bielskiego, ale także nasz zasięg jest szerszy po okoliczne jednostki, gdyż najbliższa, chociażby z punktu widzenia referencyjności, trzeci stopień referencyjności oddziału jest dopiero w Lublinie, w Warszawie i w Białymstoku. Więc jest to mniej więcej taki bufor. Większość oddziałów pierwszorzutowych została już tutaj tak bardzo ograniczona, czyli zamknięte zostały oddziały w Łodawie, w Radzyniu, w Parczewie położniczy. Więc wszystkie pacjentki z tego rejonu mają wybór albo Biała Podlaska, albo niżej województwo lubelskie, czyli w zasadzie Puławy, Lubartów. No tutaj ściana zachodnia to jest Łuków, tak naprawdę Siedlce. No i to wszystko między rozdziela się na te szpitale. Czyli zasięgiem trzeciego stopnia referencyjności te szpitale obejmujemy my, a jeżeli pacjentka nie wymaga trzeciego stopnia referencyjności, no to powiedzmy dzieli się to między te wszystkie szpitale w tym rejonie.
1: I tak oto mamy nowoczesny oddział ginekologiczno-położniczy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, który również dysponuje robotem Da Vinci, którym to wykonujecie bardzo skomplikowane operacje nowotworów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Bielski Szpital jest przodownikiem w operacjach usuwania nowotworów przy pomocy najnowocześniejszego robota Da Vinci. Wykonano ich już kilkadziesiąt.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje o

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Na co dzień grafik i animator komputerowy, a po godzinach miłośnik filmów. Adam Misiura z Białej Podlaskiej ma na swoim koncie tysiące obejrzanych filmów i niewiele mniej napisanych na Facebooku recenzji. Dużym ekranem interesuje się od dziecka.
2: Powiedz, jak twoja przygoda z filmem zaczęła się, bo z tego co wiem, to nawet w różnych akcjach typu filmowe czwartki bierzesz udział.
3: Adam Misiura, miłośnik kina dobrego przede wszystkim i tak ogólnie przyjętej sztuki. Zdarza mi się, pomimo tego, że mieszkamy w niewielkim mieście, to staram się korzystać ze wszystkich takich możliwości, gdzie są jakieś filmy. Szczególnie bardzo mnie interesuje kino granie offowe, tak, które jest jakby poza tym takim nurtem hollywoodzkim, bo tam jest dużo łamania barier i coś nowego. Kino zacząłem się interesować bardzo wcześnie, tak wyszło to trochę z przypadku, bo wiem jeszcze czasy, kiedy kino było całkiem tanie, kiedy można było za 4-3 zł kupić sobie bilet, pójść do kina. Miałem jakieś, nie wiem, 10-11 lat. Pamiętam, że chyba wszystko się zaczęło chyba od seansu Króla Lwa i to było tak, że poszło się na film, przed filmem były zwiastuny filmowe, sobie mówiliśmy, dobra, na to pójdziemy i tak to się rozkręciło, taki efekt kuli śniegowej i ostatecznie wyszło tak, że w przeciągu kolejnych paru lat byłem w kinie mniej więcej 300-400 razy. Trudno już mi było przeliczyć, ile tego wszystkiego było.
2: I w skali roku?
3: W skali roku. Bywało, że 2 razy w tygodniu byłem w kinie.
2: To rekordzista jesteś.
3: No praktycznie każda, wiesz, każda premiera, jaka była w kinie, to tam się chodziło. Było coś takiego w kinie, zawsze co lubiłem, to chyba, że w kinie, chociaż ludzie tego nie doceniają do końca, bo mówią, że na przykład lubią, kiedy sala jest pusta, kiedy siedzą sobie sami na sali. Ja zawsze doceniam to, że siedzę na sali z innymi ludźmi i możemy razem reagować, razem śmiać się z czegoś. Gdy się jakby tak bardziej czuję, że film w kinie jest wydarzeniem, a nie tylko takim czymś w telewizji, co gdzie przysiądziesz sobie z popcornem, możesz sobie zatrzymać i wrócić do czegoś innego. Kinie, jak już usiądziesz, to musisz to do końca obejrzeć i dlatego według mnie coś takiego w tym wyjątkowego. I też kino jest chyba takim jedynym miejscem, w którym faktycznie film do końca obejrzę. Mamy teraz erę Netflixu, wszystkich tego rodzaju portali, że oglądamy film, mija 10 minut, nie podoba się nam, przełączamy na kolejny i w istocie trudno coś obejrzeć do końca, a w kinie trzeba się wysiedzieć. I tak było, że tych seansów naprawdę naprawdę cały ogrom i w którymś momencie zacząłem powoli rozumieć, na czym polega odróżnianie naprawdę wartościowego filmu od tego negatywnego i nieraz się jakby tak zauważyłem to, że jakiś film, który mi się podobał, kiedy miałem 10-11 lat, 10 lat później okazuje się już dużo bardziej słabszy, mało doświadczenie jest inne, inna jest perspektywa, więc to takie to wrażenie tego jakby dojrzewania do tego, czym jest dobry film, no dojrzewało we mnie długo, więc rozumiem, jak to jest, kiedy rozmawiam z inną osobą i mówi mi, że kiedyś ten film podchodził, dzisiaj ma do tego zupełnie inne podejście i mi się wydawało, że to jest nie tak, znaczy trudno mi było zrozumieć, na czym to do końca polega, ale to jest chyba ze wszystkim innym, zdobywałem jakąś większą wiedzę i doświadczenie, też doświadczenie sprawia nasze życiowe, że zupełnie inaczej odczytujemy to, jak dany film wygląda, więc tak na przykład to wyglądało, że dużo filmów oglądałem w kinie, potem jakby ta ilość tych filmów też spadła, bo zaczęły paradoksalnie, pomimo tego, że mieliśmy coraz więcej premier filmowych, to ja granie po zwiastunach, bo kiedyś zwiastunów nie było, także chodziło się na komputer i tam były te filmy, by można było wszystko wyczytać. Człowiek się opierał głównie na zwiastunach i generalnie to, co było w kinach, było jakby zwiastunem tego, że jest warto obejrzenia. I tak mi się wszystko wydawało, że wszystko, co obejrzę w kinie, będzie dobre. Na szczęście tak się w większości przypadków okazywało. No a teraz mamy taką erę, że mamy naprawdę bardzo dużo premier, jest ogrom filmów w różnego rodzaju portalach filmowych.
2: No teraz szybciej filmy produkuje się, bo jeszcze lata temu produkcja filmowa powstawała przez 2-3 lata. Teraz produkcje filmowe powstają w 2-3 miesiące nawet.
3: Tak, dokładnie. To jest taka specyficzna różnica. Ja pamiętam czasy, kiedy film z Gwiezdnych Wojen był wydarzeniem. Czekało się na to 2-3, może 10 lat. Lukas nam kazał czekać 30 lat na nową trylogię. Co wyszło, to wyszło, ale jakieś to było wydarzeniem. A dzisiaj mamy tak, że na Disneyu mamy dosłownie co pół roku nową premierę i te seriale czy filmy już ani nie ziębią, ani nie grzeją, obejrzymy to, ale to już nie jest takim klasycznym kanonem, o którym potem będą mówiły pokolenia.
2: No właśnie masz takie spojrzenie na film, bo porównujesz te filmy sprzed lat, a teraz z tą nową produkcją. No ja nie ukrywam, że też czasami jak pójdę do kina, to wychodzę zawiedziony.
3: Też jest, mamy taką erę tego, że mamy tego coraz więcej i z tego powodu dużo łatwiej jakieś porównanie. Zwykiem też jest tak, że mamy tych filmów na koncie coraz więcej i sobie myślimy, no ja to już widziałem, mnie już to tak za bardzo takiego wrażenia na mnie nie robi. Powstają dobre filmy, ale w kinie jest niestety tak, że mniej więcej 95% tego, co wychodzi, jest po prostu kiepskie, a się zdarza taki ułamek tego, co naprawdę warto obejrzeć i chyba myślę, że z tego powodu, dlatego czasami jednak warto czytać jakieś bardziej krytyczne teksty. Ludzie też się na tym znają, szczególnie na historii kina, dzięki czemu tak odsiewają, że tak powiem, te ziarno od plewu, że lepiej, że czasami lepiej poświęcić, szczególnie w czasach, kiedy nie mamy w ogóle na nic czasu, na jakieś trochę lepsze kino, niż spędzać czas na Netflixie i przez pół godziny wybierać film i ostatecznie tak zasnąć przy tym, co oglądamy.
2: Jesteś w Białej Podlaskiej znany z tego, że bardzo często publikujesz takie swoje własne recenzje filmów, no i powiem kolokwialnie, że często nie owijasz w bawełnę.
3: Wiesz, to chyba się wzięło z tego, że ogólnie uważam, że moja opinia jest dla mnie najważniejsza i samo to właśnie, że piszę tak, jak myślę właśnie, że sprawia, że dzięki temu taką mam nadzieję, że te teksty mają jakiś taki charakter, że się różnią tym od innych, że staram się nie kopiować i też rzadko kiedy idę z prądem. Też mam tak, że jestem generalnie bardzo krytyczny wobec masy współczesnych reżyserów, którzy są ogólnie przyjęci jako twórcy bardzo dobrzy, więc mam tak, że im bardziej się czuję, jakby tak powiem, że im bardziej idę w przeciwnym kierunku do reszty, tym czuję, że to jest bardziej potrzebne, tak, że jest jakaś taka zupełnie inna opinia, która troszkę zmieni może podejście do danego filmu.
2: Masz swojego ulubionego reżysera?
3: W tej chwili zastanawiałem się nad tym nieraz i myślę, że teraz jest to Alfonso Cuarón. Reżyser może nie aż tak podny jak inni, ale jest to według mnie chyba jedyny reżyser, który moim zdaniem bardzo dobrze łączy styl wizualny z opowiadaną historią. Tak było w Ludzkich Dzieciach, tak było w Romie, która była bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i przez widzów. Tak samo było z Grawitacją. W ogóle Grawitacja to dla mnie chyba jedyny film zrobiony w 3D, który według mnie bardzo dobrze wykorzystał właśnie jakby poczucie tej przestrzeni, bo akcja się dzieje cały czas w przestrzeni nad ziemią. Lepiej się czuje to poczucie tej takiej bezwzględnej, niszczącej siły tego kosmosu, tego jak jesteśmy mali wobec całego wszechświata. I myślę, że to jest jeden z niewielu filmów właśnie, gdzie ta przestrzeń została doskonale wykorzystana i z tego względu właśnie Cuarona bardzo doceniam na tle innych reżyserów.
2: Czy masz swój ulubiony gatunek filmów, czy jednak wszystkie gatunki filmów próbujesz oglądać i no, wyrażać o tych filmach opinię?
3: Generalnie nie mam ulubionego gatunku, natomiast nieszczególnie trawię muzykale. Jakoś tak mam, że jakby patrzenie na bohaterów, którzy śpiewają, zamiast mówić swoje kwestie, wydaje mi się taka trochę mało rzeczywista. Nie wiem, czemu tak mam, ale tak jakoś wyszło, że generalnie staram się omijać muzykale, aczkolwiek doceniam dobre. Jeśli jakiś trafi się dobrze, jak Chicago, to się ogląda ciekawie. To są dobre filmy, ale generalnie unikam ich, bo też to trochę jest chyba związek z tym, że kiedyś była moda na filmy bollywoodzkie i tam tak jest, że fabuła jest 20 minut, potem jest 15 minut śpiewania. Ja te momenty zawsze przewijam, jakoś tak nie jestem w stanie tego strawić, więc generalnie jakby nie wybrzydzam, oglądam każdy gatunek, bo uważam, że każdy ma coś dobrego do powiedzenia, zważywszy, że są zupełnie inne środki wyrazu do tego wykorzystywane.
2: A taki jak musicalowy klasyk Mamma Mia?
3: Powiem ci, że to jest pięta ile słowa. To jest jeden z tych takich sukcesów, których do końca właśnie nie trafię. Ja to oglądałem, mama kiedyś to chyba puściła sobie, nie wiem na czym to było, chyba na Netflixie. Zacząłem to oglądać i rozumiałem jakby fenomen tego filmu, bo te utwory faktycznie wpadają. Jak ktoś lubi muzykę, to brzmi fajnie, ale generalnie ja bardziej w filmie skłaniam się w kierunku fabuły tego, co tam jest, a śpiewanie, że tak powiem, sobie zostawiam na koncerty.
2: Masz takich reżyserów, skoro mówiliśmy o tych dobrych, to czy masz takich, no których raczej unikasz?
3: Był taki swego czasu taki reżyser Alejandro González Iñárritu. On nakręcił m.in. Zjawę z DiCaprio i on akurat za tą rolę dostał Oscara. Jest to jedna z takich ról, gdzie mi się wydaje, że jest jeden ze słabszych, ale trochę go dostał tego Oscara, bo się tyle razy wcześniej starał, że trochę Akademii byłoby głupio go nie przyznać. Więc to jest taki reżyser, którego nie trawię, bo według mnie jest taki bardzo, jest emocjonalny, ale w to taką stronę takiego trochę kiczu, gdzie za dużo jest u niego formy, a tak naprawdę niewiele treści, bo Zjawa trwała, nie wiem, że 3 prawie godziny, a tam fabuły było tak, że tak powiem, niewielki projekcik. Też nie jestem specjalnym fanem Christophera Nolana, pomimo tego, że jest bardzo wziętym reżyserem, ale u mnie jest tak, że ja generalnie szukam w kinie przede wszystkim takich emocji, takich postaci z krwi i kości, a Nolan jest takim jakby magikiem, który się bardziej skupia w swoich filmach na tym, jak widzę zaskoczyć, jak zmontować jakąś sekwencję, żeby powalała i technicznie, i wizualnie, natomiast fabularnie czy emocjonalnie nigdy mi jego filmy, że tak powiem, nie wciągały. Dla mnie jego bohaterzy nigdy nie byli takimi z kości. Brakuje mi u niego takiego jakby takiej cząstki takiego człowieczeństwa. Nie, trudno mi to określić w słowach, ale po prostu w jego filmach zawsze mnie interesuje to, co po prostu wymyśli, a nie co tak naprawdę te historie znaczą.
2: To aż muszę zapytać o krwawe produkcje Quentina Tarantino.
3: No, według mnie Tarantino to chyba jest taki jedyny reżyser, który, powiem, pogodził i krytyków, i widzów. Ma doskonałe wyczucie, jeśli chodzi o dialogi. Pisze wspaniałe historie i przede wszystkim naprawdę ma talent do tworzenia postaci, które zapamiętujemy. Wystarczy tylko wymienić tutaj Christophera Waltza z Begartu Wojny, który zagrał Landę. Fenomenalna rola. I Tarantino też jest chyba jednym z wielu reżyserów, którzy potrafią operować bardzo skrajnymi środkami wyrazu, a jednak jednocześnie tworzyć sztukę. To jest bardzo według mnie trudna rzecz i też to jest taki przykład, że można kręcić filmy nie mając za sobą żadnej szkoły filmowej, bo Tarantino się wychował oglądając różnego rodzaju filmy w wypuszczalni VHS, w której pracował, więc on się tego oglądał, nikt mu nie mówił, jak powinien kręcić i robił to po swojemu i według mnie ten właśnie jego, to, że miał to szczęście wykreować swój styl bez nacisku różnych innych kierunków filmowych, jakie się narzuca często w szkołach filmowych, sprawiło, że właśnie mógł sobie wydobyć to, co miał w tym swoim środku i dlatego ta jego sztuka jest taka, te jego filmy są tak oryginalne i są tak odważne. Myślę, że dlatego widownia kocha jego filmy.
2: Czy w Białej Podlaskiej macie jakiś klub taki, w którym dyskutujecie sobie o najnowszych produkcjach, o tych produkcjach starszych?
3: Jeżeli już dyskutujemy, to tylko w gronie znajomych. Może coś takiego istnieje w Białej, można nie mam o tym pojęcia. Tak więc granie pozostaje tylko rozmowa zaraz, póki na świeżo parę minut, bo wiadomo, że mamy wszyscy bardzo mało czasu. I szkoda, bo lubię o filmach rozmawiać, szczególnie kiedy lecą napisy końcowe, wszyscy wychodzą, ja czasami sobie lubię posiedzieć trochę dłużej, posłuchać muzyki i zastanowić się, co tak naprawdę obejrzałem.
2: To teraz, co byś polecił z ostatnich produkcji, nie wiem, ubiegłorocznych, może coś już w tym roku nowego weszło?
3: Teraz na świeżo premier miał najnowszy film Hayao Miyazakiego pod tytułem Chłopiec i Czapla. Jest to animacja. Miyazaki dostał chyba w 2008 czy 2007 roku Oscara za też swoją animację W krainie bogów. Była to chyba pierwsze anime w ogóle, które dostało Oscara. Było to takiej dziewczynce, która trafiła do krainy bogów i musiała, tak powiem, wypracować uwolnienie swoich rodziców z tej krainy, bowiem tam trafili. Film zaczyna się taką sceną, w której jedzie ze swoimi rodzicami na wakacje i w tym momencie trafiają na jakąś wioskę, która była wypełniona jakimś bardzo dobrze wyglądającym jedzeniem, jakimiś potrawami. Zaczęli to wszystko jeść, zamienili się w świnie i dziewczynka, żeby odwrócić ten czar, musiała właśnie wypracować, że tak powiem, ich uwolnienie w tej właśnie tej tytułowej Krainie Bogów, więc bardzo polecam właściwie jakikolwiek film Studio Ghibli, to jest arcydzieło z arcydziełem, tak samo Gruby bez świetlików, taki jeden z najsmutniejszych w ogóle filmów, jakie stworzono o tematyce II wojny światowej. Niesamowita rzecz. Także Chłopiec i Czapla z takich najnowszych. Też polecę, którego jeszcze nie widziałem, to się nazywa chyba bodajże Przesilenie. To jest taki film Aleksandra Payna. On między innymi nakręcił taki film Spadkobiercy z George'em Clooney'em. Nie wiem, czy to ludzie kojarzą ten film. To jest o takim facecie, który stracił w wypadku żonę i się potem okazało, że żona jego zdradzała. I potem jeszcze, a spadkobiercy się odnoszą do tego, że musi sprzedać taką wysepkę z taką swoją posiadłością i nie wie, co z tym zrobić. Więc Aleksander Payne jest takim reżyserem, który bardzo dobrze potrafi opisywać skomplikowane relacje między ludźmi, również takie rodzinne. To dzisiaj jest rzadkie w kinie, temat rodziny, więc to polecam. No i Chłopiec i Czapa, takie dwa filmy, które tak mi przychodzą do głowy.
2: Czy często zdarza ci się sięgnąć po mało znanych reżyserów?
3: Generalnie, jeśli już wtedy są, to jest to raczej kino niezależne, takie amatorskie, bowiem pomimo tego, że oglądam dużo takich filmów, że tak powiem, z nurtu głównego, to bardzo interesuje mnie tak zwana lokalna twórczość, czy to kogoś, kto w Białej jakiś film nakręci, bo przede wszystkim w kinie dzisiaj, i to w polskim, brakuje takiej zwykłej tematyki, takich ludzi żyjących na osiedlach polskich. Mamy głównie w polskim kinie duże miasta, jak Warszawa, jakieś korporacje, albo jakieś tematy typu gangsterka i nieśmieszne komedie, a brakuje mi takiej tematyki ludzi, którzy tutaj są między tymi blokami i też mają swoje życia.
2: Życia takiego przeciętnego Polaka.
3: Tak, dokładnie, bo te życia też potrafią być fascynujące. Tam się dzieją różne rzeczy. Sami, kiedy siedzimy sobie, nie wiem, przy kawie z znajomymi, to słyszymy różniaste historie, a mieszkamy w niewielkim mieście, więc zawsze gdzieś jest taki powód do opowiedzenia jakiejś ciekawej historii. Więc bardzo lubię takie filmy, szukam takich i też mnie ciekawi to, bo zawsze mnie interesuje, jak przy niewielkich środkach technicznych można stworzyć coś wspaniałego. I myślę, że to jest domena kina, że nie trzeba mieć bardzo drogiego sprzętu, żeby zrobić świetną historię.
2: To może też dlatego z chęcią ludzie wracają do tych starych komedii, które bardzo często właśnie dotyczyły takiego szarego życia. Mam tu na myśli jeszcze takie życie w PRL-u.
3: No myślę, że polskie kino przed wszystkim stoi klasyką. Przecież bardzo lubimy wracać do filmów Barei, które paradoksalnie są dalej aktualne, jak się patrzy na naszą rzeczywistość. Także inne filmy, jak na przykład Stara Szkoła Wajdy, czy filmy Munka, czy Kieślowskiego. To jest klasyka, do której się bardzo często wraca. Ja na przykład bardzo często wracam sobie do Amatora Kieślowskiego z Jerzym Szturem, który bawi się tą kamerą i on odkrywa, jak niebezpiecznym narzędziem w kraju, gdzie jest bardzo powszechna cenzura, jak niebezpiecznym narzędziem jest kamera. I to jest niesamowita historia, która dojrzewa widzów w trakcie oglądania tego filmu. Zaczynamy rozumieć, że aha, to o to chodziło, że to nie jest takie proste, że wychodzisz na ulicę i filmujesz ludziom twarzy. Dzisiaj mamy te wszystkie RODO, że nie można tam wejść z kamerą, tam trzeba mieć wszędzie pozwolenie. I ten film w jakiś sposób już ten problem powoli jakby tak zahaczył. Opowiadam o takim filmie, takim bardzo ważnym w tematyce, ale też właśnie bardzo lubię filmy Barei, szczególnie nie lubię Poniedziałku, który według mnie jest takim bardzo fajnym, pogodnym filmem. Jest cięty humor, ale jest w tym filmie coś, co sprawia, że bardzo lubię do niego wracać i mam taką nadzieję, że jeszcze w

0: statów.
1: Czasami to jest, to tak weszło mi w krew, czasami już nawet nie zdaję sobie sprawy, że to jest sobie jakiś komiks czy film.
2: To chyba najwięcej Asterix, Obelix, Misja Kleopatra, to tutaj dużo tych dialogów skopiowano i zaczęto używać w życiu codziennym.
1: O tak, tam sławetny tekst o tym, tekst tego skryby, taki długi monolog. Tak, to jest chyba taki bardzo rzadki przykład polskiego filmu, który się nie chce wiedzieć, że nie jest polskim filmem, tylko francuskim, że cały czas oglądałem Damik i to jest fenomenalny film. Myślę, że to taki też klasyk świąteczny, zawsze sobie go powtarzam co roku. Znam niemal na pamięć każdy tekst. Coś niesamowitego.
2: Nie ukrywam, że jesteś znawcą filmów, bo no, recytujesz tutaj tych wszystkich, wymieniasz reżyserów. Czy w Białej czegoś brakuje odnośnie filmu?
1: Ja myślę, że to, czego Białej brakuje, to jakieś takie lokalne produkcje filmowe, niekoniecznie jakieś wielkie, ale coś, o czym mogliby powiedzieć mieszkańcy na temat swoich doświadczeń, tego, co mają dookoła, szczególnie, że w naszym kinie brakuje takich lokalnych opowieści, więc bardzo bym chciał, żeby Biała się pod tym względem rozwinęła i moglibyśmy coś pokazać światu, że...
2: Jak na razie taka produkcja nie powstała jeszcze?
1: Myślę, że póki co nie powstała. Z tego, co pamiętam, jednym z takich głośniejszych nazwisk, jakich Biała miała, to chyba Paweł Łukomski, który teraz mieszka w Warszawie. Ja pamiętam, że nakręcił swój chyba pierwszy film, to był chyba Sycylijski Tango. Ja byłem pod wrażeniem, że oglądam jakiś amatorski film, który się dzieje w Białej. Czułem się trochę jak japoński turysta, który wjeżdża do jakiegoś obcego kraju i ogląda te wszystkie miejsca, w których ten film kręcono. Ja miałem podobnie z jego filmami i potem miałem to szczęście, że jak na niego trafiłem i trochę miałem z nim okazję pogadać, trochę sobie porozmawialiśmy też o tym właśnie, jak to fajnie jest, że można jakiś film wymyślić, nakręcić go i go wypuścić i iść dalej, więc myślę, że to jest jeden z takich przykładów, które warto naśladować, zważywszy, że Paweł właśnie akurat w tą stronę skręcił i on dalej w tym siedzi, więc to jest akurat bardzo fajne, że mu to wyszło i że spełnił się w tej materii.
2: To jeszcze fajnie by było, gdyby zahaczył w którejś produkcji właśnie o Białą Podlaską.
1: No bardzo fajnie by było, szczególnie, że zawsze klimat lokalny to jest coś nie do przebicia.
2: Miałem do czynienia z taką krótką produkcją Mateusza Chazana, Adama Dziwny Przypadek. W tym filmiku wystąpił Adam Korszun, nasz lokalny malarz. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć ten filmik.
1: Ja widziałem reklamy tego filmu i nad fragment obejrzałem, bo chyba jest dostępny na YouTubie, ale jeszcze nie miałem okazji go w całości obejrzeć. Adama Korszuna ogólnie znam, więc wiem, jaką jest osobą i wierzę, że jest na tyle specyficzną osobą. Fajne, dobre wiersze pisze, fajnie się z nim rozmawia. Jest bardzo, jak na osobę, która... Granie jest tak, że osoby, które piszą wiersze, granie są takie charakterystyczne, trochę takie skryte, bardziej się jakby uzewnętrzniały przez wiersz niż przez taką rozmowę, ale znam go z bardzo fajną osobą i myślę, że tak mi przypomniałeś, że mam właśnie taką kubkę wstydu związaną z tym filmem i muszę go w końcu obejrzeć.
2: No tak, bardzo humorystycznie jest przedstawiony w tym filmie.
1: To dobrze, bo to sobie może tak zjawiskowo kontrastować z tematyką, bo wydawało się, że poezja to raczej jest sztuka poważna, więc myślę, że też właśnie humor jest takim dobrym sposobem na przebicie się do szerszej publiki, więc pod tym względem na pewno będą się o to obejrzeć, to mi teraz przypomniałeś.
2: Dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.
3: Z miłośnikiem filmów rozmawiał Arek Michlewicz. Na co dzień rektor Akademii Bialskiej, a po godzinach pasjonat szeroko rozumianej geologii. Profesor Jerzy Tychoruk już od dziecka interesował się tą dziedziną nauki, którą później studiował i po części zamienił w hobby, zagłębiając się w tajniki terenów południowego Podlasia.
4: Jerzy Tychoruk, Akademia Bialska.
5: Nie tylko rektor, ale również pasjonat geologii. Co powinniśmy wiedzieć teraz na temat geologii?
4: Rzeczywiście geologia pasjonuje mnie od zawsze. Zawsze zadawałem sobie pytania, dlaczego jest ta górka, dlaczego jest ten dołek, dlaczego występują takie osady, a nie inne. No i mając tych kilka lat, no nie byłem w stanie udzielić sobie tej odpowiedzi. Natomiast w momencie, kiedy już coś wiedziałem, kończąc szkołę podstawową, kończąc liceum, to postanowiłem wystartować w olimpiadzie geograficznej. Objąłem swoim tak zwanym, można powiedzieć, badaniem tereny, gdzie wychowywałem się. Tereny okolic Janowa Podlaskiego, skąd pochodził mój tata i mama. I tam zacząłem te problemy, te nurtujące mnie pytania rozwiązywać, posiłkując się monografią powiatu bialskiego górnego. To jest książka, która została wydana przed wojną i która rzeczywiście w sposób kompleksowy ujmowała i przyrodę, i geografię, i zagadnienia demograficzne powiatu bialskiego. I była bardzo ciekawa, dla mnie wciągająca. A więc posługując się tą książką, napisałem pracę, która doprowadziła do tego, że dostałem się

0: do etapu następnego Olimpiady Geograficznej do Lublina. Tu już niestety nie poszło tak dobrze, ale ta wiedza została i to zainteresowanie zostało. Dlatego wybrałem studia geograficzne w Lublinie na UMCS-ie. Ponieważ studia te trwały tylko 4 lata, był duży niedosyt wiedzy i postanowiłem je kontynuować tym razem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geologii, właśnie studia geologiczne. I rzeczywiście te studia dały mi dużo wiedzy na temat pytań, które sobie zadawałem cały czas, zaspokajały moją taką ciekawość świata, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Dawały mi odpowiedź na to, czy ten krajobraz za oknem pociągu, autobusu, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. I to były naprawdę rzeczy, które z jednej strony można nazwać pasją, ale z drugiej strony, które zaspokajały moją taką dążność do poznania świata.
1: To już widzę to zainteresowanie tymi pagórkami, dlatego że Biała Podlaska, jak gdzie nie spojrzeć, jest płasko, a Janów jednak wyróżnia się tym, że ma taki krajobraz pagórkowaty.
0: Prawda, właśnie. I też zadawałem sobie to pytanie, dlaczego tu w Białej jest płasko, a tam nie. I dopiero przyznam szczerze, że po wielu latach, bo w 1993 roku broniłem pracę doktorską, właśnie którą napisałem z tego regionu, z regionu południowego Podlasia. I już wiedziałem, że Janów Podlaski znalazł się w zasięgu lądolodu, natomiast Biała Podlaska nie. I lądolód jest tym czynnikiem, który kształtuje krajobraz, który decyduje o tym, z jakimi osadami mamy do czynienia. Tych lądolodów tutaj u nas na Podlasiu było przynajmniej 2, a może nawet i 3, które miały zasięg dalej na południe, albo właśnie ten zasięg chociażby do Janowa Podlaskiego. Przyznam, że następne moje prace, czyli praca habilitacyjna i profesura, też dotyczyły regionu południowego Podlasia. Proszę sobie wyobrazić, że taka może nieciekawa morfologicznie okolica jak Biała Podlaska jest niezwykle ciekawa geologicznie. Tutaj okazuje się, że niedaleko, 10 km od Białej, na północ w Osówce, znajduje się kopalne jezioro, które funkcjonowało od 420 do 370 tysięcy lat temu. Było to głębokie, miało 55 metrów, rynnowe jezioro, takie jak w tej chwili możemy spotkać na Mazurach czy na Pomorzu, w którym dochodziło do sedymentacji osadów węglanowych, gdzie było bardzo bogate życie, gdzie były liczne ryby, a przede wszystkim gdzie była spokojna sedymentacja w tym jeziorze, która objawiła się warstwowanymi osadami. I mamy w tej chwili aż 55 metrów osadów bardzo ciekawych, w których zapisana jest z dokładnością do jednego sezonu, nie do jednego roku, ale nawet do jednego sezonu zapisane są warunki klimatyczne, w których odbywała się sedymentacja. To jest być może jedyne takie miejsce na świecie. I teraz ci, którzy nie są dumni z Białej, no są na pewno zaskoczeni tym, że Biała jest miejscem słynnym i specjaliści w tej dziedzinie badań klimatu, tego dawnego klimatu, badań osadów jeziornych, traktują Osówkę, traktują to kopalne jezioro, zresztą nie tylko w Osówce, bo tutaj takich jezior było dużo, kilkadziesiąt. Biała 400 tysięcy lat temu to było piękne, bogate w jeziora, różnorodne jeziora po jeziorze. Takie jak teraz Mazury, czy Pomorze Północna Polska.
1: Aż wierzyć się nie chce.
0: A jednak tak. I do tego wszystkiego tu się zachował kompletny zapis zmian klimatycznych z tak zwanego integracjału mazowieckiego, albo holsztyńskiego, jak mówią o tym integracjale na świecie. To był okres ciepły właśnie 420-370 tysięcy lat temu, a więc no prawie pół miliona, a my z taką dokładnością tu u nas na Podlasiu jesteśmy w stanie rozpoznać, jaki był wtedy klimat. To jest ewenement, to jest niesłychanie ciekawe. Ja też zajmowałem się badaniem tych osadów na stypendium Aleksandra von Humboldta. Byłem w sumie 5 lat w Göttingen w Niemczech, w tamtym uniwersytecie, który ma bardzo dobrą geologię postawioną na wysokim poziomie, jedną z najlepszych, może najlepszą w Niemczech. I tam pod kierunkiem profesora Jürgena Schneidera i profesora Johanna Höfsa, profesora Hansa Ruperta, byłem w stanie otworzyć te warunki klimatyczne na, właśnie za pomocą badań izotopowych, izotopu tlenu, węgla. Ale to są takie już bardzo, bardzo specjalistyczne rzeczy. Natomiast no, rzeczą podstawową jest to, że w dzisiejszym krajobrazie ta historia geologiczna jest zakryta, schowana, ginie. I trzeba dopiero się zainteresować, trzeba wykonać wiercenia, trzeba wykonać badania geologiczne, żeby odkryć tą prawdę i tą historię o tym regionie. I okazuje się, że ona jest niezwykle ciekawa, niezwykle fajna.
1: Na co dzień jest pan rektorem uczelni Akademii Bialskiej. Czy ta chęć do pasji to jest po godzinach, czy jednak da się też realizować tą pasję w trakcie godzin pracy? Czy to odkrywanie, ciągłe odkrywanie czegoś nowego zdarza się raz na miesiąc, a może raz na tydzień?
0: No, przyznam, że ta praca administracyjna mnie pochłania w tej chwili w zupełności, aczkolwiek od czasu do czasu przychodzą jakieś propozycje wspólnych projektów. Ja nie mam tyle czasu, żeby w pełni się w to zaangażować, ale z wielką przyjemnością, na ile mogę, w tym uczestniczę. Przychodzą też propozycje recenzji prac profesorskich, habilitacyjnych czy doktorskich, gdzie no, z tą geologią mam jeszcze w dalszym ciągu do czynienia. No ale głównie tak najczęściej to geologia wraca na wykładach, które prowadzę na kierunku budownictwo i staram się studentów tą geologią zainteresować i pokazać im na olbrzymią wartość geologii, na ten aspekt praktyczny. Państwo nie uwierzą, ale powiem w ten sposób, gdyby nie geologia, to na świecie nie byłoby tej infrastruktury, którą w tej chwili obserwujemy. Proszę popatrzeć, nasza historia ludzkości dzieli się na okresy. Mówimy o epoce kamienia łupanego, mówimy o epoce brązu, żelaza. To wszystko pochodzi od odkryć geologicznych, bo gdyby nie było tych pradawnych geologów, którzy znaleźli w mielniku krzemień, to nie byłoby narzędzi, którymi można obrabiać drewno, którymi można strzelać do zwierzyny, polować i można potem tą zwierzynę jeść, ubierać się w jej skóry. Bez tych krzemieni nie można było tego zrobić. Później bez brązu, bez tych narzędzi z brązu nie można było tworzyć innych rzeczy, chociażby takich jak na przykład piramidy. Na piramidę zbierano kamień z całej okolicy. To nie było łatwą rzeczą, żeby z tego miejscowego surowca wybudować taki olbrzymi obiekt. To trzeba było pewne elementy dowozić z daleka, transportować, formułować w odpowiednie klocki, z których tą piramidę ułożono. Bez geologa nie znaleziono by tego kamienia, nie znaleziono by tego kamieniołomu, nie byłoby piramid. Popatrzcie Państwo, jak to też wygląda w dzisiejszych czasach. Zwykły telefon komórkowy, smartfon, tam jest miedź, tam jest cynk, tam jest żelazo, tam jest ołów, tam jest platyna, tam w niektórych pewnie i złoto występuje. To wszystko muszą znaleźć geolodzy, żeby coś takiego stworzyć. Nasze zwykłe domy, przecież ściany są zbudowane z betonu czy z cegły. Trzeba znaleźć odpowiednie źródła do cementu, wapień, do cegły trzeba znaleźć glinę albo les, albo ił odpowiedni. To nie występuje wszędzie. Do tego potrzebny jest geolog. Szyby, to jest przetopiony piasek kwarcowy. Do tego też trzeba znaleźć odpowiednie źródło tego surowca. Nie wszędzie ten piasek występuje, a więc do tego potrzebny jest geolog. Obróbka czegokolwiek, do tego potrzebne są maszyny. Maszyny są wykonane ze stali. Żeby była ta stal, geolog musi znaleźć rudy żelaza. Rudy żelaza, rudy miedzi, krzemień, wapień, piaskowiec. To są wszystko te surowce, które nas otaczają, z których my wykonujemy wszystko i to wszystko znajdują geolodzy. Ja mogę powiedzieć, że geolog to jest bardzo stara i być może najważniejsza profesja w dziejach ludzkości. Popatrzcie Państwo, dzisiaj mówimy o samochodach elektrycznych, elektrycznych i ktoś mówi, no zaraz, nie ma szans, żeby one zastąpiły spalinowe, bo nie znajdziemy tyle litu chociażby do tego, żeby wyprodukować akumulatory. No a lit geolodzy doskonale wiedzą, gdzie jest, jakie są zasoby. Wiemy, jakie są zasoby węgla, ropy, żelaza. Wiemy, gdzie są. To wszystko jest praca geologów. Skromnych, ale jednak bardzo pracowitych, a przede wszystkim kochających naturę. Przede wszystkim kochających to, co ich otacza i próbujących rozwiązać zagadki tej natury.
1: To tak łatwo opowiedziane metodą ciągnioną, tak zwaną. Jako geolog zapewne interesuje się pan także ociepleniem klimatu, bo to jest chyba to, co nas w dzisiejszych czasach bardzo nurtuje.
0: Generalnie moja specjalizacja to jest geologia klimatyczna. Zajmuję się szczegółowo zmianami klimatu przez ostatnie 2,5 miliona lat, kiedy to klimat decydował o tym, jakie w Polsce powstawały osady, jaka powstawała rzeźba terenu, ukształtowanie tego terenu. O tym zdecydowały lądolody, czyli okresy zimne i okresy ciepłe między lądolodami. A więc rzeczywiście badając te zjawiska już prawie 40 lat, mam świadomość tego, co w tej chwili następuje. I rzeczywiście prowadząc w zeszłym roku wykład inauguracyjny na naszej uczelni, rozpoczynając ten rok akademicki 2023-2024, miałem wykład o właśnie zmianach klimatu. W tym wykładzie posłużyłem się pewnym znaleziskiem, największym znaleziskiem archeologicznym XX wieku, czyli znaleziskiem mumii lodowej nazwanej Ötzi, który to człowiek 5300 lat został zamordowany w Alpach na wysokości ponad 3000 metrów. Trafił w obręb lodu i śniegu i przez te 5300 lat przeleżał w tym lodzie, a następnie w 1991 roku się wytopił. 5300 lat zaczął się klimat ochładzać na Ziemi. A więc niedziwotą było to, że przykryty lodem i śniegiem to ciało Ötziego było doskonale zakonserwowane. Ale dlaczego wytopiło się w 1991 roku? To właśnie na tym wykładzie spróbowałem przeanalizować i z tej analizy wynika rzecz, no taka wszystkim znana, tylko że no, ja się posłużyłem przykładem, posłużyłem się pewnym argumentem. My tak intuicyjnie wiemy, że klimat się ociepla, no bo są coraz lżejsze zimy, ciepłe lata i cały świat o tym mówi. I rzeczywiście on się ociepla. I rzeczywiście powodem tego ocieplenia jest antropogeniczny, czyli spowodowany przez nas, przez ludzi, efekt cieplarniany. Spalamy tyle gazu, ropy, węgla w ciągu roku, co powstawało przez milion lat w historii geologicznej. A więc to są olbrzymie ilości CO2, które dostają się do atmosfery. Przy czym to, że się klimat ociepla, to, że z powodu naszej działalności ludzkiej jest faktem. Natomiast to, w jaki sposób się wykorzystuje to ocieplenie klimatu do celów zupełnie partykularnych, z tym nie mogę się zgodzić i nie chcę się z tym zgodzić. Dlatego, że ideologia klimatyczna, czy klimatyzmu, jak ją tam nie nazwać, zmusza nas do pewnych zachowań, które są tylko i wyłącznie przydatne wielkim producentom i mnożą ich zyski. Natomiast tak na co dzień dla nas nie przynoszą jakichś korzyści. Wystarczy powiedzieć, że wiatraki, które produkują energię, są de facto, mają sprawność 20%, bo nie zawsze wieje wiatr, bo nie zawsze ten wiatr jest na tyle silny, a więc one są tylko w takim procencie wykorzystywane, a mówi się o tym, że to jest alternatywa dla tych surowców energetycznych kopalnych. Niemcy w tej chwili mają z tym problem, bo nastawiając się tylko i wyłącznie na tą zieloną energię, mają jej niedobory, bo to nie są stałe źródła energii. Zamykając elektrownie atomowe, popełnili błąd, który dzisiaj skutkuje również pewnym kryzysem, który jest w Niemczech. Moim zdaniem podejście do zmian klimatu powinno być takie chłodne i rozsądne. To tak, jak się klimat ociepla, to trzeba chłodnie podchodzić.
1: Inaczej, czy powinniśmy bać się tego globalnego ocieplenia?
0: No właśnie nie. Próbuje nam się sprzedać tą ideologię strachu. My mamy się bać, bo jak człowiek się boi, to jest w stanie wtedy różne rzeczy zrobić. I te racjonalne, i nieracjonalne. A więc mówi się nam, róbcie, klimat się ociepla, w związku z tym kupujcie samochody elektryczne. To nie jest rozwiązanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, na ocieplenie klimatu. Klimat nam się w ten sposób nie poprawia. sprawi, ponieważ te samochody czerpią energię z tych kopalnych źródeł energii, podłączamy je do gniazdka, a nie czerpiemy energię ze słońca czy z wiatru. A więc ta energia w gniazdku nie bierze się w tej chwili z tej słonecznej, tylko po prostu bierze się z elektrowni, w której spalany jest węgiel i inne te źródła energii kopalne. Też wydobywanie surowców, którymi buduje się akumulatory, litu, miedzi i różnych innych, pochłania olbrzymie ilości wody. A woda już nie jest takim dobrem, które występuje w nadmiarze, szczególnie w pewnych okolicach na Ziemi. Staje się surowcem deficytowym. A więc tu, próbując tą ideologię klimatyczną realizować, pozbawiamy się wartościowej, najbardziej wartościowej na świecie, wartościowego surowca, jakim jest woda. To jest tak, jak kiedyś zauważono, że wyprodukowanie rzepaku i dodawanie tego oleju rzepakowego do diesla uratuje nas przed ociepleniem klimatu. Ale zauważono, że no tak, ale my też potrzebujemy coś zjeść i niekoniecznie będziemy jedli rzepak, a zajmując pola pod rzepak, no tracimy je dla innych upraw nam przydatnych. W tej chwili robi się to z fotowoltaiką. Fermy fotowoltaiczne zajmują duże obszary. Dobrze, jak to są nieużytki, słaba gleba, ale gorzej, jeżeli tylko robione jest to dla zysku, a zysk z fotowoltaiki jest większy niż się ziemniaki posadzi na dobrym gruncie. I w tym momencie zaczyna coś cierpieć, a ktoś inny zaczyna zyskiwać. Ja mam taki jeden przykład, który też na tym wykładzie inauguracyjnym powiedziałem. Mianowicie Państwo na pewno znają problem dziury ozonowej. Promieniowanie UV jest szkodliwe.
1: Znany temat.
0: A nad biegunami tworzą się miejsca, gdzie tego ozonu, który zapobiega, który chroni Ziemię przed promieniowaniem UV, powstają dziury, czyli tego ozonu jest mniej. To promieniowanie przedostając się stanowi swego rodzaju zagrożenie, bo wywołuje raka skóry, czy wywołuje choroby oczu. I teraz przed 3 miesięcy znalazłem w literaturze niemieckiej taki obrazek, gdzie dziura ozonowa dzisiaj jest największa w historii badań. A przecież już nie mamy tych złych klimatyzatorów, tych środków w lodówkach, tych dezodorantów, które produkowały freon, który był uważany za główne źródło zniszczenia ozonu, bo zawiera chlor, a chlor, wchodząc w reakcję z ozonem, niszczy go. No to pytanie, to zaraz. Dziura ozonowa jest największa. Lodówki żeśmy powymieniali wszyscy. Zrobiliśmy ochronę Ziemi przed promieniowaniem UV, która nic nie dała, która nic nie przyniosła. No i teraz, czy my nie popełniamy tego samego błędu z ociepleniem klimatu? Po pierwsze, czy to ocieplenie jest rzeczywiście szkodliwe? No, jeżeli mamy lekką zimę u nas w Polsce, zużywamy mniej surowców energetycznych. Nie musimy tak ogrzewać. To jeżeli zużywamy mniej surowców energetycznych, to przecież wyrządzamy Ziemi korzyść, a nie stratę. Może właśnie ten antropogeniczny efekt cieplarniany jest niwelowany poprzez w tym momencie mniejsze zużycie surowców energetycznych. To jest jedna rzecz. Poza tym uprawy, które do tej pory miały swoje wymagania klimatyczne, mogą rosnąć w zupełnie innych miejscach. Oczywiście pewne obszary, powiedzmy półpustynne, zamieniają się w pustynie, ale one i tak nic nie produkowały wcześniej. Natomiast jeżeli na Grenlandii w tej chwili niektórzy zapaleńcy sadzą kartofle, czego wcześniej nikt nie robił, bo się nie udawały, no to nie jest strata dla tych mieszkańców. Jeżeli u nas w Polsce zakłada się coraz więcej winnic, produkujemy wino, to nie jest strata dla nas, tylko zysk, bo klimat jest lepszy. Jeżeli w ten sposób, poprzez ocieplenie klimatu, ileś tam osób zyskuje, dlaczego nie patrzymy na ten zysk? Dlaczego tylko patrzymy na to, że temperatura się podnosi? To nie jest zawsze problem. No, dla mnie największym momentem, kiedy jest mi niesłychanie przykro, jest to, że ideologia klimatyzmu, tą ideologią atakuje się młodych ludzi. Umysły podatne, umysły wrażliwe, umysły, na których się bardzo sprytnie i bez żadnych jakichś zahamowań gra. I teraz ci młodzi ludzie, ja widzę, że oni są przestraszeni, że oni są przerażeni tym, że żyjąc w ogóle wywołują jakąś szkodę, że mówi się o tym, że powiedzmy nie hodujmy bydła, jedzmy robaki, bo robaki nie wytwarzają tyle metanu, co krówka. No nie wytwarzają, ale czy my jesteśmy przystosowani jako ludzie do spożywania sztucznego jedzenia, owadów czy różnych innych rzeczy? Jak jest taka konieczność? Tak. Ale od wieków jesteśmy nauczeni, mamy w swoich jadłospisach pewne punkty i ich też nie bardzo można zmieniać, bo być może nasze organizmy tego nie będą tolerowały, nie będą na to w zgodzie, a więc patrzmy bardziej kompleksowo. Nie patrzmy tylko na to, że producenci samochodów elektrycznych powinni się rozwijać, bo oni nam uratują świat i klimat.
1: Bardzo ciekawe informacje i myślę, że zszokują niejedną osobę, która słucha się w naszą audycję. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo mi miło, że możemy właśnie na takie tematy geologiczne porozmawiać.
2: Z rektorem rozmawiał Arek Michlewicz. Już od kilku lat w niewielkiej miejscowości Husinka obok Białej Podlaskiej działa Nadburzański Uniwersytet Ludowy, zajmujący się przede wszystkim podtrzymaniem dziedzictwa kulturowego.
3: Miejscowość Husinka, przedwojenny budynek starej szkoły, w którym znajduje się Nadburzański Uniwersytet Ludowy. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego uniwersytetu w tym miejscu dokładnie?
4: Dobrze, Bożenna Pawlina Maksymiuk, prezes Nadburzańskiego Uniwersytetu, jeden z założycieli, oczywiście ze swoim mężem Januszem Maksymiukiem, bo to był nasz pomysł, a idea się wzięła stąd, że jestem absolwentką Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Były to moje najpiękniejsze lata życia w tej szkole, Uniwersytet Ludowy, gdzie edukacja trwała 2 lata, edukacja polegająca na tym, że przebywaliśmy wszyscy razem, razem uczyliśmy się, bo oczywiście w tych obiektach Uniwersytetu Ludowego zawsze były internaty, gdzie zapoznawaliśmy się z wiedzą, która była bardzo szeroko rozumiana, jeżeli chodzi o sprawy związane z teatrem, bo ten uniwersytet, który ja kończyłam, zajmował się właśnie sprawami związanymi z teatrem i po ukończeniu takiego uniwersytetu otrzymywało się dyplom ukończenia teatru amatorskiego. Było to dawno, 50 lat temu, a może jeszcze i dalej.
1: Sporo.
4: Ale idea grundwikowskich uniwersytetów w Polsce już ma 100 lat, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie uniwersytetów ludowych w Polsce. Było ich niewiele, ale one miały niesamowitą rolę w społecznościach lokalnych, bo edukacja polegała w nich na tym, że mistrz przekazywał wiedzę swoim uczniom. A polegało to na tym, że to była wymiana. Ja też miałam swoją wiedzę na przykład, prawda? I tą wiedzą się dzielę też z mistrzem. Ale idea ta polegała na tym, żeby jak najwięcej praktycznych informacji, dobrych informacji dotarło do społeczności lokalnej, żeby one mogły się rozwijać zgodnie z potrzebami duszy każdego z nas. Bo to chodzi o to, że każdy jest w jakiś sposób indywidualnością, a bardzo często mamy problemy, bo nie wiemy, co w życiu robić, jak sobie poradzić. I chodziło tu o to, że w takim miejscu mieliśmy swobodę, bo to nie było oceniane. Nie było oceny, nie wystawiany jest stopień na zakończenie, który w pewnym momencie bardzo peszył starsze społeczności lokalne, które chciały też posiąść jakąś wiedzę. I była to piękna idea, ponieważ ona integrowała ludzi i pomagała, tak pospolicie u nas to się mówiło, od zarania kagalnego oświaty na wieś. Ale to jeszcze właśnie tak głębsza idea, bo to bardzo duży nacisk na rozwój własnej osobowości, na przykład w krajach skandynawskich, to na pewnym etapie działalności miało to takie znaczenie, że na przykład kończę szkołę, mam melanż w głowie i nie wiem, jaki kierunek chcę wybrać, więc idę do Uniwersytetu Ludowego, bo tam są pewne filozofie, pewne życia, zajmuję się twórczością artystyczną i nie tylko. Zgodnie z potrzebą każdego ucznia, który się w danym uniwersytecie znajdował. I wtedy nasze wspólne rozmowy, dyskusje, bo idea to była też taka, że wieczorami się siadało przy świecach, się rozmawiało, dyskutowało na temat życia, na temat tego swojego celu i łatwiej było później podjąć decyzję, gdzie ja naprawdę chcę iść i co ja naprawdę chcę robić w życiu. Ale to się tyczyło różnych grup wiekowych, bo osoby, które później robiły czy doktoraty i tak dalej, to byli ludzie różni w tych społecznościach uniwersyteckich, którzy tam trafiali, gdzie, żeby zastanowić się chwilę, przeanalizować to, co robiłem i to chcę robić, żeby podjąć decyzję to, co dalej. Dzisiaj wiadomo, że się czasy trochę zmieniły i te idee są nadal aktualne, ale one mają także jak gdyby inne kierunki działania, trochę się wyspecjalizowały uniwersytety w poszczególnych krajach. Nasz Uniwersytet Nadbużański, który powołaliśmy w 2013 roku, zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski na tej płaszczyźnie naszego obszaru. I na tej płaszczyźnie zbudowaliśmy właśnie program edukacyjny, dwuletni, roczny, tygodniowy, miesięczny, w zależności od zasobu wiedzy tych, którzy chcą do nas trafić. Mieści się on właśnie w tejże starej szkole.
3: No właśnie, tu nie tylko uniwersytet się mieści, ale to jest też wasz dom.
4: To jest właśnie nasz dom, gdzie marzeniem naszego życia z Jasiem było stworzenie takiego domu pracy twórczej. I tu Jasiek ma swoją działkę związaną z malarstwem i nie tylko. I ja ze swoim niematerialnym dziedzictwem. Ale obok też mamy chatę, w której jak gdyby odtwarzamy starą szkołę, gdzie pokazujemy, bo dużo pięknych przedmiotów znaleźliśmy tutaj. Stare ławki, zeszyty uczniów z 57 roku. Mam białe kruki, na przykład elementarz palskiego dla dzieci wiejskich, podkreślam, który był inny, bo był czarno-biały, był mniejszy i niekolorowy. Nie miał wielu tematów, które miał mój elementarz, jak się uczyłam w szkole, prawda? Że były pokazane autobusy, wysokie bloki, a tutaj już jak gdyby tej tematyki nie było, dyskryminacja była. Ale wracając do tematu, znaleźliśmy też stare tornistry i stare materiały dydaktyczne, które były w szkołach. I bardzo często zapraszamy tutaj dzieci z różnych pobliskich szkół, które przyjeżdżają do nas, gdzie siadamy sobie na łące i rozmawiamy o niematerialnym dziedzictwie, pokazuję im, jak to dzieci się kiedyś uczyły. W tej chwili przygotowujemy specjalne ławki, gdzie dzieci będą siedziały i będą mogły spróbować, jak się pisało piórem i atramentem. To jest ciekawe, kiedy wszyscy palcami po klawiaturze albo długopisem. Teraz już praktycznie rzecz biorąc to bardziej przy klawiaturze niż długopisem. Ale to jest bardzo ciekawe reakcje tych dzieciaków. Ale wracając do...
3: Zapewne z otwartymi buziami was słuchają i oglądają te eksponaty, w których jesteście posiadaniu.
4: To się stało naszą taką pasją razem z Jasiem, no i oczywiście osobami, które są z nami w zarządzie i w Radzie Uniwersytetu, ponieważ jest z nami Romuald Domański z Fundacji Wspomagania Wsi, jest z nami Jarek Żwikowski, jest Ala Lipka, są nasze tkaczki, które przyjeżdżają i są naszymi mistrzami.
3: No właśnie, a propos tkaczek, tutaj w Uniwersytecie macie pracownię pereborów.
4: Tak, właśnie, to niematerialne dziedzictwo Polski. Dlaczego podkreślam Polski? Ponieważ razem z naszymi tkaczkami nadbużańskimi, to znaczy Stanisławą Kowalewską, Magdaleną Pakpaku, Zofią Jówko i obecnymi tkaczkami i z Chruda, tak jak Jola Zając. Z naszymi tkaczkami, depozytariuszkami z regionu, pisaliśmy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w konwencji UNESCO umiejętność tkania nadbużańskich pereborów. W 2016 roku był to pierwszy wpis Lubelszczyzny, bo dopiero następny w 2016 roku i jeden z pierwszych w Polsce, bo wpisani byliśmy razem z Szopkami Kraskokowskimi, Lajkownikiem, Ludwisarzami Polskimi, tańcami narodowymi. Także tutaj trudna to była droga, bo musieliśmy sporo dokumentacji przygotować do wpisu, ale jednak osiągalna. I to było piękne, że udało się zintegrować, zebrać, a takie spotkania organizowaliśmy pierwsze w pracowni tkackiej imieniem Stanisławy Baj, którą miałam przyjemność stworzyć w Chrudzie. I tam spotykaliśmy się na konkursach nadbużańskich i tam zapadła ta decyzja, że warto jest wpisać to na Krajową Listę i nam się udało. Mieliśmy już pierwszą kontrolę, bardzo dobrze wypadliśmy i zaproponowano nam, jako Nadbużańskiemu Uniwersytetowi Ludowemu, żeby wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w konwencji UNESCO pracę Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego do tak zwanego działu dobrych praktyk. I w tej chwili, zaraz wrócę jeszcze do tkactwa, ale w tej chwili właśnie przygotowujemy też dokumentację. Zorganizowaliśmy taką konferencję. Oczywiście przyjaciele nam w tym pomogli. Pan rektor Akademii Bialskiej, Jerzy Nitychoruk, zaprosił nas do współpracy, gdzie podpisaliśmy taką umowę o współpracy i dostaliśmy autonomię, dostaliśmy jedno pomieszczenie, gdzie stworzyliśmy taką pracownię, gdzie pokazujemy tkactwo XIX-wieczne, to co robimy tutaj u nas, ale pokazujemy także fragment historii tkactwa naszej Biaweny, ponieważ Biawena była potentatem, jak wiemy, przemysłu włókienniczego w latach 60-tych, 70-tych. Produkcja była taka ilości tkanin, że można było kulę ziemską owinąć. Dostaliśmy sporo ciekawych materiałów od pana Jaworskiego, Pomorskiego. Trochę żeśmy odkupili i będziemy w ramach współpracy, chcemy tam stworzyć taką kreatywną przestrzeń właśnie, która będzie pokazywała, jak się pracuje na tych naszych drewnianych krosnach, jak działają, bo te krosna mamy, które działają i pan Franciszek Dymowski bardzo nam tutaj pomaga przy tym, bo od niego właśnie te krosna mamy, żeby je uruchomić i żeby to wszystko zadziało się na terenie uczelni, także w sercu Biaweny, można by było rzec, bo szkoda tego zaprzepaścić. Udało nam się w międzyczasie już dużo pamiątek zebrać, cały czas. O właśnie, i to będzie okazja, żeby poprosić byłych pracowników, mieszkańców, bo dyplomy, wszystko zniknęło, nie mamy żadnych takich fajnych pamiątek, które byśmy chętnie sfotografowali czy skserowali, żeby w tym naszej przyszłym takim, w cudzysłowie, bo nie chodzi nam, żeby było to muzeum sensu stricte, tylko żeby to było miejsce kreatywnej przestrzeni, gdzie ludzie będą mogli wejść, dotknąć, zobaczyć, sami usiąść, spróbować. I to właśnie takie nasze są takie dalekosiężne prace, plany współpracy z uczelnią, ale wracając jeszcze do tematu takiej konferencji, którą zorganizowaliśmy na początku tego roku, dzięki przyjaciołom, pani profesor Katarzyna Smyk nam dużo tutaj pomogła, pan doktor Godlewski oczywiście, także i tutaj mogliśmy zaprosić społeczności lokalne w kontekście, bo to wiele wątków mi się łączy w te wszystkie nasze sprawy, to było też między innymi dla kół gospodyń wiejskich i społeczności lokalnych, żebyśmy swoją tożsamość zachowali, żeby nasze stroje nie były strojami góralskimi, krzczonowskimi, jak to koła noszą, z całym szacunkiem, ale dostają teraz dużo pieniążków, więc trzeba sięgnąć do korzeni, jakie te naprawdę nasze tutaj stroje były, żeby je odtwarzać i między innymi taka jest misja uniwersytetu z tym niematerialnym dziedzictwem, żeby pokazywać te płaszczyzny.
3: Ale... No właśnie to tkactwo, wykonanie pereborów wcale nie jest takie łatwe.
4: I wracając teraz do naszych mistrzyń, my przekazujemy wiedzę i robimy badania etnograficzne, a to z kolei wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, gdzie mamy też podpisaną umowę o współpracy i studenci nam tutaj też pomagają, pani profesor Mariola Tymachowicz, ale żeby pokazać te wszystkie umiejętności i żeby zebrać materiały, te stare umiejętności, ale jak najstarsze materiały. Stąd też wydaliśmy skrypt, jeżdżąc ze Stanisławą Kowalewską, jeździłam po okolicy, po różnych domach, bo ja sama nawet nie mogłam wejść do niektórych domów, żeby nam pokazano, że się mogli sfotografować, wypożyczyć i spisać te wzory. I w tej chwili mamy najstarsze wzory, które jeszcze były gdzieś tam w różnych miejscach, w różnych chatach. Nieczęsto z szacunkiem traktowane tkaninki, które żeśmy sfotografowali i otworzyli, i one dzisiaj są u nas w skrypcie i uczniowie, którzy przyjeżdżają, właśnie te najstarsze wzory odtwarzają, tak zwane perebory nadpużańskie i perebory włodawskie, ponieważ one tutaj bardzo się różnią i kolorystycznie, i samym układem kompozycji grafiki, która się znajduje, jak gdyby rysunku, tego, który powstaje podczas wybierania na osnowie wątku kolorową nitką w określonych li tylko kolorach.
3: Tutaj taka ciekawostka, że perebory zainspirowały jednego z lokalnych producentów odzieży. Tutaj nie podam nazwy, ale te elementy pereborów znalazły się w jednej z kolekcji tego producenta.
4: Jest nam bardzo miło, ale ja już mogę tu powiedzieć, że bardzo dobrze nam się układa współpraca z panią Barbarą Chwesiuk. I pani Barbarę udało nam się zainteresować, chociaż rodzinne zainteresowania pani Barbary też były związane z dziedzictwem niematerialnym, umiejętnością tkania. I pojawiło się już kilka kolekcji i w tej chwili, jeżeli to znowu następne wątki, które nam się łączą, jeżeli uda nam się uruchomić te dwie maszyny z Biaweny, które mamy, będziemy też puszczać raz w roku produkcję tkaniny, która będzie miała tylko jeden wzór perboru, żeby nie zasycić rynku. To też nam o to chodzi i żeby był wiernie odtworzony stary wzór. I pani Barbara powiedziała, że zawsze pierwsze wypusty produkcji będzie brała na potrzeby swoich kolekcji. Ale te produkcje nie będą całoroczne, ponieważ to się będzie wiązało też z pracą. Chcielibyśmy, żeby to wiązało się z pracą na naszej Akademii Bialskiej, ponieważ te maszyny mogliby nam pomagać uruchamiać studenci Wydziału Mechaniki, jakby dobrze nam to poszło. Pan rektor nam tu obiecuje pomoc, a Wydział Turystyki i z panem Żbikowskim opracowywaliby do biur podróży na przykład, tak chcieliśmy, to są nasze marzenia, projekty różnych, jakby to nazwać, nie wiem, ofert turystycznych, które by pozwalały większej ilości osób, jak gdyby przyjazdu, co by większa ilość osób mogła tu przyjeżdżać, mając tą ofertę gdzieś tam dobrze rozesłaną w biurach podróży polskich i międzynarodowych, że raz w roku w wakacje, w takim i w takim miesiącu, na taki i taki tydzień jest uruchomiona taka maszyna. I wtedy ta maszyna robi ten wypust tkanin, który będzie dla pani Barbary i ewentualnie dla naszych twórców ludowych w kontekście pamiątkarstwa, bo nie mamy w obszarze, a to by była bardzo fajna sprawa, myślę. Bardzo dobra promocja samego miasta, chcemy też pana prezydenta tym zainteresować i obiecał nam też pomoc pan Jaworski. Ponieważ, i znowu odbiegamy od tematu, ale proszę wiedzieć, wątek to jest Nadbużański Uniwersytet Ludowy, to jest tu i Perebor, a to wszystko trzeba bardzo szerokie spektrum mieć patrzenia i widzenia, łączenia różnych elementów tego wątku, żeby to później było tym naszym owocem, naszym konsumpcyjnym owocem dla społeczności, które tu są, żeby mogły pokazać to najpiękniejsze z osiągnięć, jakby nie było, naszych społeczności, bo wracam ciągle do Biaweny i pamiętam te czasy jeszcze. Wracam do tego tkactwa, które nam się udało, które w XIX wieku uważane było, że już go nie ma, że już nikt nie pamięta tych tradycji. Ile to lat? To jest 35 lat pracy w terenie, żeby to ujrzało takie światło dzienne. Także cieszę się, że po tylu latach, dzięki, to jest garstce osób, bo to są elitarne działania były, one w tej chwili coraz więcej światła mają. Właśnie te szerokie spektrum patrzenia pozwala na dotarcie do coraz szerszych społeczności tutaj naszych i zrozumienia, bo jako ciekawostkę powiem, x lat temu, jak był aukcja koni w Janowie i poproszono nas o wypożyczenie stroju, żeby dziewczyny, które noszą numerki, miały te stroje, to jeden z panów ministrów pytała, co to się poubierały jakoś po rusku. Mówię, nie, nasze pory są diametralnie inne, kompozycją, tak jak wcześniej już mówiłam, żeby się nie powtarzać, są niesamowite. No i powoli, powoli ta nazwa Perebor zaczęła być rozumiana, co to jest, gdzie jest geneza tej samej nazwy i do czego to można wykorzystać.
3: Czy to jest tak, że Uniwersytet Ludowy, Nadbużański Uniwersytet Ludowy jest otwarty na turystów, którzy tutaj odwiedzają Husinkę, czy to trzeba zadzwonić, umówić się z wizytą?
4: Ha! W tej chwili mamy projekt, który realizujemy, opracowujemy szlak tkacki. I na tym szlaku tkackim pokażemy wszystkie pracownie. Będzie wydana mapa, na której będą zaznaczone miejsca, gdzie się tka perebory, a jest to Chród, jest to Nowy Choleszów i są to Mordy, no i oczywiście centrum... Jakby nie było. I Husinka. I będzie to pracowanie, które pokazuje szerzej trochę region, ale właśnie będzie to taki typowy szlak tkacki zaznaczony, ponieważ będą też wskazane miejsca, gdzie w tym obszarze są zbiory ciekawe pereborów, tak jak nasze Muzeum Południowego Podlasia, Muzeum Synagogalne we Włodawie, czy na przykład duże zbiory znajdują się również w Muzeum Wsi Lubelskiej, to jest w Skansenie, także są w Warszawie, także są w Szczecinie, ale to niewielkie ilości, ale bardzo pięknych też wzorów pereborów. I oczywiście na zamku w Lublinie, no dodałam, tam też jeszcze jakieś ciekawe są tkaniny. Ale my tutaj pokazujemy ten obszar, ciekawe nasze ciekawostki, które na tym szlaku będzie można przy okazji zatrzymać się i zobaczyć. Będzie to przystosowane też dla dzieciaków do szkół, ponieważ będą wydane również specjalne kartki, będą wydane zakładki, będą wydane specjalne karty i kto przejedzie szlak i zbierze je wszystkie, to w ostatnim miejscu, gdzie akurat będzie, bo nie ma wyznaczonej kolejności, będzie ten ktoś mógł otrzymać właśnie mapę, będzie ten ktoś mógł otrzymać zakładkę do książki czy pocztówkę, które można wysłać. Poza tym myślę, że to będzie takie ciekawe dla dzieciaków, bo każda pracownia jest inna, ma swoją specyfikę i ma swoich tkaczy, mistrzów.
3: To jeszcze powiem, że ta zakładka nie będzie taka papierowa, tylko tkana.
4: Tkana to na razie nie. Tka się długo. To jest żmudny proces. To wymaga czasu, ale jeżeli uda nam się uruchomić te maszyny, to na pewno zadbamy o to, żeby pojawiły się lokalne wydruki różnych pamiątek i między innymi zakładek.
3: Ale gdzieś u kogoś widziałem krawat.
4: Tutaj też są, piszą nasze tkaczki, bo my od wielu już lat, jak gdyby myślimy o tym, co i jak, mamy cały biznesplan opracowany, związany z pamiątkarstwem i stwierdziliśmy, że krawaty się cieszą dużym zainteresowaniem. Ale proszę sobie wyobrazić, jak ten tkany krawat pięknie wygląda. W ogóle ostatnimi czasy dużo nawet za granicę panie wytkały tych krawatów, gdzie były zamówienia. Także myślę, że wszelkie pamiątki, czy to bardziej współczesne, bo tradycje i współczesność trzeba dzielić i to wszystko dozować, współcześnie wykorzystane stare wzornictwo może być fajnym takim elementem promującym region, no i tożsamość tą regionalną. Dużo chaosu w tej mojej wypowiedzi jest, ale tyle jest tu wspaniałych wątków, że w tak krótkim czasie nie wiedziałam, o czym powiedzieć. Chciałam wszystko.
3: Dziękuję. bardzo za rozmowę.
5: Ja również dziękuję i zapraszam.
3: No, w sumie tej wiedzy jest tyle, że faktycznie ja będę tutaj bardzo często zaglądać.
5: Dziękuję.
2: Ważną częścią uniwersytetu jest podtrzymanie tradycji tkactwa, które było wszechobecne na południowym Podlasiu. Konkretnie chodzi o perebory, które do tej pory są wykonywane w podległych Uniwersytetowi pracowniach tkackich w Chrudzie oraz Husince.
6: SK2. Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Nie chodzi o intensywny marsz ani trening, tylko o powolny spacer, zatrzymanie się i świadome słuchanie, patrzenie, wąchanie oraz odczuwanie otoczenia. Zajęcia są prowadzone według określonego schematu. Odłączanie od codziennych spraw, pogłębienie kontaktu z naturą, integracja doświadczeń i powrót do codzienności. Tak działają kąpiele leśne, które stają się coraz popularniejszą formą spędzania wolnego czasu w powiecie bielskim. Rozmawia Arek Michlewicz.
7: Natalia Żurkowska, jestem edukatorką, zielarką, a od roku prowadzę także kąpiele leśne.
3: Właśnie te kąpiele leśne bardzo mnie zaintrygowały i tak zastanawiam się, o co w tym chodzi.
7: Kąpiel leśna to nie jest zwykły spacer, to jest spacer po lesie, zanurzenie się w atmosferze lasu za pomocą wszystkich zmysłów, nastawienie na tu i teraz i nastawienie na doświadczenie i spacerowanie bez celu.
3: Tak po prostu.
7: Tak po prostu. Wiem, że brzmi to bardzo niepozornie i zwyczajnie, ale to jest bardzo głębokie doświadczenie tak naprawdę, o ile ktoś ma też na to gotowość.
3: Spaceruje się w kąpielówkach?
7: To jest bardzo częste pytanie, czy będziemy się kąpać. Nie będziemy się kąpać. Chodzi tutaj o kąpiel w atmosferze lasu.
3: Czucie lasu.
7: Czucie lasu wszystkimi zmysłami. I tutaj ja jako przewodnik za pomocą różnych ćwiczeń naprowadzam uczestników na doświadczenie, na wyjście z natłoku myśli, na wyjście z umysłu, po to, żeby przywrócić tą umiejętność po prostu bycia i doświadczania natury w taki sposób, który relaksuje, naprawdę głęboko relaksuje.
3: Czyli to takie spacery relaksacyjne.
7: Tak, ale to też jest coś więcej, bo kąpiele leśne są poparte badaniami naukowymi i co prawda w Polsce już od jakichś 100 lat istnieje coś takiego jak sylwoterapia, ale często się źle kojarzy z przytulaniem do drzew i na kąpieli leśnej owszem możemy się przytulać do drzew, ale nie musimy. Kąpiele leśne wywodzą się z Japonii, nazywane są Shinrin-yoku i tam się właśnie to tak zaczęło od takiej praktyki intuicyjnej, bo wszyscy intuicyjnie wiemy, że spacery po lesie nam pomagają. Ale tam po raz pierwszy zbadano naukowo, jak atmosfera lasu wpływa na nasz organizm. A chodzi o to, że przede wszystkim reguluje się nasz układ nerwowy, a jak wiecie, jeżeli układ nerwowy jest w balansie, w harmonii, to i cały organizm inaczej też działa. Ale oprócz tego obniża nam się ciśnienie krwi, obniżają się markery zapalne, nawet przeciwbólowo może działać.
3: Ja pewnego pięknego dnia usłyszałem od kogoś, już nie pamiętam od kogo, że nawet jak idzie na grzyby, to czasami zamyka oczy i żeby poczuć te grzyby, to idzie kilka kroków i czuje te grzyby, zaczyna czuć je i faktycznie dostrzega te grzyby.
7: Chodzenie na grzyby są pewnego rodzaju kąpielą leśną, bo to jest skupienie się tylko na zmyśle wzroku w tym przypadku i faktycznie wtedy proszę zauważyć, że odłączamy się od codzienności, od tych trudów, zmartwień i wszystkich stresów. To jest przykład kąpieli leśnej, albo inaczej, to jest jeden z elementów, które wykorzystujemy na kąpieli leśnej. Może niekoniecznie zbieramy grzyby, ale kiedy skupiamy się na przykład na zmyśle wzroku, to tylko na tym jednym zmyśle i oglądamy na przykład, jak światło przebija przez liście. To się Japończycy nazwali to komorebi. Albo przy innym ćwiczeniu skupiamy się tylko na zmyśle dotyku. Możemy też chodzić boso i wiele osób na kąpielach leśnych pierwszy raz chodzi boso po lesie. I to są niezwykłe doświadczenia.
3: To musi kłuć w stopy.
7: Tak się wydaje, właśnie, tak się wydaje, że kłuje w stopy, a okazuje się, że wszystko, czego dotykamy w lesie, jest przyjemne. Bo właśnie zbadano, że jeżeli dotykamy powierzchni naturalnych, to ciśnienie i tętno pozostają bez zmian. A porównano to z dotykaniem powierzchni na przykład metalowych, gdzie te czynniki się podnosiły.
3: Czyli niektórzy wolą od stres w postaci spacerów w lesie, a niektórzy wsiadają po prostu na motocykl.
7: To akurat mój mąż jest z tej drugiej grupy, ja z pierwszej. Myślę, że motocykl może też podobnie działać, ale proszę zauważyć, że my jako ludzie pochodzimy z natury. Od setek tysięcy lat żyjemy w naturze. Dopiero od jakichś 400 pokoleń jesteśmy rolnikami, a od 2 żyjemy w erze cyfrowej. My pochodzimy z natury i cała nasza biologia jest dostosowana do życia w naturze. Nasz wzrok jest wyczulony na konkretne barwy, zieleni, brązów, ale też proporcji między nimi. To też zbadano właśnie, że jak mamy za dużo drewna, to też jest dla nas stresujące. Nasza mikroflora jest kompatybilna z mikroflorą w powietrzu, w glebie. Krajobraz na nas też działa. Zapachy. Na przykład nasz węch jest bardzo wyczulony na geosminę. To jest taki związek, który wydziela się z gleby po deszczu. Ludzie wyczuwają geosminę lepiej niż rekiny krew.
3: Czy w zasadzie te kąpiele leśne to jest taka trochę psychoaromaterapia?
7: Na wszystkich poziomach na nas oddziałują. Dosłownie na wszystkich. Ten poziom psychiczny i fizyczny jest zbadany naukowo, natomiast oddziałują na nas też na poziomie duchowym. I ogólnie kąpiele leśne nie są związane z żadną religią, z żadną filozofią. Tak jak mówiłam, po prostu pochodzimy z natury i my jej bardzo potrzebujemy. Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie wpadliśmy w taką pułapkę cywilizacyjną, bo z natury człowiek szuka wygody, łatwości i trochę tego teraz mamy za dużo i okazuje się, że to jest też dla nas stresujące i potrzebujemy złapać balans i harmonię. Najłatwiej jest to zrobić w lesie, w dużym drzewostanie i to się dzieje samo. Tak samo dużo się mówi też o koncentracji. W lesie wzrasta nasza koncentracja, ale nie musimy wkładać w to żadnego wysiłku i to jest z kolei bardzo popularne temat w przypadku dzieci i młodzieży aktualnie, która ma właśnie problemy z koncentracją i z pamięcią, więc ostatnio też na konferencji na AWF-ie o inkluzji w wychowaniu fizycznym podnosiliśmy ten temat, że warto wychodzić z dziećmi w naturę jak najczęściej się da.
3: I ty jednak udowadniasz, że natura ciągnie wilka do lasu.
7: Właśnie, dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Tak, żeby przypomnieć sobie, jak powinniśmy się czuć właśnie w domu. I przypomniał mi się właśnie jeden bardzo ważny aspekt, bo jak się mówi o tych właśnie badaniach naukowych, no to tak mamy tendencję do tego, żeby traktować naturę dość podmiotowo, czyli jak my możemy z niej skorzystać. A przynajmniej ja się staram na moich kąpielach leśnych uczyć tego, jak natura może też skorzystać z nas, czyli co my dobrego możemy też dla niej zrobić, bo to jest nasz dom, musimy o niego dbać. Więc jeżeli rozwijamy w sobie tą wrażliwość na naturę, jeżeli pogłębiamy swoją relację z naturą, to automatycznie będziemy chcieli ją chronić i o nią dbać. A jak wiemy, mamy teraz ogromny z tym problem w obliczu kryzysu klimatycznego.
3: Taki uspokojony się czuję chyba po tej herbatce. Z czego ona jest?
7: Poczęstowałam cię dzisiaj herbatką z pysznogłówki. Rośnie w moim ogrodzie. To nie jest nasza roślina rodzima, ale jest naprawdę pyszna. Jeszcze nie kwitnie, więc poczęstowałam cię liśćmi, naparem z liści, a potem będzie miała takie czerwone, szalone pióropusze, które są jeszcze smaczniejsze.
3: Zawsze gość częstujesz swoimi ziołami?
7: Oczywiście. Też staram się zarażać i moich przyjaciół, i rodzinę tą miłością do natury, ale do lokalnej natury. Naprawdę doceniajmy to, co rośnie wokół nas, bo mamy cały ogrom przepysznych smaków zawartych w dzikich roślinach jadalnych i w naszych polskich ziołach. Wtedy nie musimy sięgać po tą egzotykę. I tak jak mówiłam odnośnie tej mikroflory, nasza mikroflora jest z tymi roślinami kompatybilna, więc będzie na nas zdecydowanie lepiej oddziaływała.
3: Do takich ziół, tych herbatek, specyfików, których u ciebie goście próbują, to wtedy po tych degustacjach zapraszasz ich do tego lasu?
7: Zwykle na końcu kąpieli leśnej staram się poczęstować moich uczestników.
3: A czyli nie jest to przed, tylko po?
7: Zwykle po. Taka jest wtedy celebracja. Często się robi też na kąpielach leśnych herbatkę. Podaje się tak jak w Japonii w czarkach. I to jest bardzo miły akcent na zakończenie. Wszyscy są już też troszkę zmęczeni, bo kąpiel leśna trwa około 3-4 godzin.
3: Długo?
7: Tak długo. Wydaje nam się to dzisiaj dziwne w tym zapędzonym świecie, ale to nie jest bezproduktywny czas. To jest czas, kiedy się relaksujemy i orientujemy się, zdajemy sobie sprawę, jak naprawdę bardzo tego potrzebujemy, a nierzadko też uczestnicy mają niezwykle głębokie wglądy w siebie, bo znajdują w lesie bardzo dużo analogii do swojego życia. Te rozwiązania problemów wręcz same przychodzą, bo w naturze odbija się wszystko. Wszystko to, co mamy w sobie.
3: Czy można powiedzieć, kąpiel leśna to jest oczyszczenie umysłu, relaks, odprężenie?
7: W wielkim skrócie tak.
3: Tutaj przed sobą mam No właśnie, to jest e-book, czy co to jest? Ja to widzę tutaj fizycznie książkę.
7: Tak, to jest mój e-book w wersji wydrukowanej, tak w warunkach domowych.
3: Czyli dopiero będzie przeczytany. Czy już jest przeczytany i umieszczony na platformie muzycznej?
7: Nie, jest link do zakupu mojego e-booku umieszczony na mediach społecznościowych.
3: E-book, a rozumiem. To niektórzy e-book pomylili z podcastem.
7: Możliwe, tak. Tak. To jest e-book, który napisałam o dzikiej kuchni. Jest tam kilkanaście roślin, oczywiście naszych polskich, lokalnych. Każda roślina jest opisana pod kątem jej właściwości, działania. Jest dużo inspiracji kulinarnych, są oczywiście przepisy. Bardzo ważne jest to, że opisuje dokładnie, jak roślinę rozpoznać, ale także z jakimi roślinami można ją pomylić. I to, co jest wyjątkowego w tym e-booku, to jest to, że po każdej roślinie jest ćwiczenie lasoterapeutyczne, które można właśnie wykonać, czy to w swoim ogrodzie, czy w lesie, czy po prostu w parku miejskim, tam, gdzie mamy dostęp do natury.
3: Czy tytuł tego e-booka sama wymyślałaś? Dzika i bogata, zwyczajna babka?
7: Sama wymyślałam, tak. No, dzika nawiązuje do dzikich roślin jadalnych i w ogóle do dzikości, żeby odnajdywać w sobie więcej tej dzikości. Bogata jest tutaj przewrotnie umieszczona, bo chodzi o takie bogactwo, żeby zobaczyć, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę bardzo bogaci. Tylko kwestia spojrzenia na to z innej strony. Że nie chodzi tutaj właśnie o tą wygodę, o te bogactwa materialne, ale o inne. No trzeba przeczytać. Ja tam ładnie to wszystko opisuję. I e-book jest też, e-book zawiera w sobie też moje różne anegdoty, przemyślenia, przygody w lesie. Z tego, co...
3: To ja bym, przepraszam, tutaj użył zamiast zwyczajna babka, skromna babka.
7: No chodziło o zwyczajną babkę.
3: Taką skromną.
7: Nie, o babkę zwyczajną, taka roślina.
3: A o taką?
7: O taką, która jest bardzo smaczna. Jest zarówno ziołem, jak i dziką rośliną jadalną.
3: I o to tutaj chodziło.
8: Jestem Olga.
3: Kąpiele leśne to coś, co dopiero skosztowałeś, czy cały czas tego kosztujesz?
8: Kąpiele leśne w takim stricte tego znaczeniu to jest coś, co poznałam dzięki Natalii. Wcześniej miałam jakieś elementy, ale zwyczajnie nawet nie wiedziałam, że coś takiego może istnieć. Więc to, co było dla mnie ważne, to po prostu Natalia odpowiedziała na moją ogromną potrzebę takiego bycia w uważności, bycia w lesie, bycia w przestrzeni otoczonej przyrodą i zwracania uwagi na takie drobne rzeczy, przy których niknie całe złotego świata. I to jest dla mnie niesamowita rzecz, taki odgromnik, wiesz? Takie poczucie, że patrzę przez tą lupę i nagle się okazuje, że nic w ogóle się nie liczy. Jestem ja, jest ten mały żuczek, widzę go, chociaż go nie zauważałam i dały mi taką ogromną, ogromną ważność na to, że się tyle piękna dzieje wokół i że my po prostu koło tego przechodzimy obojętnie i tego nie zauważamy na co dzień, a to są rzeczy, od których my zależymy, a to są rzeczy, które nas tworzą, jesteśmy częścią przyrody.
3: To było tak, że jak dowiedziałaś się o kąpielach leśnych, to pomyślałaś, kurczę, warto spróbować, ale nie bardzo wiedziałaś, jak się ubrać, czy kąpielówki, czy nie?
8: Tutaj zaufałam Natalii, ona nam dała po prostu konkretne wytyczne, do czego się warto przygotować i co więcej, jakby znając nasze pewne zapędy, więc to był też taki jej mocna strona tego poznania naszych zasobów. Mówi, dobra, to jeszcze nie jest moment, kiedy rozmawiamy, więc ona też nas stopowała. Teraz nie gadamy, gadamy później, teraz tylko obserwujemy, teraz tylko chłoniemy, a potem sobie o tym pogadamy, nie? Więc pięknie przekierowywała uwagę z tego, gdzie już spotykamy się i powiedzmy w jakimś gronie znanych ludzi i byśmy uruchomiły jakieś taki paplanie po prostu do tego, co tu się wokół dzieje, nie? Że to poczeka. To może poczekać, to sobie to zapamiętaj, zapisz to sobie w głowie, potem mi to powiesz, a teraz jest to. I to, żeby było taka jasna, taki przycisk pauzy życiowy, to jest twój przycisk pauzy. Ja się teraz zabieram, zapraszam cię do pięknej podróży i ta pauza pozwala ci w tym pobyć i się w tym rozkokosić i się w tym rozpłynąć i to jest cudowne, bo my tego rozpłynięcia wszyscy bardzo potrzebujemy w tym takim szalonym czasie, gdzie wokół tak dużo się dzieje, a my jesteśmy we wszystkich swoich rolach i dużo dźwigamy, nie? Więc tutaj mam ogromną wdzięczność za to, że to mi pomogło tą pauzę życiową włączyć. I korzystam codziennie, w drobnych elementach, więc jakby to była taka wędka, to był taki smaczek, pierwsza, druga, trzecia kąpiel. Podejrzewam, że jeszcze ich trochę będzie, ale no naprawdę z dumą, z wdzięcznością mówię o tym, że ja po prostu te kąpiele leśne mam w takich mikrodawkach codziennie.
3: I od tego pierwszego razu kochasz las?
8: Od zawsze kocham las. I myślę, że nie poszłabym tam, gdybym go nie kochała. I nie wiem, czy znajdą się ludzie, którzy pójdą do lasu, nie kochając go. Nie wszyscy ludzie muszą to kochać. I fajnie, że Natalia działa tam, gdzie są ludzie, którzy uwielbiają te rzeczy. Aczkolwiek uważam, że są uniwersalne, ale trzeba do tego pewnej dojrzałości, takiego dystansu, no i też zaufania.
3: Można powiedzieć, czy kąpiele leśne czyszczą twoją głowę?
7: czyszczą, zdecydowanie czyszczą i to jest piękny papierek, taki lakmusowy, ale też taki przesiew tego, co jest teraz ważne i gdzie ja wybieram mieć swoją uważność i na co ja ją przekierowuję.
9: Cześć, ja jestem Magda.
3: I też używasz kąpieli leśnych.
9: Jak najbardziej używam. Wydawało mi się, że od zawsze, a okazało się, że wcale nie od zawsze, bo tak naprawdę od pierwszej kąpieli z Natalią inaczej stąpam po lesie i w ogóle po naturze. Myślę, że to w jaki sposób ona pokazuje, jak można przeżyć pobyt w lesie, jest bardzo, bardzo ważny i bardzo taki otwierający na właśnie takie inne spojrzenie na to, że można po prostu przez las przejść, a można naprawdę przejść przez las.
3: Ty też czyścisz swoją głowę tymi kąpielami?
9: Zdecydowanie. To jest taki moment, kiedy się wchodzi do lasu i masz po prostu w głowie natłok, chaos, po prostu życia. A kiedy spacerujesz i zwracasz uwagę na te rzeczy, o których mówi Natalia, zupełnie zmienia się perspektywa i waga tego świata, który jest na co dzień, zmienia się po prostu na coś lżejszego, że można właśnie skupić się na takich małych drobiazgach i zobaczyć, że tam jest wielki wszechświat.
3: Żeby poczuć ten las, zamykasz oczy?
9: Często tak. Tutaj nocna kąpiel leśna była bardzo ciekawym i głębokim takim doświadczeniem i wtedy można zobaczyć zupełnie inne rzeczy, nie tylko w lesie, ale też w sobie.
3: Ale w nocy to nie za bardzo można cokolwiek zobaczyć.
9: Oj, właśnie, można bardzo dużo zobaczyć, nawet chyba więcej niż w dzień.
3: Znaczy się poczuć.
9: Tak, zdecydowanie poczuć. Po prostu zobaczyć innymi zmysłami.
3: Oczami wyobraźni.
9: Tak, ale właśnie sercem chyba tutaj najbardziej można odbierać wtedy tą naturę.
3: A kto ciebie namówił do kąpieli leśnych?
9: Natalia Żurkowska. To bez dwóch zdań. W ogóle spacery po lesie z Natalią są innym trochę doświadczeniem, nawet takie zwykłe.

0: W lesie, podczas którego człowiek zanurza się w atmosferze natury wszystkimi zmysłami. Praktyka ta wywodzi się z Japonii. Kąpiele leśne są łączone z obniżeniem stresu, poprawą nastroju i większym poczuciem relaksu. Taki kontakt z naturą może wspierać kreatywność i pomagać w odzyskaniu równowagi emocjonalnej. W tym roku mija 50 lat od stworzenia w Białej Podlaskiej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, który ostatecznie kończył pod nazwą Techmarobot. To był jeden z większych zakładów w mieście. Z byłymi pracownikami zakładów rozmawia Arek Michlewicz.
1: Mirosław Radecki, emeryt teraz, ale kiedyś pracownik czterech zakładów.
2: Czterech, ale w sumie jednego, który bez przerwy zmieniał nazwę.
1: Bo był to przede wszystkim zakład Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe, później Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe, a 50 lat temu przejęty przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie stał się zakładem doświadczalnym. I wtedy to zaczęła się era robotów przemysłowych, w której uczestniczyliśmy bardzo czynnie i bardzo wydajnie.
2: I chyba mało kto wie, że taki zakład funkcjonował w Białej.
1: Starsze pokolenie na pewno pamięta IMP, bo w IMP-ie się wszystko dało zrobić. Przede wszystkim trudne jakieś części, jakieś urządzenia czy maszyny, u nas wszystko było można zrobić. Mieliśmy bardzo zdolną załogę przede wszystkim, dobrze wykształconą, praktyczną, no, można powiedzieć z wielkim doświadczeniem praktycznym, ale to dzięki też ludziom, którzy jako pierwsi zaczęli pracować w tych zakładach, a było to czterech byłych pracowników wytwórni samolotów, Podlaskiej Wytwórni Samolotów i oni...
2: To piękna historia.
1: Piękna historia i oni właśnie uczyli tej dobrej roboty, takiego majstersztyku, można powiedzieć. I dbali o to, żeby pracownicy, uczniowie nawet, bo była szkoła przyzakładowa, uczyli się naprawdę solidnej roboty. Stąd, jeżeli ktoś odchodził z tego zakładu, to bez żadnego problemu znajdował pracę gdziekolwiek się pokazał.
2: Czyli w zasadzie te początki zakładów to jakie były? Ile tam osób pracowało?
1: 17 osób. Pierwszy etap rozwoju przedsiębiorstwa. Ale to przedsiębiorstwo, które powstało w 1952 roku, to było wielozakładowe, bo tam była i olejarnia, i drukarnia, i przejęty w 1953 roku od rodziny Osikowskich zakład przy Placu Wojska Polskiego. Ten zakład funkcjonuje nadal, bo część mienia odzyskali, a to się działo dlatego, że nacjonalizacja w 1953 roku odebrała im wszystko, można powiedzieć. I tutaj trzeba też pokłon w stronę rodziny Osikowskiej oddać, dlatego że oni jako w czasie międzywojennym byli jednym z niewielu producentów maszyn rolniczych. Produkowali kieraty, produkowali młockarnie, a mieli również przygotowaną produkcję silnika spalinowego.
2: Dlatego... Ale własnej konstrukcji?
1: Tak, własnej konstrukcji. Mieli już modele, bo tam był żeliwiak, czyli mogli robić odlewy żeliwne. A przede wszystkim do maszyn rolniczych używało się odlewów. No i to wszystko zostało przejęte przez powstały nowy zakład Podlaskie Zakłady Przemysłu Tarnowego. Wtedy to pracowało tam 17 osób.
2: Głównie co zakład wytwarzał? Te odlewy?
1: Dalej tak, korzystali z żeliwiaka, korzystali z urządzeń i produkowali również drobne jakieś urządzenie i maszyny rolnicze, jak również później różne konstrukcje stalowe, ale to po przeprowadzce już do nowego zakładu przy ulicy Brzeskiej. Załoga się rozrastała i gdy już osiągnęła stan prawie 120 pracowników, pozbyli się tych różnych innych działalności i przeprowadzili się na ulicę Brzeską, gdzie teraz jest Alutim, a wcześniej tam właśnie został wybudowany nowy zakład. W 1962 roku został oddany do użytku.
2: Później te zakłady przemianowały się na inne, ale nadal produkowały to samo.
1: Tak, ta produkcja była jakby kontynuacją tego, co robili Osikowscy. Natomiast w 1965 roku zostaliśmy włączeni do Centralnego Biura Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości i wtedy to powstały Podlaskie Zakłady Metalowe, bo już nie mieliśmy tych dodatkowych drukarni, olejarni, tam stolarni, nie wiem jeszcze czego. Także zaczęła się dynamicznie rozwijać produkcja. Produkowaliśmy wtedy gazownie, duże konstrukcje metalowe. Bardzo dużo robiło się seryjnej produkcji bębnów do kabli metalowych, bo wcześniej były drewniane, ale metalowe od nas wychodziły. I w 1972 roku centralne biuro przekształciło się w Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości. Wtedy to zmienił się profil produkcji, dlatego że już seryjne produkty odchodziły, natomiast robiliśmy nowe konstrukcje prototypowe, jednostkowe. To, co biura konstrukcyjne, które w skład wchodził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, po prostu projektowały.
2: Czy stąd wyjeżdżały produkty na Europę?
1: Tak, nawet do Afryki. Kraje arabskie przede wszystkim były klientem głównym tych wszystkich wyrobów.
2: To ciekawostka.
1: No ciekawostka, dlatego że mieliśmy bardzo dobrze rozwiniętą narzędziownię przy okazji. No to jest fenomen w ogóle w skali tutaj naszego, można powiedzieć, województwa, bo robiliśmy bardzo poważne konstrukcje metalowe. Ja pamiętam, jak w 1970 roku zacząłem pracę właśnie w podlaskich zakładach metalowych, bo tak się potocznie mówiło, dostałem dwie poważne instalacje do fabryki kwasu siarkowego, która była eksportowana do NRD. I pamiętam, że problem technologiczny polegał na tym, że musieliśmy wykonać zasuwy ze stali żaroodpornej, która w zasadzie była niespawalna. I nie udało nam się nic z tym zrobić. W związku z tym dyrektor pozwolił na to, żeby zlecenie złożyć do Instytutu Spawalnictwa do Gliwic z prośbą o opracowanie technologii. Oni opracowali, dobrali elektrody i my to wszystko wykonaliśmy. Byliśmy chyba jedyni, którzy potrafili takie rzeczy robić. A później się to wszystko rozwijało w takim tempie, że...
2: Zatrudnienie też wzrastało?
1: Wzrastało, tak. W takim okresie maksymalnego zatrudnienia to załoga osiągała około 500 osób.
2: Bardzo dużo.
1: Tak, bo pracowali na 3 zmiany.
2: Co głównie produkowaliście?
1: Te urządzenia jednostkowe. Produkowaliśmy masę przenośników różnego rodzaju. No na przykład nawet z takich urządzeń bardzo poważnych to były frezarki, automaty frezarskie do produkcji okularów. To już były bardzo precyzyjne urządzenia. Bardzo dużo przyrządów robiliśmy i takim naszym stałym odbiorcem był Polar, z którym współpracowaliśmy przez lata. A oprócz tego to później nowe wyroby, o której później Jurek chyba powiesz, prawda? No bo to były bardzo skomplikowane urządzenia i to były linie, można powiedzieć, do uzupełniające linie produkcyjne. Więc tutaj będzie ta ciekawostka już później. Natomiast jeżeli wrócimy do tego naszego 50-lecia, to właśnie gdy staliśmy z zakładem doświadczalnym Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, zaczęła się era produkcji robotów, ale wcześniej produkowaliśmy skonstruowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej podajniki do indukcyjnego hartowania. I to była nasza pierwsza taka produkcja i później dopiero zaczęły się roboty.
2: To chyba byliście jednymi z pierwszych, którzy zaczęli produkować roboty.
1: Był tam jeszcze Mera Piap, który produkował, bo w zasadzie 3 zakłady dostałem. Mera Błonie też robili elektryczne próby elektrycznych robotów. To było wielkie zadanie dla polskiego przemysłu, które no niestety, ale jakoś w latach 80. wygasło, a byliśmy naprawdę w czołówce, jeżeli chodzi o produkcję robotów przemysłowych.
2: Czyli trochę ta branża była niedoinwestowana.
1: Brakowało w ogóle podstawowych technologii, zwłaszcza jeżeli chodzi o sterowania. Mieliśmy embargo przecież na pewne wyroby, w związku z tym tylko kreatywność naszych inżynierów i zapalczywość też do konstrukcji pozwoliła na to, że zrobiliśmy to, co zrobiliśmy.
2: Często bywało tak, że musieliście nie wykraczać przed szereg ze swoimi rozwiązaniami?
1: No, oczywiście tak było, bo przecież wszystkie te rzeczy, które składały się na konstrukcję robotów, pochodziły również z odrzutów tak zwanego przemysłu wojskowego, przede wszystkim lotniczego. I tylko dzięki układom, dzięki znajomościom, dzięki jakiegoś takiego, takim no, dążeniem do tego, żeby dla tej Polski coś zrobić, tak się stało.
2: Czyli tak jak z resztek w Świdniku powstawała Błeska.
1: Tak jest. No nie koniecznie z resztek, bo to był też ciekawy moment, bo jednym z konstruktorów w Świdniku był pan Wołoczko, syn naszego pracownika, mistrza Wołoczki. I on zlecił wykonanie, syn oczywiście ojcu, zlecił przez, w drodze oficjalnej, zlecił wykonanie naczepy do wożenia motocykli WSK. No to ojciec musiał się postarać. Zrobił to z tego naprawdę. I dzięki temu załoga, która brała udział w tym, mogła przelecieć się po raz pierwszy helikopterem, który wylądował z całą komisją do odbioru na terenie naszego zakładu. Specjalnie płyty zostały ułożone pod tym kątem, żeby mógł wylądować spokojnie. No i oblecieliśmy sobie tutaj okolice Białej Podlaskiej.
2: Kiedy powstała Techma Robot?
1: Techma Robot to są lata już 83 albo 4 rok. A działo się to tak dlatego, że Edward Gierek, były sekretarz, odwiedzał zakłady przemysłowe. To słynne jego takie odwiedziny były w całej Polsce i trafił również do bliźniaczego zakładu, który był w Warszawie, też zakład oświadczalny Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ulicy Chłodnej. Oni też produkowali, my produkowaliśmy w Białej Podlaskiej i oni roboty. Zobaczył to wszystko, no i później za 3 lata powstała koncepcja, żeby to wszystko połączyć i zrobić zakład produkcyjno-doświadczalny robotów przemysłowych Techma Robot. Stąd się wzięła Techma Robot. Zostaliśmy złączeni z Warszawą i dalej produkcja robotów szła.
2: Te roboty gdzie najczęściej trafiały?
1: Te roboty trafiały przede wszystkim, 72 stanowiska były zainstalowane w Polsce, więc dosyć dużo, jak na tamte czasy. Ale również trafiały do NRD, nawet do Chin. Aż dziwne, tak, teraz Chiny no przecież przodują w tym wszystkim, a wcześniej właśnie nasze roboty tam trafiły.
2: Te roboty trafiały również do fabryki FSO, a może FSM?
1: Tak, oczywiście. 9 robotów typu RIMP 401 pracowało w Tychach przy obsłudze pras i różnych innych tam urządzeń, maszyn, a robot już takiej nowej generacji, który był zrobiony, można powiedzieć, na wzór robota amerykańskiego Unimatic, pracował przy zgrzewaniu karoserii Poloneza. 2,5 roku pracował. Była taka koncepcja, że on będzie Unimatiki zastępował, ale no niestety kryzys 80. lat spowodował to, że tańsza była praca osoby fizycznej niż robota.
2: Robot nie był szybszy?
1: To nie chodziło o szybkość, chodziło o monotonność pracy. I jakbyśmy zobaczyli film, a ja taki film mam, gdzie kobieta przez 8 godzin wkłada i wykłada pokrywę zaworową od malucha. Dwie stoją i za chwilę nasz RIMP jeden i drugi to samo robi przy prasie, ale się nie męczy. Dokładność jest taka sama, tempo takie, jakie ustalone i nic się nie dzieje. Nie ma przerw, nie ma nic. Natomiast proszę sobie wyobrazić, 8 godzin takiego podkładania i wyjmowania z jednego detalu.
3: Jerzy Wegiera, a ja pracowałem w 3 firmach, czyli pierwsza firma, jak przyszedłem w 76 roku, to był to już Instytut Mechaniki Precyzyjnej i właśnie jako technolog byłem zatrudniony i przy uruchomieniu robota RIMP 401. Akurat w tym samym czasie była produkcja, to co kolega opowiadał, podajników. Tam jeszcze do tego były generatory do tych podajników też produkowane i wymienniki ciepła, które były bezwzględnie potrzebne, dlatego że bardzo dużo ciepła była wydzielana przy tym hartowaniu i ta woda, która była do hartowania, musiała być schładzana, a ta woda była w obiegu zamkniętym. Także to było na tamte czasy, to było dosyć wysoko to stało w hierarchii i jakości, i technologiczności.
2: Kiedy już mieliście takie produkty, które były wysyłane nawet do krajów arabskich, to czy tutaj w tej kwestii cały czas modernizowaliście te urządzenia, które wytwarzaliście?
3: Głównie te urządzenia, które my produkowaliśmy, to były produkowane na bazie dokumentacji konstrukcyjnej, które wykonywały bądź to Instytut Mechaniki Precyzyjnej, tutaj na samym początku przy tych robotach RIMP 401 i innych urządzeniach, a później Techma Robot. Konstruktorzy byli w Warszawie, ewentualnie inne jakieś biura. My wykonywaliśmy te wszystkie elementy urządzenia na bazie dokumentacji, którą dostawaliśmy. Przychodziła dokumentacja, technolodzy siadali do opracowania wstępnie technologii, do wyceny i wtedy podpisywały się kontrakty na wykonanie tych urządzeń. Zamawiającym niekoniecznie była ta firma, która konstruowała te urządzenia. Czasami to były nawet jakieś tam instytucje, które no, nakazane były, żeby to zlecać, tak jak turbiny do trzepania lnu. To przez Instytut bodajże Przemysłu Lniarskiego były zlecane te turbiny.
2: To ciekawostka.
3: Tak, nawet były produkowane prasy do wytopu wosku.
2: A jeżeli chodzi o te roboty, czy mieliście na swoim koncie stworzenie całej linii produkcyjnej składającej się tylko i wyłącznie z robotów?
3: Nie, dlatego że one były produkowane, tam było elementów bardzo dużo, tam kilkaset elementów, których trzeba było wykonać przez naszych ludzi na naszych maszynach. Te elementy, których nie dało się wykonać, no to trzeba było w kooperacji wykonać. wykonywać. Ale z reguły to były wykonywane nie seryjnie. One nie były seryjnie wykonywane, bo nie dało się seryjnie tego wykonać. I nie można było linii uruchomić, że tylko roboty i nic więcej. Przy okazji robotów była cała masa innych urządzeń wykonywana, tym bardziej, że już wtedy były próby wykonywania urządzeń wojskowych. Także już nawet i wojsko tutaj tak jakby zamawiało u nas. Znaczy nie tyle wojsko, co też firma warszawska. Oni produkowali samochody takie warsztatowe i radary, a my im pomagaliśmy. Oprócz robotów, oprócz tych urządzeń, które były potrzebne do tego, żeby ten robot mógł wykonywać swoją pracę, różnego rodzaju urządzenia aplikacyjne, no to, no tak jak mówię, była cała masa innych urządzeń wykonywanych, w sumie to na cały świat. No.
2: I wszystko cały czas się sprzedawało. 4 razy zakład zmieniał nazwę, natomiast kiedy pojawiły się takie pierwsze oznaki tego, że jednak to wszystko kroczy ku złemu?
3: Nie było czegoś takiego, że kroczy ku złemu. Nie było. Tyle tylko, że po prostu już jak zaczęła się zmiana ustroju, no to z tego, że wszystkiego brakowało, nagle okazało się, że wszystkiego jest za dużo.
2: Czyli były nadprodukcje.
3: Była nadprodukcja. Po prostu firmy, które zamawiały, nie miały pieniędzy na to, żeby po prostu kupić te urządzenia, które u nas były produkowane. I stąd też jako PPDRP, już jak ja wszedłem, wygrałem konkurs na dyrektora Techmarobot w 1991 roku, no to już trafiłem na okres taki, że trzeba było szukać roboty, bo do tej pory to robota nas szukała. A tutaj trzeba było szukać roboty. I jeździło się też po całej Polsce za robotą. To, co kolega powiedział, różnego rodzaju firmy, a największą firmą, z jaką związaliśmy się, to był Thomson Polkolor w Piasecznie i Michelin w Olsztynie. Dla nich robiliśmy, no prawie, że oprócz tego, że remontowaliśmy te urządzenia, to wykonywaliśmy wspólnie. To nasi ludzie i tamci ludzie z Thomsona, a część to była dokumentacja jeszcze nawet francuska. Na bazie takiej współpracy wykonywaliśmy urządzenia, maszyny i urządzenia do produkcji kineskopów. Skończyły się kineskopy, skończyła się firma, no to musieliśmy dalej szukać roboty w innym miejscu.
1: Tutaj akurat dobrze, że Jurek powiedział o tych problemach, można powiedzieć, późniejszych, ale wcześniej, nim to się stało, to już narzędziownia bardzo dobrze współpracowała ze Stobilem Olsztyn, bo robiliśmy formy już do opon. Natomiast Polkolor, firma, która też wcześniej funkcjonowała, też zamawiała u nas różne urządzenia, dlatego łatwiej było później do Thomsona wejść, bo już mieliśmy po prostu jakąś taką próbkę dobrej, solidnej roboty i w jednej firmie, i w drugiej firmie. Także tutaj chciałem tylko to dodać, że to te, można powiedzieć, kontakty zaczęły się dużo wcześniej. Można powiedzieć od takich rzeczy jak formy, czy tam inne urządzenia uzupełniające technologiczne ciągi produkcyjne.
2: W jakich latach był ten najlepszy okres dla firmy, w którym nastąpiły takie przełomowe decyzje, nie wiem, produkcja pełną parą szła?
1: Lata 70. To były najlepsze lata. Po 80 roku, no niestety, zaczęło brakować w ogóle materiałów. No przecież musimy sobie przypomnieć te musztardy i octy na półkach i nic więcej, więc to samo działo się również z podstawowymi materiałami do produkcji. Ja powiem tak, ktoś się zorientował, że w zapasach przedsiębiorstw jest produkcja na 3 lata. I wtedy został wprowadzony tak zwany podatek od nadmiernych zapasów i wszyscy wyzbywali się swoich zapasów. I to trochę ratowało, bo to było uzupełnienie tego, co mogły dostarczać firmy produkcyjne.
3: Powiem panu jeszcze tak, że już nie pamiętam, w którym roku to było, ale była decyzja, to znaczy to były decyzje odgórne. W Białej, w Szydłowcu i w Ostrowie Mazowieckiej powstały na bazie właśnie takich firm, miały powstać zakłady, które produkowały sprzęt wojskowy dla Układu Warszawskiego. Ta hala taka duża przy Brzeskiej, no to była w ramach tej inwestycji specjalnej i jako jedyna w Polsce udało mi się ją doprowadzić do tego, żeby została ukończona i my jako firma ją sprzedaliśmy, tą halę, ale na rzecz pieniądze wszystkie poszły do Skarbu Państwa. Także my z tego tego nic nie mieliśmy. Udało się nam tylko ją jako pośrednik sprzedać za zgodą ministra finansów. Jako jedyna została ukończona, natomiast tamte hale nie zostały ukończone i tak jak sporo tych inwestycji rozpoczętych po prostu zarosło krzakami.
2: Kiedy pojawiły się te pierwsze oznaki tego, że Techmarobot będzie zamknięta? Ta decyzja musiała zapaść?
3: W 2012 to już była definitywna. To już było definitywnie. Natomiast decyzję jako zarząd podjęliśmy w 2010 roku o ogłoszeniu upadłości Techmarobot spółki, bo Techmarobot PPDRP było ogłoszone o upadłości w 2001 roku. Był syndyk, ale do przedsiębiorstwa. I Techmarobot spółka wykupiła sprzęt, budynki i ludzi przejęła od syndyka. To znaczy udało nam się też jeszcze to załatwić tak, że syndyk był w Białej i tutaj sąd prowadził w Białej, natomiast firmę warszawską prowadził syndyk warszawski. I tam się ciągnęło to strasznie długo, oprócz tego, że przegrali całą tą batalię, to budynku od razu, budynek został, biurowiec 10-piętrowy został wyburzony w Warszawie bardzo szybko. W 2012 roku, oprócz tego, że już i załoga się starzała, budynki były stare, więc już nie warto było ich remontować, trzeba było je tylko burzyć i budować na nowo. A tu potrzebny był do tego olbrzymi kapitał. Także
2: to, że sam rynek już się na tyle zapełnił, że nie było zbytu, też doprowadziło do tego, że jednak podjęto tę decyzję o upadłości.
3: Nie, na upartego jeszcze można było rynek zbytu szukać, no bo produkowaliśmy stojaki, były produkowane dla firmy lubelskiej urządzenia, to co kolega wspominał. My akurat robiliśmy te urządzenia do kontroli zbiorników paliwowych. One poleciały do RPA, te nasze urządzenia. One pewnie pracują do tej pory, bo to były zbiorniki do Volkswagena Polo. Także dałoby się nazbierać tyle, tylko że no już nie było ludzi. No, bo tak, nie ma szkoły, technikum przestało kształcić ludzi.
2: Braki kadrowe, tak?
3: Tak, bo to, co jeszcze u nas było, ci fachowcy, to przede wszystkim dla takiego człowieka i dla inżyniera, technologa, konstruktora i również dla tego tokarza, frezera, dla pracownika, on musi znać rysunek techniczny. I nie ma kto kształcić. Nie ma kto kształcić, żeby ten rysunek techniczny, żeby ktoś nauczył umiejętności tego rysunku technicznego. Były takie momenty, że szukaliśmy ludzi do pracy i pierwsza rzecz to była taka, powiedz, co jest narysowane na tym rysunku.
2: I nie potrafił odpowiedzieć.
3: Nie potrafi. Gorzej, bo to byli również ludzie, którzy pokończyli studia techniczne. Komputer konstruuje, technolog nie musi się na tym znać, klika do tego, żeby opracował technologię, komputer opracuje technologię, dalej ten element jest wykonywany, klika i wykonuje maszyna.
2: Na zakończenie jeszcze chciałem zapytać, czy panowie szykujecie jakąś publikację na temat historii zakładów?
1: Ja myślę, że regionalny ośrodek w Bibliotece Miejskiej taką rzecz zrobi, bo już zapowiedzieli, że chcą się z nami spotkać i porozmawiać na ten temat, bo faktycznie informacje o naszym zakładzie są mizerne. Nawet nie bardzo ludzie zorientowani byli, co produkowaliśmy. A produkowaliśmy naprawdę ciekawe rzeczy. Jak ja usłyszałem, że produkowaliśmy lufy do armat, no to byłem mocno zaskoczony. A to w zasadzie widzieli rury, które wchodziły w skład masztów rozkładanych, 12-metrowych, 11-metrowych, bo takie produkowaliśmy. Ale to był początek już przygotowania do bardzo poważnej produkcji urządzeń razem z Radwarem i z Dalmorem, bo takie były właśnie zamiary. No ale coś to mówić o produkcji specjalnej. My byliśmy tutaj zakładem, który pierwszy zaczął informatyzować pewne działy. I pierwszy to była gospodarka materiałowa i księgowość, no i oczywiście kadry. I obsługiwała to Odra, która była w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Stąd zaczęliśmy rozwijać swoje po prostu zainteresowanie komputerami. I później mieliśmy już własny system zakupiony i zrobiony specjalnie pod nasze potrzeby. Znalazł się taki informatyk w tych trudnych czasach, który podjął się tego zadania. Trwało to prawie 2 miesiące, nim się dogadaliśmy, jak to ma wszystko działać i to funkcjonowało dosyć długo, prawda? Przygotowania produkcji, całej obsługi magazynów materiałowych i tak dalej. Bo trzeba zwrócić uwagę na to, że prawie 20 tysięcy pozycji materiałowych było w magazynach. To trudno było opanować to wszystko. tego i zadziałać. Także tutaj też ta informatyczna, można powiedzieć, przygoda była bardzo ciekawa.
2: To cóż, to ja...
1: Taką powiem, że tak, że w związku z tą rocznicą, można powiedzieć 50., to ja sobie przez zimę zrobiłem model kinetyczny takiego robota 401, który działa, wszystko pracuje i nawet film mam zrobiony z tego i będzie to wchodziło w skład takiego, no można powiedzieć, ogólnego filmu o naszym zakładzie.
2: A my będziemy czekać na publikację, która będzie barwnie opowiadać o całej tej historii zakładów, które funkcjonowały tutaj w Białej Podlaskiej, a o którym nie za bardzo wiele osób wie. Bardzo dziękuję za rozmowę panu.
1: Proszę bardzo, dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Instytut Mechaniki Precyzyjnej z biegiem lat zmieniał nazwy. W ostatniej fazie działalności funkcjonował jako Techmarobot, który oficjalnie zamknięto w 2012 roku. Filip, a tak naprawdę Filip Tymoszuk, to młody artysta z Białej Podlaskiej, który tworzy nowoczesny pop z wyraźnymi wpływami muzyki alternatywnej. Utwory, które przyniosły mu największą popularność, to Feeling oraz Na Poważnie.
4: Dzień dobry, nazywam się Filip Tymoszuk. Na co dzień producent muzyczny, od dawna multiinstrumentalista, od niedawna wokalista.
2: Pseudonim artystyczny Filip.
4: Tak, zgadza się.
2: Młody, skromny muzyk, bo niedawno zacząłeś i jak sprawdziłem na platformie muzycznej, opis twoje bio wygląda następująco. Jestem Filip, tworzę muzykę w domu.
4: Zgadza się.
2: Bardzo skromnie.
4: Bardzo skromnie. No, ja myślę, że lepiej zawsze posłuchać muzyki niż takie opisy czytać, chociaż no przyznaję, muszę go zmienić, ten opis, bo napisałem go chyba ze 2 lata temu, jak faktycznie robiłem wszystko w domu. Teraz już się zdarza zajrzeć do jakiegoś studia muzycznego, coś tam pośpiewać, śpiewać w dobrych warunkach, potem pomontować. Natomiast przez większość mojej kariery muzycznej faktycznie tworzyłem, nagrywałem, miksowałem w swoim domu.
2: Ile masz lat?
4: 19.
2: Czyli bardzo młody muzyk, ale od 2 lat już jesteś na platformie muzycznej i z tego, co zauważyłem, no coraz większą popularność zdobywasz.
4: Tak, szczególnie, że ostatnio podpisałem się z super chłopakami z niebieskiego labelu i mam takie fajne uczucie, że mogę wreszcie tą muzykę robić na swoje konto i faktycznie pracować fizycznie z ludźmi.
2: Czyli tak naprawdę to nie jest tak, że tworzysz sam, tylko jednak z pomocą przychodzą inni.
4: To znaczy, chłopaki mi dają bardzo dużo wolności co do tworzenia. Całość muzyki tworzę sam, oni zajmują się rzeczami, których nie za bardzo lubię i zawsze unikałem jakoś, czyli promocją, rozsyłaniem tych utworów do redaktorów.
2: I tak jak spojrzałem na twoją platformę muzyczną, na twoje konto, to widzę tutaj opublikowanych 10 utworów, z czego jeden cieszy się tutaj szczególną popularnością, Feeling.
4: Zgadza się, to jest utwór, na którym najbardziej wypłynąłem. To jest kawałek z Mateuszem Gętkiem. Poznaliśmy się przez internet. W ogóle szalona akcja, bo pojechałem do niego do domu, nagraliśmy kawałek w 2 dni. Potem jakieś miksy, jakieś dogrywki i parę miesięcy później zagraliśmy go.
2: Czekaj, a co studiujesz?
4: Studiuję reżyserię dźwięków w Bydgoszczy.
2: Czyli idziesz w temacie?
4: Idę. To nie jest stricte nauka o tym, co robię, ale na pewno pomaga mi to pod względem jakiegoś warsztatu i tego, żeby po prostu to dobrze brzmiało, co robię.
2: Kiedy zaczęło się to, ta miłość do muzyki, tak naprawdę?
4: Miłość do muzyki to jest trudne pytanie, bo ja jestem po 2 stopniach szkoły muzycznej i na początku na pewno nie była to miłość, tylko...
2: Przymus? Nie mów.
4: No, nie no, powiedzmy tak, mógł to być przymus, za który jestem w tym momencie bardzo wdzięczny tym osobom, które mnie przymuszały.
2: Czyli jesteś jednym z tych, do których miłość później przyszła?
4: Chyba tak. Ja myślę, że od początku zacząłem tworzyć sam, natomiast myślę, że dopiero po paru latach pojawiła się taka chęć tworzenia czegoś tak na poważnie.
2: No dobrze, a kiedy była ta iskra, po której stwierdziłeś, że to czas najwyższy zrobić kawałek od A do Z? Czy po prostu wcześniej coś tam próbowałeś tworzyć, to trafiało do szuflady, później dałeś komuś do odsłuchania ten kawałek, jak to było?
4: Na pewno z tym dawaniem do odsłuchania innym zawsze też miałem problem. To tak.
2: Czyli wierzysz we własną intuicję?
4: Wierzę i wierzę w ogóle w to, że jak ktoś robi muzykę, to powinien ją od początku do końca zrobić samemu i wtedy ona jest naprawdę jego. Kawałków mam w szufladzie masę, naprawdę. Tych kawałków powstały naprawdę setki. Z ręką na sercu, na komputerze teraz mam folder, który zajmuje mi tyle miejsca na dysku, że muszę po prostu prostu zwalniać to miejsce regularnie. Także dużo kawałków na pewno w dalszej części trafia do jakiejś szuflady, ale mam takie uczucie, że staram się już coraz więcej publikować, bo myślę, że takim błędem młodych artystów jest to, że wszystko trzeba doprowadzać do perfekcji.
2: Ale można też wpaść w pułapkę dochodzenia do perfekcji, czyli wiecznego poprawiania.
4: Dokładnie. I w takiej pułapce myślę, że byłem przez długi czas. Dlatego też tak mało publikowałem w ciągu roku. Teraz mam 2 utwory przygotowane już na kolejny rok i ja myślę, że po prostu trzeba mieć z tym jakiś luz.
2: Czyli trzeba najlepiej podejść tak, że będzie co ma być.
4: Dokładnie.
2: I dlatego zacząłeś publikować. Dobra, kolejny taki kawałek dość popularny to Na poważnie. On powstał przed czy po Feeling?
4: To powstało bardzo szybko po Feelingu i to jest też kawałek z Mateuszem. Dlatego też takie zasięgi.
2: Czyli jednak warto zapraszać tych muzyków, którzy trochę większe zasięgi mają, a przez to też budować własną markę.
4: To na pewno się zawsze opłaca, ale też nie trzeba zawsze patrzeć na wyświetlenia. Też trzeba patrzeć po jakimś takim vibe'ie i po prostu chęci.
2: No wiesz co, tak patrzę cały czas na tą listę na platformie muzycznej. No 10 kawałków to jest tak naprawdę płyta, a mówisz, że tych kawałków masz niezliczoną ilość. Wyjmujesz je z tej szuflady i pokazujesz, nie wiem, swojej mamie, nie wiem, dziewczynie, znajomym. Oni na zasadzie głosowania, o, ten kawałek jest super, wrzucaj go jak najszybciej.
4: No właśnie tak jak mówiłem, ta krytyka ze strony innych nie zawsze dobrze na mnie wpływa. Oczywiście ją zawsze przyjmuję i dziękuję za to. Natomiast teraz już się staram te utwory wyjmować z tej szuflady i je dopracowywać. Przez długi czas po prostu robiłem coś nowego, bo tak naprawdę robię to cały czas, nawet w pociągu. Jak do Bydgoszczy teraz mam 7 godzin drogi, to tych kawałków mogę nawet 2 w ciągu podróży stworzyć.
2: No tak, bo studiujesz w Bydgoszczy, w Białej mieszkasz na stałe. Zdarzyło ci się grać koncert w Białej?
4: W Białej jeszcze z takiej muzyki, którą robię, jeszcze się nie zdarzyło. Natomiast zdarzy się. Zagramy z Adamem, super basistą, moim zresztą kolegą z Bydgoszczy. Mały koncert, 10 utworów.
2: Dobrze, ale tak naprawdę to powiedz, kim się inspirujesz, bo mi ta muzyka trochę podchodzi pod bas astral.
4: Bas astral? No to ciekawe, ja znam tego człowieka i bardzo cenię, natomiast nigdy się nim nie inspirowałem. W ogóle wszyscy mi mówią, że no drugi podsiadło, ale może coś w tym jest, bo faktycznie dużo go słuchałem, jak byłem mały i te teksty, na pewno jakaś maniera zostały. Natomiast jeśli chodzi o inspirację, no to tak naprawdę sami zagraniczni twórcy. Staram się robić w Polsce coś, czego jeszcze nie było. Do jakichś takich konkretnych artystów mogę zaliczyć Toma Misza.
2: Ale nie zamykasz się tylko do polskich utworów, bo pojawiają się też utwory w języku angielskim. Rozumiem, że chcesz z zasięgami dotrzeć również za granicę.
4: No staram się, jednak to jest bardzo ciężki temat, szczególnie teraz w tej erze AI, sztucznej inteligencji, która się tam wkrada do playlist, nawet nie w Polsce, ale na całym świecie. No i chyba staram się jednak skupić na tym języku polskim, bo to jest tak naprawdę trudniejsze niż pisanie po angielsku. Ta bariera, że napiszę po angielsku, nie każdy zrozumie, to jest wygodne, ale napisać coś po polsku, żeby to jeszcze dobrze brzmiało, nie tak koślawo, to jest prawdziwe wyzwanie.
2: Czyli już wiemy, że teksty piszesz sam.
4: Tak, dokładnie, teksty, wszystko robię sam.
2: Od A do Z. No dobrze, no to czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Chcesz tych utworów jeszcze więcej opublikować?
4: Oczywiście, utworów zawsze z szuflady mogę wyjąć więcej.
2: No to wyjmuj, ja w ogóle oporu bym nie czuł, wyjmujesz, bo zawsze każdy znajdzie swego odbiorcę.
4: Tak, dokładnie i też te moje utwory są tak różne, co prawda podobieństwa zawsze widać, ale słychać znaczy, ale staram się właśnie dotrzeć do różnych grup ludzi. Dlatego w najbliższym roku chciałbym na pewno więcej tych utworów wydać, żeby były bardziej różnorodne, żeby też tekstowo były bardziej rozwinięte.
2: Tu jeszcze zanim zaczęliśmy wywiad, powiedziałeś, że no tych kawałków było ostatnio tylko 2, a to wszystko związane z tym, że jednak studia też sporo czasu ci zajmują. To co, na chwilę dziekankę weźmiesz i zaczniesz tworzyć?
4: No, muszę przyznać, że drugi rok, na którym jestem, jest bardzo ciężki. Natomiast nigdy nie staram się tego wykluczać. Studiów i robienia muzyki. Zwykle robię muzykę wieczorami po zajęciach, więc na pewno myślę, że ten czas się zawsze znajdzie.
2: Relaksujesz się muzyką? Tą, którą tworzysz?
4: Oczywiście. To w ogóle ja nie udostępniłem na relacji swojego Wrapped 2025, bo na trzecim miejscu był mój kawałek. Ja po prostu mega lubię słuchać swoich piosenek. Może to wynika z tego, że wiem, ile pracy w to włożyłem. Jakaś taka nostalgia.
2: No i one tak naprawdę wpadają w ucho, bo ja sobie już parę razy przesłuchałem twoich tych wszystkich utworów. No i powiem szczerze, że tak, to przemawia.
4: No to super, bardzo się cieszę.
2: A jeżeli chodzi o to zapraszanie zatrudnianie muzyków do współpracy, to cały czas poszukujesz tych, którzy, nie wiem, mają zasięgi, a którzy tobie mogą zrobić te zasięgi?
4: Ja w ogóle, tak jak mówiłem, nie kieruję się tymi zasięgami, tylko gatunkiem. Mam teraz w planie jedną współpracę, o której jeszcze nie mogę powiedzieć, ale jest to dziewczyna z tak anielskim głosem, że to mnie naprawdę, tylko jej głos mnie przekonuje.
2: To tak samo miał Mike Oldfield, który z Magirelli zaczął współpracować i też właśnie ten damski głos zaprosił do swojej muzyki. Rozumiem, że też w tę stronę idziesz. To będzie właśnie coś podobny, taki głos?
4: Myślę, że na pewno podobieństwo się znajdzie, ale nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno wyjdzie bardziej popowo.
2: Na razie pracujecie.
4: Tak, na razie wszystko jest w stanie przygotowań.
2: Odkrywacie siebie nawzajem.
4: Dokładnie, jak to romantycznie zabrzmiało.
2: No właśnie, bo tu trochę romantyzm jest chyba w tych niektórych kawałkach, co?
4: Dużo, dużo tu romantyzmu, bo to jest moja bardzo częsta inspiracja. I myślę, że w następnym roku te kawałki, które już mam nagrane, trochę od tego odbiegają, bo staram się też tworzyć muzykę o wszystkim. O całym moim życiu, ja chcę tutaj siebie całego pokazać. A tutaj, o ile pisanie tekstów po polsku jest trudne, to pisanie o miłości polskich tekstów nie jest aż tak trudne.
2: Jednak chcę, żeby każdy kawałek nawiązywał do poprzedniego i żeby to się układało w taką pewną historię, tak jak to z płytami często bywa.
4: Tak, na pewno jakaś ciągłość tutaj chciałbym, żeby była zachowana, no ale jednak ta odrębność każdego utworu chcę, żeby trafiała do każdego.
2: Tutaj to mi wygląda tak, jakbyś publikował i oczekiwał tego, że nagle będzie ten wystrzał w górę, taka trampolina, nagle popularność wybije i nie będziesz wiedział, co robić z terminami, bo wszystkie będą zajęte koncertami.
4: No, na razie sobie tego nie potrafię wyobrazić.
2: Bo to przychodzi nagle.
4: To przychodzi nagle, tak jak pan do mnie przyjechał tutaj nagle. Ale nie, ja w ogóle robię muzykę, żeby robić muzykę przede wszystkim i mieć z tego frajdę. Uważam, że ta popularność, ten boom kiedyś przyjdą, ponieważ trzeba być upartym. Ja na przykład zawsze jak robię jakiś kawałek, to wysyłam go po prostu wszystkim twórcom, jakimś takim mniejszym, średnim, których znam i proszę ich, żeby powiedzieli, co sądzą, bo to jest dla mnie naprawdę duża wartość, a czasami nawet ktoś udostępni ten utwór, ale to, tak jak mówię, jest kwestia drugorzędna, jakaś popularność.
5: Jesteś tu, bo

0: to tworzenie przez ciebie, komponowanie wygląda czasami trochę jak metoda prób i błędów?
1: Tak, często siadam do komputera, nie wiedząc w ogóle, co mi z tego wyjdzie, co moje ręce i głos potrafi tutaj zdziałać. Zdarzają się oczywiście sytuacje, że mam napisany tekst albo urywki tekstu, natomiast bardzo często jest to metoda prób i błędów i to jest super, moim zdaniem.
0: A wracając do tekstów, inspirujesz się kimś, czy jednak cały czas bazujesz na tych własnych przeżyciach?
1: Staram się w ogóle przed pisaniem tekstu nikogo nie słuchać, żeby się nikim za bardzo nie inspirować. Myślę, że to jest dobry sposób na takie...
0: Tak jak z muzyką.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że to jest dobry sposób na właśnie pokazanie mnie, jako ja sam.
0: Siebie samego i chcesz, żeby jednak ta twoja muzyka też ciebie wyróżniała. Tak jak na przykład muzyka zespołu Manam, Lady Punk i szeregu innych zespołów, że w momencie, kiedy pierwsze nuty zaczynają grać, już wiadomo, który zespół zaczyna, więc chcesz też tak się wyróżniać.
1: Tak, dokładnie. Nie chcę takiej sytuacji, że ktoś zaczyna mnie słuchać i mówi, ja już to słyszałem gdzieś. To by było dla mnie totalnie bez sensu.
0: Czy to jest tak, że w momencie, kiedy komponujesz muzykę, szukasz odpowiednich dźwięków? Jak to wygląda?
1: To wygląda bardzo różnie. To naprawdę zależy od piosenki, od mojego nastroju. Czasami lubię zacząć od bębnów, czasami od akordów. Czasami nawet szukam jakichś sampli, które mogę pociąć w ciekawy sposób. A czasami piszę tekst i myślę, w jakiej melodii fajnie by zabrzmiał.
0: Ale poszukujesz takiego dźwięku, który wypełni ci ten utwór?
1: Poszukuję. To jest zawsze pytanie, na które nie znam odpowiedzi, bo każdemu procesowi twórczemu zawsze czegoś brakuje. Zawsze jakiś element czyni ten utwór specjalnym.
0: Wiesz, że to często jest tak, że jak starasz się pracować nad utworem i pracujesz, to nie zawsze wyjdzie ten efekt, który byś chciał, a czasami bywa, czasami, a nawet często bywa tak, że zrobię na szybko i nagle okazuje się, że ten na szybko zrobiony właśnie zrobił robotę.
1: Tak, no często bywa tak, że siedzę po parę godzin i w ogóle nie mogę wyjść z jakiejś takiej bańki, nie mogę się otworzyć na nowe pomysły, a czasami siadam i po prostu muzyka sama się pisze.
0: Miałem cię zapytać, co robisz w wolnych chwilach, ale pewnie tworzysz muzykę.
1: No staram się. Nie zawsze też mam taką potrzebę i tyle inspiracji, żeby coś nowego napisać, ale niekoniecznie zawsze muszę mieć tę inspirację, tak jak tutaj wcześniej powiedzieliśmy, żeby zacząć utwór.
0: To czekaj, to powiedz mi trochę o swoim kierunku, który studiujesz, o reżyserii dźwięku.
1: To jest bardzo szeroki zakres.
0: Jest w tym specjalizacja jakaś?
1: Jeszcze specjalizacji nie ma, dlatego mam przyjemność pracować z filmem w fajnych studiach. Mam przyjemność na przykład jeździć na plany filmowe, nagrywać tam dźwięk, ale też robię czasami nagłośnienia koncertów czy nagrania jakieś fonograficzne, ale każda ta dziedzina tak naprawdę potrafię z niej coś wyciągnąć. Każda potrafi mnie w jakiś sposób zainspirować.
0: Czyli to jest tak naprawdę ta reżyseria, to takie dobieranie dźwięku pod konkretne sceny, które są odgrywane na przykład w filmie.
1: Bardzo różnie, ale tak. Często mamy suchy obrazek i musimy do niego zrobić całą ścieżkę dźwiękową. I to jest bardzo rozwijające i na pewno to pomaga się otworzyć na nowe pomysły, co mi z kolei pomaga tworzyć muzykę.
0: Kiedy kolejny utwór?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Jeździsz z laptopem i w wolnej chwili go wyjmujesz, bo coś ci gdzieś tam świta w głowie, że chyba to będzie fajny utwór. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te twoje koncerty, bo zaczynasz powoli, tak? Już koncertować, zapraszasz tam kogoś, żeby z tobą wspólnie koncertował, a z tego, co mi wiadomo, to już masz tak materiał tak naprawdę na półtorej, dwie godziny koncertu podobno.
1: Tak? No tego materiału tak naprawdę nie jest aż tak dużo, bo te kawałki są krótkie. Ja na koncertach je oczywiście wydłużam i coś tam staram się gadać, żeby tą przestrzeń
0: wypełnić,
1: dokładnie. Natomiast mam też dużo utworów, których jeszcze nie widać na platformach streamingowych i dlatego mam wachlarz tych utworów.
0: Czyli właśnie często grasz tymi utworami, które jeszcze nie zostały nigdzie opublikowane. No i to jest fajne. Twoi słuchacze są w stanie posłuchać kawałki jako pierwsi.
1: Tak, i to myślę, że czyni moje koncerty czymś specjalnym, że nie odgrywam tylko czegoś, co już ktoś słyszał, ale też słuchacze nie mogą zweryfikować, czy gdzieś się pomyliłem. To jest fajna przestrzeń do jakichś improwizacji ewentualnych.
0: A często improwizujesz?
1: No czasami się zdarza, jak już jest tak bardzo źle, że nic nie pamiętam, no to jakieś tam akordy pomieszam albo słowa. No ale nie, to są bardzo rzadkie przypadki.
0: ale zdarzają się.
1: Oczywiście, jak każdemu myślę.
0: Ponieważ teraz rzadko artyści wydają płytę taką fizycznie na CD-ku, wszystko się jednak przenosi do tego internetu. Masz jakiś taki chociaż plan na najbliższych kilka lat? Ile tych płyt wydać? Czy w ogóle idziesz w to takim pędem, że chcesz publikować, a popularność przyjdzie sama?
1: No ten model, że publikować na pewno jest teraz w tych czasach dobry, natomiast mi nie za bardzo odpowiada. Ja lubię na przykład słuchać albumów i taki album fizyczny bardzo chciałbym wydać. Nie wiem, czy to się stanie za rok, czy za dwa.
0: To jest twoje marzenie?
1: Tak, to jest takie moje małe marzenie, żeby móc wziąć moją muzykę do rąk.
0: Małe marzenie, a te duże marzenie jakie jest?
1: A te duże marzenie, myślę, że zagrać jakiś duży koncert. Powiedzmy Torwar. Rzućmy.
0: Tak nieskromnie mówiąc, a jakby się dało narodowy, to bardzo chętnie.
1: A bardzo chętnie, ja czekam tutaj na zaproszenie jakiś, może jakiś support, ktoś coś.
0: A może Dawid Podsiadło zaprosi.
1: Tak, to by były, by była bliźniacza sytuacja.
0: Ale chciałbyś.
1: Oczywiście, żebym chciał, no ale do Dawida się dobić, to myślę, ciężka sprawa jak na razie.
0: No i dobrze, o tych dużych marzeniach opowiadał Filip Tymoszuk, student reżyserii dźwięku, bialczanin. Kalendarz otwierasz?
1: Kalendarz otwieram. Ja myślę, że niedługo ogłoszę jakąś mini traskę po miastach polskich. Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo miło. Bardzo mnie to zaskoczyło, że to tak szybko się wydarzyło. I tak, zapraszam do śledzenia mnie na socialach moich, bo często tam się coś pojawia, jakieś ogłoszenia.
0: No, dziękuję za rozmowę i rozumiem, że na Facebooku też można śledzić, co tam się u ciebie dzieje, kiedy najbliższy koncert.
1: Można. Czy to na relacjach, czy to na postach, zawsze coś się znajdzie.
0: Dziękuję i życzę powodzenia, no i czekamy na kolejne utwory, o, chociażby takie jak Feeling, który patrzę, że cały czas licznik jego bije.
1: Tak, to bardzo cieszy. Ja również czekam na moje kolejne utwory. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za rozmowę.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: Podlaska 2. Biała Podlaska.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo

jego lustrze. Wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę